0: rzekł.
1: Słów mi brak.
0: Już
2: pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Olga Bończyk.

0: Radio Pogoda.
1: Mówiła o mnie słodka, kokietka i pieszczotka.

Ja się boję sama spać. No cóż w tym złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez calutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać. Któż zaśnie ze mną? A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać. Dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spory przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilka kroków.

Jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, j

Radio Pogoda. Najlepsze do słuchania przez cały dzień.

dozorczyni, choć nie anioł, spod piątego panie trzy. Dawne kwiaty wspominają, jaśmin im się śni. Lecz Marianna jest kwiaciarką, któż kwiaciarce kwiatek da, choć

słowa, dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa krakusy,

Bądźmy młodzi i sercem, i duszą, nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten

choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk, więc korzystaj z tych lat.

kochanym być i więcej nic. A jeszcze do tego mieć kogoś bliskiego i kochać go i więcej nic. Najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał i powtórzył.

lżejsze miała suknie, lekko płyną wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

як мак, чи рачей ружик п'ят. Як могла б жить отемнєві?

0: Irlandii. Co się będzie działo podczas tego spektaklu, nie zdradzę. Natomiast serdecznie oczywiście zapraszam, żeby oglądać każdy z tych spektakli, bo naprawdę warto. Jeżeli chodzi o sam spektakl Tempo, tak jak powiedziałem, nie zdradzę za dużo, ale będzie, myślę, magicznie i będziemy oglądać i zastanawiać się, jak oni to zrobili.
1: Czy dla naszych widzów te zagraniczne spektakle będą miały polskie napisy?
0: Nie, bo najczęściej są to spektakle, jeżeli pojawia się tekst i artysta bądź artystka używają tekstu, mowy. Najczęściej w tych spektaklach jest on improwizowany, więc trudno byłoby stworzyć napisy. W zeszłym roku do jednego ze spektakli właśnie Sylwii Gribaudi, która ponownie gości na naszym festiwalu, była jedna ze scen, która też była improwizowana, natomiast miała taką otwartą jakby formę, w której mogliśmy zaprosić na scenę tłumacza, który bezpośrednio tłumaczył to, co mówią artyści ze sceny i również widownia, która odpowiadała artystom i tak dalej. Nie są to spektakle, oczywiście nie wiadomo w jakim dużym, nie ma tego tekstu angielskiego aż tak dużo, ale też nie jest on na tyle niezrozumiały, żeby trudny, żeby nie został zrozumiały. Więc również na stronie internetowej opisujemy, które spektakle są w języku angielskim i tam, gdzie jest ta informacja podana, naturalnie tłumaczenia na język polski nie będzie, co nie zmienia faktu, że naprawdę warto, nawet jeżeli nie zrozumiemy czegoś w języku angielskim, chociaż wydaje mi się, że coraz więcej z nas zna ten język, nawet w najmniejszym stopniu, to jednak bardzo zachęcam, żeby przyjść.
1: A który z tych zespołów, który zobaczymy na opolskiej scenie, najwięcej podróżuje po świecie ze swoimi dziełami?
0: Najwięcej podróżuje Sylwia Gribaudi. Ostatnio również spektakl Tempo, o którym mówiłem, z Finlandii. Mieli dość zajęte lato. Podróżowali po różnych festiwalach. Nie było łatwo, żeby ich tutaj zaprosić, w sensie takim harmonogramowym, żeby dopracować wszystkie terminy przyjazdów i odjazdów, ale również przywozu scenografii, bo to też musi być wszystko bardzo dobrze, skrupulatnie skoordynowane. Więc ktoś gra na przykład dwa dni wcześniej na Litwie, przyjeżdża do nas do Opola, potem wyjeżdża gdzieś na Słowację, więc cieszę się, że jednak się udało i że właśnie te spektakle, nie tylko te dwa, o których powiedziałem, ale tak naprawdę wszystkie spektakle mogą zostać u nas zaprezentowane.
1: Mówił Janusz Orlik, organizator opolskiej sceny tańca. Wszystkie spektakle w ramach tegorocznej edycji odbędą się między 20 i 27 września.
2: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o festiwalu, który przyciągnie do Głogówka miłośników muzyki klasycznej. Wspomnę też o dwóch referendach, które jesienią odbędą się w naszym województwie. Będzie też ostrzeżenie przed oszustami, którzy w ostatnich dniach sprzedali mieszkańcom naszego regionu nie do końca to, co chcieli kupić przez internet.
3: Co jest grane w Opolskiem?
1: Na początek zajrzyjmy do Głogówka. Tam już w tą niedzielę rozpocznie się 33. Śląski Festiwal imienia Ludwika van Beethovena. O szczegółach wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca.
4: Ogromna tradycja, ponad 3 dekady tego festiwalu. I to festiwalu nie dlatego, że ktoś sobie go kiedyś wymyślił, tylko dlatego, że faktycznie Ludwik van Beethoven w Głogówku, chyba w jedynym miejscu w Polsce był, tworzył, spędzał tam czas. Jest to zawsze ogromne wydarzenie zarówno jak i dla artystów, jak i dla nas, dla odbiorców, dla widzów, więc cieszę się, że wspólnie z panem burmistrzem, z panem dyrektorem, wszystkimi osobami, które są tą tradycją przysiągnięte, wspieramy ten festiwal i go kontynuujemy, bo faktycznie 33 lata zobowiązują. Jestem przekonany, tak jak w zeszłym roku, tak i w tym roku będzie on na bardzo wysokim poziomie.
1: Mówi burmistrz Głogówka dr Piotr Bujak.
5: Przede wszystkim z mojej strony, ze strony władz samorządowych gminy Głogówek, należą się ogromne podziękowania i wyrazy uznania w stronę samorządu województwa opolskiego, ale także Filharmonii Opolskiej za objęcie patronatem.

0: tego festiwalu, ale także za włączenie go do tej trójki bardzo istotnych i znamienitych festiwali w województwie opolskim. Faktem jest, że tradycja tego festiwalu w Głogówku to już 33 z tego roczną edycję, co naprawdę zobowiązuje i co warte podkreślenia, ten festiwal nieprzerwanie trzyma swój niesamowicie wysoki poziom, bo występują u nas artyści o renomie nie tylko krajowej, ale z całą pewnością międzynarodowej. Oczywiście festiwal wspierany jest przez samorząd gminny, ale także ma swoich partnerów w postaci instytucji kościelnych, które będą gościły dwa koncerty. I ta kwestia z mojej perspektywy jako burmistrza Głogówka zasługuje na również podkreślenie, bo wizyta w tych dwóch kościołach, w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja i Apostoła w Głogówku, ale także w kościele franciszkańskim, oprócz wyśmienitych, doskonałych wrażeń muzycznych, wszystkim obecnym dostarczy naprawdę również wspaniałych wrażeń związanych z pobytem w przepięknych miejscach, bo przecież te dwa kościoły to naprawdę wspaniałe perełki naszego województwa opolskiego.
1: Mówi Aleksander Dewosz-Cuber z Centrum Kultury w Głogówku.
2: To, co się działo w Głogówku na przestrzeni tych stuleci, to jest duża zasługa mecenatu rodziny Oppersdorfów, którzy pielęgnowali artystów, tworzyli nie tylko muzycznie, ale także muzycznie od czasów od XVI wieku. No i tutaj pobyt Ludwika van Beethovena też nie był przypadkowy i zrodził taką tradycję, pewne środowisko nowych twórców. I na przestrzeni ostatnich 200 lat mieliśmy kolejnych kompozytorów, którzy z Głogówka wyszli, jak Karol Suszneid, czy na przykład Gerhard Strecke, któremu w tym roku dedykowano pierwszy nowy festiwal, również organizowany przez Fundację Glogowia przy Kościele Świętego Bartłomieja. To tylko świadczy o tym, że tworząc mecenat artystyczny, tworzy się warunki do rozwoju, tworzy się pewnego rodzaju środowisko artystyczne i pomyślałem sobie, że dzisiaj dzięki wspaniałej współpracy z Urzędem Marszałkowskim, z samorządami, z naszym samorządem lokalnym z Głogówka, to właśnie to jest ten współczesny mecenat artystyczny, który tworzy kolejne pokolenia odbiorców, wychowuje w kulturze i tworzy możliwe nowe środowiska nowych twórców, którzy będą z czasem wychodzić z Głogówka. A mówiąc o współpracy z Filharmonią Polską, to chciałbym przede wszystkim zauważyć, że kiedy Towarzystwo Miłośników Głogówka w latach 70. utworzyło muzeum i przy muzeum zaczęto organizować koncerty, organizować miejsca poświęcone też pamięci Ludwika van Beethovena, to wtedy stworzono w dawnej bibliotece salę, którą nazwano właśnie imieniem kompozytora. I to była współpraca ówczesna z dyrektorem Traczem z Filharmonią Polską, gdzie przez lata co roku odbywały się koncerty właśnie dzięki współpracy z Filharmonią Polską, a później dopiero na początku lat 90. pan Zbigniew Pawlicki i Towarzystwo Śpiewacze Harfa założyło osobny organ nazwany festiwalem. A dzisiaj wracamy znowu do tej tradycji, ponieważ znów na kanwie współpracy z Filharmonią Polską możemy tak już od wielu lat zresztą, bo przecież pamiętajmy, że ostatnie lata zawsze Orkiestra Filharmonii Opolskiej była tym gwoździem programu artystycznego i teraz też wzmocniliśmy tą współpracę też przez tą współorganizację i też w tym roku będziemy mogli usłyszeć, czy zespoły kameralne związane z muzykami z Filharmonią Opolską, więc bardzo serdecznie panu dyrektorowi tutaj chciałbym też złożyć podziękowania z tego tytułu.
1: Mówi muzyk Oskar Koziołek-Goetz.
3: Ja powiem może tylko kilka takich słów o samej formule festiwalu, albo czym festiwal jest, czym może być. Zazwyczaj, kiedy prowadzę koncerty naszego festiwalu, to używam takiego sformułowania, że festiwal jest zawsze taką ciekawą platformą do prezentowania określonego programu. Bo myślę, że czasami nie zawsze w życiu wielkich instytucji muzycznych jest ta czas i przestrzeń, żeby na przykład poświęcić w jednym momencie, czy nawet w jednym sezonie tyle uwagi na przykład muzyce kameralnej, bo ta muzyka ma też jak gdyby swoje wymagania, ma swój czas, który trzeba poświęcić, żeby ta muzyka dobrze zabrzmiała. I kiedy mamy festiwal, to poniekąd takim dużym magnesem jest zawsze nasz program właśnie związany z muzyką kameralną bądź recitale fortepianowe. I tutaj jeszcze trzeba by wspomnieć o naszej już wieloletniej współpracy i przyjaźni też z profesorem Adamem Wibrowskim, który jest też naszym takim, powiedzmy, kontaktem w świecie, tak można powiedzieć. Ten festiwal, za każdą edycją mówimy, że każda edycja jest wyjątkowa, a ta jest rzeczywiście wyjątkowa właśnie z tego względu, że będziemy mieć same koncerty muzyki kameralnej. Będzie ich 5, więc oczywiście unikamy tego sformułowania nie ilość, a jakość, ale ta ilość jednak też ma jakieś znaczenie, ponieważ mieliśmy niedawno takie 2 lata, one były związane bądź to z finansowaniem, bądź z powodzią, bo taki był rok 24, że chyba zrezygnowaliśmy wtedy z festiwalu w ogóle, bo to się właśnie wtedy stało i Głogówek był też bardzo dotknięty powodzią, ale się znowu wszystko jak Feniks podniosło, odżyło i już po powodzi te kolejne edycje też były bardzo ciekawe. Ta będzie właśnie wyjątkowa z tego względu, że 5 koncertów, wyłącznie muzyka w ujęciu kameralnym, plus ta jedna nowa lokalizacja, o której pan burmistrz wspomniał, kościół franciszkanów, który też jest naszą perełką, bo ma przecież tę loretańską kaplicę schowaną wewnątrz, a też będzie, też dla jednego koncertu będzie, stanie się sceną.
1: W ramach Śląskiego Festiwalu imienia Ludwika van Beethovena odbędzie się łącznie 5 koncertów. Ostatni z nich wybrzmi we wtorek, 22 września w Centrum Kultury w Głogówku.
4: Mieszkańcy Opolskiego mają głos.
1: Mieszkańcy naszego regionu znów pójdą do urn. Albo nie pójdą. To zależy, na czym im zależy, bo chodzi o referenda. Mówi komisarz wyborczy w Opolu Joanna Maksymowicz-Szczepańska.
5: Więc już oficjalnie mogę potwierdzić, że 25 października odbędą się podwójna akcja referendalna w województwie, czyli odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza Brzegu i druga akcja referendalna w sprawie odwołania wójta gminy Pakosławice i rady gminy w Pakosławicach. Obydwa referenda zostały przeze mnie zarządzone na 25 października tego roku, więc no cóż mogę powiedzieć, czas start. Weryfikacja zakończyła się pozytywnie. Wszystkie podpisy zarówno w stosunku do jednej gminy, jak i w stosunku do drugiej gminy zostały rzetelnie sprawdzone w systemie poparcie, czyli zostały sprawdzone dane adresowe, czy są zgodne z Centralnym Rejestrem Wyborców. Dodatkowo przeze mnie jako komisarza i pracowników upoważnionych przeze mnie podpisy zostały sprawdzone co do odręczności złożenia podpisu, co do faktycznego wypełnienia podpisów, czy nie są to podpisy skserowane, powielone, zdublowane. Także bardzo, bardzo rzetelnie, tak jak przy każdym referendum i przy każdych wyborach, przyłożyliśmy się do tej czynności. Tych czynności w referendum jest sporo. Trochę one przypominają nam czynności z wyborów samorządowych. To znaczy, będzie czas na zgłaszanie kandydatów do miejskiej i gminnej komisji referendalnej, kandydatów do obwodowych komisji referendalnych, bo proszę pamiętać, że referendum tego 25 października odbędzie się w obwodach głosowania na terenie całej gminy. Także tak jak mówię, no trochę to referendum nam przypomina czynności wyborcze z wyborów samorządowych. Obydwie gminy osiągnęły wymagany przepisami prawa pułap i w związku z tym też dlatego zarządziliśmy referendum. Były podpisy takie, które były złożone w sposób nieprawidłowy, czyli albo na przykład był adres niepełny, albo był nieprawidłowy adres podany, albo były nieprawidłowe dane osobowe podane przy osobie podpisującej. Zdarzało się również, że był brak podpisu, także te elementy zostały skrupulatnie sprawdzone przez nas. To wszystko jest związane z tym, że w tej chwili każdy podpis sprawdzany jest w systemie poparcie, który jest podłączony z Centralnym Rejestrem Wyborców, zatem wyłapuje nam nieprawidłowo podane adresy. Czyli jeżeli powiedzmy ktoś ma prawa wyborcze we Wrocławiu, a mieszka w Brzegu i podał nam adres brzeski, no to wiadomo, że ten podpis jest nieważny. Jeżeli ktoś mieszka w bloku, a podał nam tylko ulicę i numer domu bez numeru mieszkania, taki podpis również złożony jest w sposób wadliwy.
1: Mówiła komisarz wyborcza w Opolu Joanna Maksymowicz-Szczepańska. Referenda w sprawie odwołania burmistrza Brzegu oraz władz gminy Pakosławice odbędą się 25 października.
4: Kryminalne Opolskie.
1: To nie były dobre dni dla miłośników zakupów w sieci. Kilku mieszkańców powiatu brzeskiego zostało ofiarami oszustów internetowych. O szczegółach Patrycja Kaszuba z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.
6: Do Komendy Powiatowej Policji w Brzegu zgłosił się 50-letni mężczyzna, który zawiadomił o oszustwie. Jak zeznał, za pośrednictwem platformy handlowej zakupił wkrętarkę. Kiedy przesyłka do niego dotarła, zorientował się, że nie jest to produkt, za który zapłacił. Sprzęt, który przyszedł, był zupełnie innej marki, nie był oryginalny. Drugie podobne oszustwo dotyczyło zakupu telefonu. 42-letnia mieszkanka Brzegów w korzystnej cenie zakupiła telefon. Opis produktu wskazywał, że jest to telefon polecanej marki, a korzystna cena zachęciły ją do zainteresowania się ofertą. Kiedy po dokonaniu transakcji sprawdziła zakładkę kupionych przedmiotów, okazało się, że telefonu tam nie było, natomiast nadal pozostaje na aukcji jako przedmiot niesprzedany. W obu przypadkach poszkodowani stracili po kilkaset złotych. Ostatnie z oszustw dotyczyło zakupu klocków, które podobnie jak wkrętarka nie były oryginalne. Poszkodowany za model samochodu zapłacił ponad 1000 zł. W tym przypadku cena i opakowanie nie budziły podejrzeń. Natomiast elementy, które były w środku, od razu wzbudziły wątpliwości poszkodowanego. Klocki w jego ocenie były podrobione, nie miały nic wspólnego z marką, za którą zapłacił. Wobec tego 29-latek złożył zawiadomienie o oszustwie. Apelujemy o kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania podczas internetowych zakupów. Okazjonalna cena za produkty, które nie są markowe i mają swoją wartość, powinna wzbudzić nasze podejrzenie. Ostrożność jest gwarancją bezpieczeństwa naszych oszczędności. Lepiej dwa razy się zastanowić i sprawdzić, czy aukcja jest wiarygodna, niż stracić swoje pieniądze. Przypominamy również, że podrabianie znaków produktów może naruszyć prawa dotyczące praw ochrony znaku towarowego. Dotyczy to również sytuacji, gdy produkt jest podróbką i ma naśladować oryginalny towar. Wówczas mamy do czynienia z kradzieżą własności przemysłowej.
1: Mówiła Patrycja Kaszuba z brzeskiej policji. Czasem warto się zastanowić nad znalezioną w sieci ofertą, bo jak mówi znane porzekadło, chytry traci dwa razy.
4: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
1: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji pomówię o efektach kolejnej edycji programu Trudny Start, Lepsza Przyszłość. Będzie też o badaniach profilaktycznych dla dzieci.
4: Tym żyje Opole.
1: Na początek przenieśmy się do Czarnowąsów. Tam powstał właśnie nowy rodzinny dom dziecka, czyli miejsce, w którym wraz z podopiecznymi zamieszkają opolskie rodziny zastępcze. Mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Małgorzata Kozak.
7: Chciałam powiedzieć, że do tej pory w mieście Opolu mamy 9 zawodowych rodzin zastępczych, czyli to są właśnie takie rodziny, które zawodowo zdecydowały się poświęcić temu trudnemu zadaniu. To jest bardzo trudne zadanie, ponieważ nie przestrzegamy kodeksu pracy. Praca 24 godziny na dobę, bez urlopu, bez chorobowego. Jednak udaje się w ostatnich latach, szczególnie od czasu, kiedy poprawiły się w naszym mieście decyzją Rady Miasta warunki finansowania dzieci w tych rodzinach, bo często trafiają do tych rodzin dzieci, które wymagają takiej szczególnej troski, kontaktu ze specjalistami, a to wszystko jest bardzo trudne i bardzo kosztowne. W mieście Opolu mamy już 2 mieszkania, które miasto wcześniej udostępniło zawodowym rodzinom zastępczym, a dzisiaj jest to coś większego, jest to dom, ale jest to pierwsze miejsce, które rodzina zawodowa sama urządziła. To państwo decydowali, jaki kolor będą miały ściany. To wszystko, co tutaj jest bardzo piękne, to jest zasługa i za to dziękuję tych państwa. Pamiętam, że my tylko dostawaliśmy rysunki, wszystko było wyliczone, wymierzone, bardzo skrupulatne. Państwo są bardzo dokładni. No tym tylko potwierdzili to, w jaki sposób też zajmują się dziećmi. To, że jest to miejsce takie piękne, to jest Państwa zasługa, za to dziękuję. No oczywiście myślę, że też podziękowania należą się miejskiemu zarządowi lokali, który przeprowadzał wszystkie procedury związane z przetargami, z wykonawcami. Wszyscy Państwo wiecie, że to nie jest proste wykończyć taki obiekt, ale się udało. Właściwie jeszcze jesteśmy w trakcie jakichś drobnych chyba zakupów. To końca nie ma, tak jak w każdym domu, ale to jest chyba najfajniejsze, urządzać dom, prawda? I w związku z tym bardzo się cieszę, że Państwo są, a media proszę, żeby pokazywały ten dom, bo być może to spowoduje, że inne rodziny w mieście zdecydują się pełnić taką funkcję. Zaczęli się z nami kontaktować przyzwoici ludzie, którzy chcą oddać trochę miejsca w swoich zasobach lokalowych dzieciom, ale nie mogą być zawodową rodziną zastępczą, bo jak ktoś ma mieszkanie czy pokojowe i jeszcze dwójkę swoich dzieci, no to trudno jest przyjąć kolejną trójkę. Nie wszyscy wiedzą, że miasto jest otwarte i jeśli taka rodzina jest, ja mam zapewnienie pana prezydenta, pani szuka rodziny, a ja szukam mieszkania. I rzeczywiście te dwie poprzednie rodziny, które się do nas zgłosiły, od razu dostały, no może nie od razu, bo trzeba było mieszkania wyremontować, przystosować i wyposażyć. Także to jest trzecie takie miejsce, które miasto udostępnia na pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej. I myślę, że to jest dobry kierunek. Wszyscy wiemy, że słuszne teraz hasło deinstytucjonalizacja, ale jak chcemy odejść od instytucji, no to musimy też przygotowywać takie miejsca, gdzie będzie można bezpiecznie i fajnie pełnić tę funkcję.
1: Mówi wiceprezydent Opola Łukasz Sowada.
8: Takim momentem przełomowym była faktycznie decyzja Rady Miasta, która przyjęła specjalny program dotyczący wsparcia pieczy zastępczej rodzicielstwa zastępczego. To 2 lata temu na sesji przyjęliśmy taki program jednomyślnie, czyli takie przekonanie do tego, że trzeba mocniej zaangażować się w system rodzicielstwa zastępczego ze względu na to, że potrzeby zaczęły rosnąć. I to jest taki troszkę paradoks, bo słyszymy cały czas o depopulacji, o tym, że rodzi się coraz mniej dzieci, natomiast wcale nie ubywa orzeczeń sądowych o konieczności umieszczenia dzieci w systemie pieczy zastępczej. Wobec tego musieliśmy stanąć przed takim dylematem, w jakim kierunku ten system pieczy zastępczej rozwijamy i ze wszech miar uzasadniony jest ten system rodzinny, czyli taki, gdzie dziecko nie trafia do instytucji pod tytułem dom dziecka, tylko wychowuje się w warunkach domowych. Stąd też zaszła konieczność poszukiwania rodzin zastępczych, ale nie każda rodzina zastępcza, która pracowała już na terenie miasta, ta zawodowa, bo mówimy o tych zawodowych rodzinach, które mają umowy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, miała możliwości lokalowe, żeby przyjąć na przykład większą liczbę dzieci. I tak w toku takich negocjacji, rozmów z tymi obecnymi naszymi rodzinami zastępczymi podjęliśmy decyzję, że po prostu zakupimy większą nieruchomość, jednorodzinny dom tutaj na terenie miasta, dostosujemy go do potrzeb właśnie przebywania na co dzień kilkoro dzieci, tu może być do 8 podopiecznych tak naprawdę w rodzinnym domu dziecka i wspólnie z rodziną, która na etapie właśnie pozyskiwania tego domu zadeklarowała, że chce jednak podjąć się stworzenia rodzinnego domu dziecka z bycia do tej pory rodziną zawodową, wspólnie z tą rodziną przygotowaliśmy tę nieruchomość, wyposażyliśmy, wykończyliśmy. To był dom, który był nowym budynkiem, był w stanie surowym zamkniętym. My go pozyskaliśmy w zeszłym roku. Od zeszłego roku trwały tutaj prace modernizacyjne, wykańczeniowe tak naprawdę, aby dostosować ten budynek do potrzeb tej rodziny z taką liczbą też dzieciaków. No i dzisiaj taki fajny, uroczysty moment, w którym możemy przekazać umowę na prowadzenie rodzinnego domu dziecka pani Basi, panu Przemkowi, którzy już myślę, że w przyszłym tygodniu tu się wprowadzą, ale oni już tu praktycznie mieszkają, bo cały czas aranżują te przestrzenie, wykańczają, dostawiają meble i tak dalej. Dzisiaj tak naprawdę odpowiemy od razu na potrzeby. Jeżeli dzisiaj któraś z rodzin zastępczych albo mieszkańcy, którzy jeszcze do tej pory nie są rodziną zastępczą, zgłosiliby się do nas z chęcią prowadzenia czy to rodziny zawodowej zastępczej, czy właśnie rodzinnego domu dziecka, od razu odpowiadamy na te potrzeby, ponieważ zapewnienie warunków lokalowych, budynku czy mieszkania to jest najmniejszy problem, szanowni państwo. Dzisiaj największym wyzwaniem jest znalezienie odpowiedzialnych ludzi, którzy będą chcieli tę trudną misję, jak powiedziałem wcześniej, prowadzić, bo to nie jest praca. Tu pani dyrektor Kozak powiedziała, że to jest takie zobowiązanie 24-godzinne na dobę, więc poza absolutnie kodeksem pracy i tak faktycznie jest, jeśli myślę, że kto ma dzieci, ten wie, że często przy swoich dzieciach trudno niektóre rzeczy ogarnąć, a tutaj jest kilkoro dzieci, często też niestety z deficytami, czyli koniecznością wizyt u lekarzy, u specjalistów, diagnoz i tak dalej, więc jakby tutaj to zaangażowanie rodziców zastępczych, wychowanie jest ogromne, dlatego też państwa proszę, żebyście byli takimi naszymi ambasadorami przekazywania tej zachęty do pełnienia rodzin zastępczych w Opolu. Nieruchomość została zakupiona za bodajże około 1 000 000 zł. To jest duży dom, to jest ponad 200 metrów kwadratowych na dość dużej działce w takiej zacisznej części Opola. Myślę, że nawet można powiedzieć dość prestiżowej części miasta, ale takie było też założenie. Nie chcemy mówić o systemie pieczy zastępczej jako o czymś, co ma być gdzieś zlokalizowane w przez nikogo niechcianym miejscu, tak? Czy w nie do końca fajnej lokalizacji. Właśnie chcemy to odwrócić. Chcemy pokazać, że wspieramy to, że przygotowaliśmy naprawdę fajne miejsce po to, żeby wyeksponować samą ideę rodzicielstwa zastępczego. Oczywiście tam jeszcze jakieś środki pochłonęły pracę dostosowawcze, wykończeniowe, natomiast myślę, że to jest naprawdę w fajnym standardzie dzisiaj przygotowana nieruchomość.
9: Barbara Miłaszewicz.
10: Przemysław Roglacki.
9: Zaczęło się to już właściwie w czasie naszego narzeczeństwa, kiedy byliśmy bardzo młodymi, dorosłymi i to wtedy pojawiło się takie pragnienie w sercu moim i mojego męża, wówczas narzeczonego, o tym, że chcielibyśmy właśnie kiedyś być rodziną, która oprócz dzieci biologicznych też wychowuje dzieci, czy to adoptowane, czy właśnie w ramach rodziny zastępczej. Także to marzenie, to pragnienie gdzieś tam w nas było.
10: Na tamten czas tak, myślę, że to było jakby, że jedno dziecko przyjmiemy, nie? Bo też warunki jakby fizycznie, jakie mieliśmy, lokalowe, nie umożliwiały nam tego. To było nasze marzenie na tamten czas.
9: No i potem pojawiły się nasze dzieci biologiczne, dwójka dzieci biologicznych i mieliśmy już taką gotowość na trzecie dziecko i wtedy właśnie odżyło w nas to takie młodzieńcze pragnienie, żeby właśnie przyjąć dziecko, które nie jest naszym biologicznym dzieckiem. I tak się zaczęła właśnie nasza przygoda z rodzicielstwem zastępczym. Skierowaliśmy swoje kroki do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, gdzie uzyskaliśmy kwalifikacje na rodzinę zastępczą. Zostaliśmy najpierw rodziną zastępczą niezawodową dla jednego dziecka. I pełniliśmy tą funkcję przez chyba 6 lat. Jako rodzina niezawodowa i potem otworzyliśmy się na kolejne dzieci, gdzie już nabraliśmy trochę doświadczenia właśnie w tym rodzicielstwie zastępczym i w związku z tym mieliśmy już taką gotowość też do powiększenia naszej rodziny o kolejne dzieci. To jest na pewno radość, taka satysfakcja, kiedy widzę postęp, widzę progres, widzę dziecko, które przyjmujemy, jest w jakimś, no powiedzmy trudnym, ma trudny start i kiedy w takich naturalnych warunkach rodzinnych ono się rozwija, ono widzę ten błysk wokół, widzę, że jest coraz bardziej zaradne, że coraz lepiej sobie radzi z emocjami. To są takie rzeczy, które naprawdę dają satysfakcję, dają taką radość, dają takie poczucie, że robię coś, co ma w życiu sens. I to jest ta główna motywacja, nie? Wiedzieć, że to, co robię, ma sens.
10: Ja myślę, że warto jakby zostawić w sercu miejsce dla dzieci, gdyż potem właśnie oglądanie tych sukcesów tych dzieci, to, że wyprowadzamy, doprowadzamy je do miejsca, że będą pełnymi jakby zdrowymi, młodymi osobnikami, jakby pełni wartości, że poczucie własnej wartości, nie? To jest niesamowite uczucie. To jest coś, co daje, napędza naprawdę naszą codzienność, co jakby niweluje wszelkie takie trudności, które są, które mogą być zatrzymywać w działaniu dalej, nie? A właśnie takie obrazy, takie sukcesy jak oglądamy, to daje niesamowitej energii.
9: Zajmowaliśmy dom również, nieco mniejszy. jednak, no, biorąc pod uwagę, że jest tutaj 6 dzieci, także będą miały tutaj o wiele lepsze warunki, większą przestrzeń, więcej możliwości takich wybiegania się na podwórku, też takiej wspólnej integracji, bo jak Państwo tutaj widzieli, to jest taki ogromny, przepraszam, pokój integracyjny, gdzie tutaj będziemy, myślę, spędzać dużo czasu na graniu w planszówki. Tutaj będą jeszcze takie drabinki gimnastyczne, bo nasze dzieci są właśnie takie bardzo sportowe. Także pojawi się jakiś stół do ping-ponga, także to będzie takie centrum naszej tutaj aktywności. I myślę, że będzie ten dom służył dzieciakom.
1: W nowym rodzinnym domu dziecka w Opolu opiekę znajdzie 8 dzieci.
4: Zdrowe Opole.
1: Skoro o dzieciach mowa, to już w tą sobotę będą mogły się przebadać. To w ramach akcji Profilaktyka dla Smyka w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu.
11: Kierownik oddziału pediatrii Agata Chobot. No, będziemy tutaj oferujemy na najbliższej akcji znowu jeszcze więcej różnych badań, no, od okulisty, laryngologa, badania słuchu, badania postawy, oceny w kierunku nietolerancji laktozy. Tam trzeba być nadczo. To jest jedyne badanie, do którego trzeba być nadczo, jeżeli ktoś chce z niego skorzystać, bo mamy też epidemię bólów brzuszka i czasami właśnie taka nietolerancja laktozy, czyli po prostu spożywanie trochę mniejszych ilości jest skazane i mogłoby rozwiązać problem. Mamy bardzo dużo dzieci z problemami nadwagi i otyłością, więc stąd też dietetyk, psycholog, żeby powiedzieć, jak te zdrowe nawyki żywieniowe wprowadzać w rodzinie i pielęgnować, i jak zachęcać dzieci do tego, bo to wszystko jest możliwe. I to jest też niezwykle ważne, bo to nie jest tak, że dzieci nam wyrastają z nadwagi i otyłości. Wręcz jest odwrotnie. Dzieci z nadwagą i otyłością to są pierwsi kandydaci do tego, żeby mieć nadwagę i otyłość w wieku dorosłym i wszystkie powikłania później w wieku dorosłym. A już mamy dzieci z powikłaniami nawet właśnie w wieku przed dorosłym, czyli w wieku dziecięcym. No i stąd bardzo chcemy wszystkie jako akcja profilaktyczna, no, profilaktyka tych wszystkich innych chorób, po to się oglądamy i badamy, żeby tego nie było.
1: Sobotnia akcja Profilaktyka dla Smyka potrwa od godziny 9 do 14.
4: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

0: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
1: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Została ostatnia reklama.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Reklama.
12: Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia komuś brak.

0: zawróci mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna.
1: Takie przeboje tylko w Radiu Pogoda.
2: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam układa.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble.

zielone gramy. Chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd więc ta myśl.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8,11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo dwie najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Została ostatnia reklama.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Reklama.
12: Skutki kolejowego protestu, utrudnienia jeszcze dziś rano. Polska chce mieć własnego Starlinka, zapowiada premier. Polscy siatkarze wracają do gry na Mistrzostwach Europy. O 15:00 mecz z Izraelem.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
12: Agnieszka Trojanowska, BIS. Jeszcze dziś rano pasażerowie kolei mogą być narażeni na opóźnienia. To skutek wczorajszego protestu maszynistów. Protestowali po tragicznym wypadku pod Radomiem, gdzie pociąg zderzył się z ciężarówką. W katastrofie zginęła pasażerka, a maszynista odniósł ciężkie obrażenia. Mówi szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek.
13: My z tymi sprawami śmierci obcujemy na co dzień.
12: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapewnia, że projekt nowych przepisów pojawi się lada dzień.
14: Mam nadzieję, że to będzie możliwe w pierwszym pakiecie na najbliższej Radzie Ministrów.
12: Kierowca, który zignoruje czerwone światło, ma stracić prawo jazdy na 3 miesiące. W Trójmieście odbyły się manewry ratownicze Pomerania. Na terenie stacji SKM w Gdyni zainscenizowano zderzenie pociągów.
15: Mamy poszkodowanego, prowadzimy NZK. Potrzeba go ewakuować do szpitala.
16: To jest doskonalenie współpracy pomiędzy ratownikami Polskiego Czerwonego Krzyża a służbami zawodowymi i ochotniczymi strażami pożarnymi.
17: Coś innego, żeby tam puchlizna trochę zeszła, nie?
16: I zgranie tego i zrozumienie, jak kto pracuje, jaka jest czasochłonność pewnych czynności, pozwala lepiej zarządzać akcją ratowniczą.
12: Bo różne służby mają różne zadania w czasie wypadków. Polska będzie budować własny system komunikacji satelitarnej na wzór amerykańskiego Starlinka. Zapowiedział to w Kielcach premier Donald Tusk. Ma powstać na bazie współpracy między Polską Grupą Zbrojeniową a polsko-fińską firmą, która już zbudowała dla wojska małe satelity.
18: Polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka.
12: To aluzja premiera do Ilona Muska, którego Starlinki zapewniają komunikację internetową także wojskom walczącym na Ukrainie. Budowa polskiego systemu, jak mówił premier, miałaby zająć kilka lat. Polscy siatkarze szykują się do drugiego meczu na Mistrzostwach Europy. Po wygranej z Portugalią dziś w Sofii zmierzą się z Izraelem. Początek spotkania o godzinie 15:00. W naszej grupie są jeszcze Macedonia Północna, Ukraina i Bułgaria.
19: Radio Pogoda.
8: Pogoda.
12: Dziś na ogół zachmurzenie duże i okresami pojawią się opady deszczu. Tylko na południowym wschodzie większe przejaśnienia i bez opadów. Na termometrach od 17 do 20 stopni przeważnie. Chłodniej lokalnie na południowym wschodzie i na Podhalu do 15-16. Wiatr słaby i umiarkowany.

czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat. Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
3: A dzień dobry, witam serdecznie.
2: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
0: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
2: Życzenia, proszę państwa, koncert życzeń już dziś i jutro od 10. Robert Janowski, zapraszam.
1: Autopromocja, reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
17: Ty, ale akcja.
16: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem Cię?
17: A jak?
16: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
18: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
19: Dużo dobrego.
20: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
0: Została ostatnia reklama.
21: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
21: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

płyną nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: to promocja.
1: Roztańczony korowód. Koncert. Karaoke i potańcówka. Kto powiedział, że dobra zabawa ma datę ważności? Już dziś od 12:00 świętuj z nami inaugurację warszawskich Dni Seniora. Wydarzenie poprowadzą Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
2: Warszawo! Do zobaczenia!
1: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
16: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
18: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
19: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
18: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
2: Została ostatnia reklama.
4: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
10: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
9: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
10: To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
14: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Opole, telefon 777-100-100.
15: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
16: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
17: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
18: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Została ostatnia reklama.
19: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
20: Że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
22: To jeszcze nie koniec podwyżek cen paliw, przekonamy się w przyszłym tygodniu. Maszyniści sparaliżowali pół dnia na kolei, rząd zapowiada zmiany. Robert Lewandowski, jedzący gofra, ma zachęcić turystów do odwiedzenia Polski. Sprawdzamy reakcję Polaków.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
22: Agnieszka Trojanowska, BIS. Podwyżki na stacjach benzynowych kierowcy już mocno odczuwają, ale to jeszcze nie koniec. W tej serii w przyszłym tygodniu średnia cena oleju napędowego może dobić do 9 zł za litr. Ale jak uspokaja analityk biura Reflex Urszula Cieślak, benzyna 95 raczej nie przebije w najbliższych dniach granicy 8 zł.
3: Sytuacja na krajowym rynku paliw po poziomach cen, jakie w tym tygodniu zobaczyliśmy na stacjach, nie napawa optymistycznie i wszyscy zastanawiają się, kiedy mogą zostać pobite kolejne psychologiczne bariery cen dla poszczególnych paliw.
22: Ropa na światowych rynkach obecnie notuje spadek, ale baryłka utrzymuje się powyżej $100. Będą zmiany w polskich przepisach, które zwiększą bezpieczeństwo maszynistów, zapewnił wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.
4: W Ministerstwie Infrastruktury są podejmowane działania zmierzające do tego, żeby poprawiać sytuację na przejazdach drogowo-kolejowych.
22: Wczoraj przez 12 godzin kolejarze w ramach protestu zwalniali na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę, co spowodowało ogromne opóźnienia w całym kraju. Maszyniści walczą o większe bezpieczeństwo, zwłaszcza po śladowym wypadku koło Przysuchy w województwie mazowieckim. Pociąg zderzył się tam na przejeździe z ciężarówką, w wyniku czego zginęła jedna osoba, a trzy, w tym maszynista, są w ciężkim stanie. Jedną ze zmian zaproponowanych przez ministerstwo jest zatrzymywanie prawa jazdy na 3 miesiące kierowcom, którzy bezprawnie wjeżdżają na przejazd. Ministerstwo Obrony Narodowej dementuje plotki o mobilizacji wojskowej. W internecie pojawiła się rosyjska dezinformacja z ilustracjami podrabianymi przez sztuczną inteligencję. MON apeluje, by ostrożnie podchodzić do takich treści i szukać potwierdzenia w oficjalnych źródłach. Mikołaj Kopernik nad zachmurzonym polskim morzem, do tego Lewandowski z Eisenbergiem, jedzący gofry w Sopocie i cała masa krótkich przebitek z Gdańska. To nowy spot po warszawskim, promujący nasz kraj na świecie.
5: Wartość wizualna super. Podobało mi się. Kopernikusa najwięcej.
23: Ale Wałęsy nie ma. A jest! To ułamek sekundy.
24: Ja po prostu jestem ogromnym fanem Roberta Lewandowskiego. Zawsze jak go widzę poza sytuacjami boiskowymi, to mi się cieszy Micha.
22: W polskiej sieci Spot wywołał jednak burzę z powodu chaotyczności i sztuczności. Polska Organizacja Turystyczna zamierza wkrótce wypuścić trzeci spot. Tym razem główną rolę będzie grał Kraków.
25: Radio Pogoda.
1: Pogoda.

0: każdy.
1: Autopromocja.
2: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
3: Jestem.
2: Szewczyk?
4: Obecny.
2: Ziętarski? Ziętarski.
5: No jestem, no.
2: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech, gama samoładujących się hybryd, oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie, żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
15: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
16: Carrefour w sumie najlepszy jest.
17: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
18: Czyta lektor AI.
19: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
20: Idealny na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
19: Stokrotka.
21: Została ostatnia reklama.
22: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
23: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Reklama.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
3: A dzień dobry, witam serdecznie.
2: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
0: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
2: Proszę państwa, koncert życzeń już dziś i jutro od 10. Robert Janowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
5: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2. Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
6: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
7: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
9: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
10: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
13: Płynu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
15: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
16: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Została ostatnia reklama.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
3: Po tańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
4: Wspomnienia, które bawią.
5: Popołudnia spędzane na rozmowie.
6: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
7: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
5: Kochanie, teraz jest idealnie.
4: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
6: Została ostatnia reklama.
7: Opolska scena tańca 2026 w Teatrze Kochanowskiego od 20 do 27 września, czyli 8 dni wypełnionych tańcem i emocjami. W programie spektakle z Polski i z zagranicy, spotkania z twórcami, warsztaty i wydarzenia towarzyszące. Bilety do nabycia w kasie teatru lub na stronie www.teatropole.pl.
8: Reklama.
9: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.
10: Jest godzina 10:00, proszę Państwa, już za chwilę rozpoczniemy koncert życzeń w naszym kochanym Radiu Pogoda. Zanim te życzenia się urzeczywistnią i wzruszenia pewnie też dzisiaj będą. Czas na wiadomości i prognozę pogody.
11: Blok mieszkalny wśród celów porannego ataku Rosji na południe Ukrainy. Eksplozja i pożar w magazynie broni w Bułgarii. Jedynka z ósemką, tak wygląda finał US Open. Ten jutro męski, a dziś zmierzą się panie.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie nad ranem przeprowadzili atak rakietowy na ukraińską Odessę. Jeden z pociągów uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych. Doniesienia o skutkach rosyjskich ataków zbiera Cezar Jaszczyk.
13: Ukraińskie media publikują zdjęcia poważnie uszkodzonego wieżowca w Odessie. Rosyjski pocisk zniszczył kilka najwyższych pięter budynku. Wśród rannych jest 5-miesięczne dziecko. Kilka godzin wcześniej Rosjanie uderzyli w Zaporoże, Krzywy Róg i Dniepr. Władze dwóch pierwszych miast informują o co najmniej 3 ofiarach śmiertelnych.
11: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych, zdecydowanych sankcji na Moskwę. Projekt silnych amerykańskich restrykcji autorstwa nieżyjącego już senatora Lindseya Grahama w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów. Niespokojnie także w Bułgarii. Do eksplozji i pożaru doszło w nocy w magazynie broni w środkowej Bułgarii. Nie ma ofiar, ale ogień nie został jeszcze opanowany, a przenosi się z magazynu na magazyn. W sierpniu do eksplozji doszło w innym obiekcie należącym do tej samej firmy. Lekarze zachęcają do badań profilaktycznych u dzieci. Poza obowiązkowymi bilansami zdrowia u pediatry i szczepieniami warto regularnie wykonywać dziecku podstawowe badania jak poziom cukru czy ciśnienie krwi, radzi ordynator oddziału pediatrii i kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy Iwona Bolewicz-Planuti.
14: To są bardzo proste, nieinwazyjne badania, które dają spojrzenie na to, co się z nami dzieje, tak? Czy jesteśmy zdrowi, czy nie?
11: Wczoraj z tej formy profilaktyki mogli skorzystać mieszkańcy Bydgoszczy w ramach akcji Zadbaj o zdrowy start. A do zdrowia prowadzi sport. W jutrzejszym finale US Open mężczyzn spotkają się najwyżej rozstawiony Niemiec Alexander Zverev i grający z ósemką Amerykanin Ben Shelton. Zverev w półfinale pokonał Rosjanina Karena Khachanova. Z kolei Shelton wygrał ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe. Po drodze w drugiej rundzie wyeliminował także Huberta Hurkacza, a w ćwierćfinale broniącego tytułu Hiszpana Carlosa Alcaraza. A jeszcze dziś w nocy w finale rywalizacji kobiet zmierzą się dwie najwyżej rozstawione tenisistki: Aryna Sabalenka z Białorusi i Jelena Rybakina z Kazachstanu.
15: Radio Pogoda.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
6: Pogoda.
2: Radio Pogoda.
8: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
16: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
10: Dzień dobry Państwu, rozpoczynamy. Robert Janowski, od razu przejdę do przedstawienia dzisiejszych solenizantów, a są to Amadeusz, Franciszek, Maja, Maria. Maria to prawie codziennie. Marlena i Piotr. Najpiękniejsze życzenia oczywiście przesyłamy. A oprócz imienin dzisiaj w Warszawie świętowanie mogą rozpocząć wszyscy seniorzy, bo o 12 na Placu Bankowym rozpocznie się oficjalna inauguracja Dni Seniora. Będzie koncert, karaoke, potańcówka, na którą mam nadzieję się Państwo wybierają, prawda? No, będzie na pewno super zabawa. A my posłuchamy sobie teraz, jak śpiewa Joe Dassin. On był wtedy na Champs-Élysées.
16: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: To na początek taki piękny, właściwie to list mogę powiedzieć, pełen miłości, córki do mamy. Kochana mamusiu, w dniu twoich imienin chcę ci złożyć nie tylko życzenia zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń, ale przede wszystkim tego, żebyś zawsze czuła, jak bardzo jesteś kochana i jak wiele dla mnie znaczysz. Dziękuję ci za każdą chwilę, w której byłaś przy mnie, za twoje dobre słowo, troskę, ciepło i miłość, którą dawałaś mi każdego dnia. Za to, że nawet gdy sama miałaś swoje troski, potrafiłaś znaleźć siłę, by być dla mnie. Życzę ci, aby życie oddało ci całe dobro, które przez lata dawałaś innym. Chcę, żebyś zawsze wiedziała, że jesteś dla mnie kimś najważniejszym. Kocham cię całym sercem. Pisała się Marlena dla swojej mamusi Rozali. To było pięknie. Mieczysław Wojnicki teraz będzie śpiewał piosenkę z Przedmieścia.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dobrze, to teraz czas na kogoś, kto nagrał się na sekretarkę, czyli na moją Basię.
2: Kochani, chciałam powiedzieć, że zgadzam się ze słowami piosenki, którą przed chwileczką słyszałam. Nie chcę dłużej żyć w świecie, w którym brakuje miłości. Ale wy jesteście moją miłością i dziękuję wam. Buziaczki, haha. Halina.
1: Było haha jednak na końcu ten uśmieszek. Oj, całe szczęście, że on był troszkę ukryty przez taki jakiś, wydawało mi się, smutek w głosie. Ale na szczęście skończyliśmy na uśmiechu. Bardzo się cieszymy i dziękujemy za piękne słowa, pani Halinko. Pozdrawiamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.
1: Autopromocja.
2: Roztańczony korowód. Koncert. Karaoke i potańcówka. Kto powiedział, że dobra zabawa ma datę ważności? Już dziś od 12:00 świętuj z nami inaugurację warszawskich Dni Seniora. Wydarzenie poprowadzą Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
3: Warszawo! Do zobaczenia!
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
11: Kochanie, teraz jest idealnie.
10: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
14: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz zadzwonimy do pani Marty.
2: Halo?
1: Dzień dobry, pani Marto.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, kłaniam się. Dzwonię z Radia Pogoda, bo mam dla ciebie życzenia przyszłe. Z okazji waszej, poczekaj, która to już jest? 27.
2: 27.
1: Ale
2: która już była, co prawda.
1: No wiem, ale nie szkodzi, nie szkodzi. Nie zawsze mamy audycję i możemy z wami porozumieć. No słuchaj, no to gotowa jesteś?
2: Gotowa.
1: Kochanie, zaczyna się. Z okazji naszej 27. rocznicy ślubu chcę ci z całego serca podziękować za każdy wspólny dzień.

0: się na jego 50.
1: Co ty? O Jezu, ale młodzi jesteście. To kiedy wiesz, żeście się hajtnęli?
0: Ja miałam 20.
1: No.
0: Bogusz 23.
1: Tak, no to może wtedy takie małżeństwa no szybciej się zawierało, nie?
0: Tak, to był 99 rok.
1: Ojejku, to pan, widzę, że pamiętasz każdy dzień, co?
0: Każdy dzień.
1: No tak, ale tak trzeba. To takie piękne chwile, no to wiadomo, że się pamięta, ale też trzeba je pielęgnować.
0: Oczywiście.
1: Jeszcze piosenkę, którą dla ciebie przygotowałem, to też na prośbę Bogusia. Czekasz na tę jedną chwilę, będzie śpiewał dla ciebie Seweryn Krajewski.
0: Dzięki. Wielkie.
1: Wielka miłość, czyli w nawiasie wielka miłość, czego wam życzę bardzo.
0: Jest już 28 lat praktycznie od pierwszej randki.
1: Niech trwa.
0: Która była dokładnie rok przed ślubem.
1: Chwilo trwaj.
0: Oczywiście.
1: Cześć Martusia, pozdrów męża.
0: Dzięki wielkie.
1: No to prosimy teraz Seweryna Krajewskiego.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz wiadomość z mojego maila od Lilii, Darii i Maćka. Do Zuśki to jest. Zuziu, droga, ubieraj się ciepło, nie biegaj z gołymi kostkami. Dbaj o siebie, odpoczywaj, nie przejmuj się głupotami. Niech mały Leonek w brzuszku zdrowo i silnie rośnie, a ty swoje urodziny świętuj z uśmiechem i radośnie. To wierszyk był. No to Zuśka będzie mamusią niedługo. Gratulujemy, wszystkiego dobrego.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.

0: 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Czyta lektor AI.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
13: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
12: Stokrotka.
14: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
15: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
16: Została ostatnia reklama.
17: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
18: Reklama.

0: to promocja.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
2: Jestem.
1: Szewczyk?
3: Obecny.
1: Ziętarski? Ziętarski.
4: No jestem, no.
1: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już dziś od 14:00.
5: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
14: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
15: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
0: Reklama.
16: Słuchacie Państwo koncertu życzeń, oczywiście w Radiu Pogoda. Teraz wiadomości, a po wiadomościach kolejna godzina pełna życzeń od Państwa.
17: Niespełna półroczne dziecko wśród rannych po kolejnym ataku Rosjan. Amerykański przywódca w Irlandii w planach, poważne rozmowy i partyjka golfa. Ponad dwutygodniowe zgrupowanie piłkarskiej kadry narodowej w Warszawie. Pierwsze takie od ponad 4 lat.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
17: Agnieszka Trojanowska, BIS. Po rosyjskim nocnym ataku na Odessę ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę.
18: To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom.
19: Ukrainę proti людей.
17: W wyniku dzisiejszego ataku Rosjan jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, wśród nich 5-miesięczne dziecko. Prezydent USA Donald Trump rozpoczął dwudniową wizytę w Irlandii.
18: Czeka nas wiele spotkań z europejskimi przywódcami i innymi osobistościami, więc zapowiada się bardzo interesujący czas.
17: Zapowiadał Trump przed wylotem do Irlandii, w której spędzi 2 dni. Oprócz oficjalnych rozmów z najważniejszymi krajowymi politykami, zaplanowana jest też prywatna część pobytu prezydenta na wyspie w należącym do niego ośrodku golfowym nad Atlantykiem. W święto wojsk lądowych wicepremier, szef MON Władysław Kośniak-Kamysz podziękował żołnierzom za wysiłek, który każdego dnia podejmują. Minister podziękował także rodzinom żołnierzy. Wojska lądowe są najliczniejszym komponentem Sił Zbrojnych RP i stanowią trzon obrony kraju. Święto Wojsk Lądowych obchodzone jest w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Wiedniem. Aż 16-dniowe zgrupowanie piłkarskiej kadry narodowej w Warszawie, pierwsze takie od ponad 4 lat, zaplanowała polska reprezentacja zbiórka 21 września. W tym czasie polska drużyna rozegra 4 mecze drugiej dywizji Ligi Narodów. Biało-czerwoni zagrają kolejno z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie 25 września, 3 dni później ze Szwecją w Sztokholmie, a 2 października z Rumunią ponownie w Warszawie, a po kolejnych 3 dniach czeka ich rewanż na wyjeździe z Bośniakami, Żenicy. Pozostałe 2 spotkania w swojej grupie dywizji B rozegrają w listopadzie na wyjeździe z Rumunią i 3 dni później we Wrocławiu ze Szwecją.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzień dobry Państwu. Tyle mam zgłoszeń od Państwa, ale spokojnie. Nadal możecie Państwo wysyłać wiadomości na moją skrzynkę. Nic się nie zmarnuje i większość rzeczy się pojawi na antenie. Robert@radiopogoda.pl, przypomnę. I 22 444 4004 to nasza Basia. Tam się nagrywajcie jak chcecie. No i już, to teraz dla Państwa najpiękniejsza melodia i za chwilę wracam z życzeniami.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzwonię do pani Krystyny.
2: Halo?
1: Pani Krysiu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, Radio Pogoda.
2: Tak.
1: Helenka do mnie napisała.
2: Tak.
1: No i dzwonię z wielką przyjemnością i pani Helenka pisze tak. Panie Robercie, proszę gorąco pozdrowić panią Krysię, moją koleżankę z pokoju w czasie pobytu sanatoryjnego w Krynicy Górskiej.
2: Tak.
1: I pisze dalej Helenka tak. Panie Robercie, udało mi się ją przekonać, aby na czas pobytu nie oglądać telewizji.
2: Tak.
1: I zaproponowałam alternatywne słuchanie waszego wspaniałego radia.
2: Którego nie znała,
1: ale się chętnie zgodziła.
2: No nie znałam.
1: Tak, chętnie się zgodziła i wszystkie wasze piosenki umiała na pamięć.
2: Tak, śpiewaliśmy cały czas razem z radiem Pogoda na pokoju.
1: Co tam się działo, nieźle, Kryśka.
2: Tak.
1: I słuchaj, pisze tak, żeby. Ale zarzuciła mi, że nie gracie jej ulubionej piosenki Jerzego Połomskiego, Ty jedna wiesz.
2: Tak.
1: I chciałam ją, panie Robercie, u pana zamówić, żeby pan zadzwonił do Krysi i jej tę piosenkę puścił.
2: O,
1: no to
2: piękne.
1: Właśnie się przygotowałem, pani Krysiu, bo piosenka już jest prawie gotowa.
2: Dobrze.
1: Tylko już właśnie jak skończymy rozmawiać, to będzie, to zabrzmi specjalnie dla pani.
2: Dobrze.
1: Jerzy Połomski, Ty jedna wiesz. Ale my gramy tę piosenkę, tylko po prostu może mijaliśmy się. Akurat jak pani słuchała radia, to nie był. Tak.
2: Gdzieś ją na internecie znalazłam, bardzo mi się spodobała. Też tak, nie była taka nagłośniona i tak.
1: No to prawda, to nie jest taka piosenka pierwszego wyboru pana Jurka. Ale powiedz mi, już jesteście już lepiej, tak?
2: To
1: dla zdrowotności tak zwanej.
2: Już lepiej.
1: To nowe przyjaźnie, co? Fajnie się spełnił.
2: Bardzo,
1: czas
2: super,
1: na to.
2: Super.
1: No. Krynica Górska, spacerki, piękne powietrze.
2: No, ślicznie. Wspominam bardzo, bo nie my razem rozmawiamy z panią Heleną.
1: Czyli macie kontakt cały czas? Macie,
2: mamy,
1: na pewno.
2: Tak, a jakże.
1: To już psiułki do końca życia będziecie.
2: Myślę. Helenkę pozdrawiam, tak.
1: Ale byście tam rozrabiały, domyślam
2: się. Żeśmy się zgrali, że dosłownie życzyłabym sobie jeszcze raz w życiu takiego pobytu z taką osobą.
1: Sądzę, że to się będziecie spotykać. A teraz już, Krysiu, specjalnie dla ciebie Jerzy Połomski. Ty jedna wiesz, bardzo proszę.
2: Dziękuję, słucham.
1: Pa.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I kolejny raz piękne nagranie na mojej sekretarce.
2: Kochany panie Robercie, mam takie wielkie pragnienie, ażeby pan swoim pięknym głosem wyraził najserdeczniejsze życzenia zdrowia, łask Bożych za profesjonalną opiekę nad chorymi na oddziale kardiologii w Otwocku, ulica Rejmonta. Dla wszystkich lekarzy, pana ordynatora Artura Chudzika, panią doktor Agnieszkę Kalską, pana doktora Dąbrowskiego oraz pana doktora Kowalskiego, cały personel, przemiłych pielęgniarek oraz całej załogi za sumienną, przesympatyczną opiekę, wielkie wyrazy wdzięczności dziękują Henia i Małgosia z pokoju numer 3. Boże, błogosław ich ciężkiej pracy. Oddział na 10 z plusem.
1: Boże, pięknie, aż się chce pracować, prawda? A ja słyszałem, to pięknie pani to wszystko wymieniła i napisała, takie osobiste wrażenia. Słyszałem o tym środku, właśnie w Otwocku, tym kardiologicznym, że profesjonalnie i rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, się bardzo opiekują i tak dbają o nas, o zwykłego człowieka. Chyba tak należy wykonywać właśnie tę pracę i ten zawód. Pozdrawiamy serdecznie państwa z Otwocka.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: autopromocja.
1: Roztańczony korowód. Koncert. Karaoke i potańcówka. Kto powiedział, że dobra zabawa ma datę ważności? Już dziś od 12:00. Świętuj z nami inaugurację warszawskich Dni Seniora. Wydarzenie poprowadzą Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
2: Warszawo! Do zobaczenia!
1: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
8: Została ostatnia reklama.
9: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
10: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
9: To w ogóle możliwe?
10: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
11: Reklama.

0: można i na grzyby.
1: Na grzyby, w aromatów pełen las.
0: Na grzyby. Przed wyjazdem, słuchaj, sprawdźmy gaz. Ta,
1: weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
0: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
1: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
0: Dzik
1: wściekły na mnie, dzik.
0: Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
1: Bo gdyby
0: lęk większy,
1: to na lwy by.
0: Dlaczego nie na lwy?
1: Na lwy by.
0: Na gorący czarny ląd.
1: Na lwy.
0: Gdyby
1: nieco bliżej stąd.
0: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak. Eksportową śliwowicję.
1: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
0: Na lwy. Patrzysz, samiec, więc go trach.
1: A tu lwica.
0: Co?
1: To nie był za. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chyba trupio.
0: Więc czyby nie lepiej już na ryby?
1: Lub na grzyby.
0: Lub na grzyby.
1: Albo na ryby.
0: Albo na ryby, co?
1: W każdym razie nie na lwy.
2: Nie, tak już.
1: Nie. A może na ryby w grzybach?
0: Jak to?
1: Duszone.
3: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
4: Do Wiesia teraz zadzwonimy. Do pana Wiesia.
5: Halo?
4: Witam, panie Wiesławie.
5: Witam.
4: Robert Janowski. Dzwonię z Radia Pogoda, panie Wiesławie, z koncertu życzeń, bo kiedy pan miał urodzinki, panie Wiesiu?
5: 1 września.
4: A, to niedawno. Pani Natasza napisała do mnie do radia, żebym panu przeczytał życzenia z tejże okazji. Więc kochany Wiesławie, z okazji twoich 60. urodzin, życzę ci przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń, wszystkich marzeń. I dziękuję ci za wszystkie wspólne lata, za to, że zawsze jesteś przy mnie, że mogę na ciebie liczyć, że zawsze myślisz o naszej rodzinie. I życzę ci również, aby każdy dzień przynosił ci powody do uśmiechu i radości. Kochamy cię bardzo. Żona Natasza, dzieciaki, wnuki, wszystkiego najlepszego, kochani.
5: Dziękuję bardzo.
4: No widzisz, mówiła Natasza, że napisała do radia.
5: No już się wygadała, bo do wczoraj trzymała w tajemnicy i myślała, że już...
4: Że nie zadzwonię. Tak. A jednak widzisz, no to bardzo ładnie, że jednak się udało, żebyś posłuchał tego osobiście, co chciała ci przekazać. Ona pewnie całym życiem ci przekazuje i udowadnia, że to, że jesteście razem, to ma sens i miało sens zawsze.
5: No tak myślę.
4: 60, jak ci z tym?
5: No, w porządku.
4: Zawahałeś się.
5: Nie czuję tego.
4: Nie czuję, kompletnie tak samo nie. Bo witaj, ja też mam 6+ już nawet, ale kompletnie to jakby gdzieś obok, jakby mnie nie dotyczyło. Masz takie wrażenie też?
5: No tak.
4: No jakby żyjemy w głowie zupełnie w innym miejscu, z innymi myślami. A gdzie mieszkacie, Wiesiu, powiedz, z Nataszką i z rodziną?
5: Mieszkamy koło Wrocławia, w takiej miejscowości Magnice.
4: No ładnie, Dolnośląskie, piękny region.
5: Tak, bardzo.
4: No, bardzo ładnie. Wiesiu, no to niech się to wszystko pospełnia. Żyjcie w szczęściu, w zdrowiu, razem. Zawsze razem, o tak powiem na koniec.
5: Dziękuję bardzo.
4: Pozdrawiamy was serdecznie.
5: Dziękujemy.
4: I Abba jeszcze zagra dla was. I have a dream. Miała Nataszka dream? Pewnie jakiś sen, przepraszam, że spotka Wiesia i się, proszę, spełniło.
3: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz wiadomość z mojej skrzynki mailowej od pani Kasi. To są życzenia dla pani Józefy. Babciu, a dla babci po prostu. Babciu kochana, z okazji twoich urodzin dziękujemy tobie za miłość i radość, którą nam podarowałaś. Chcemy, abyś wiedziała, że bardzo cię kochamy. Twoja Bożenka z Romanem się podpisała, Ewunia, Marek, Arturek z rodziną, Piotrek z rodziną, Kasia też, no Kasia to napisała. Kochamy cię najmocniej, pani Józiu, kochana. My też pozdrawiamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
4: Przeżyłam z tobą tyle lat.
3: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
5: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30.
0: Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
7: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jakobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
9: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
10: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do -25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. 2 za 40 zł lub 50 zł.
12: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
13: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Nowy sezon. Nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
17: została ostatnia reklama.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Mamy niskie ceny.
22: Reklama.
23: Sponsorem programu jest Grupa Wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.

0: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.
1: Autopromocja.
2: Radio Pogoda, czyli
3: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
4: Po tańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
5: Wspomnienia, które bawią.
6: Popołudnia spędzane na rozmowie.
7: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
8: I wieczory pełne gwiazd.
2: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie.
9: Już tu są.
1: Autopromocja. Reklama.
10: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz. Reklama.
2: Jest godzina 12, słuchacie Państwa oczywiście Radia Pogoda, koncertu życzeń w Radiu Pogoda. Do tych wyjątkowych życzeń, zawsze są wyjątkowe, bo prosto od serca. Już wrócimy zaraz po wiadomościach i po prognozie pogody.
3: Ważne rozmowy w Irlandii, przywódca USA poleciał tam w interesach. Wandale w Gliwicach upodobali sobie niszczenie miejskich toalet. Polskie uzdrowiska bez pieniędzy. NFZ właśnie szykuje kolejne cięcia.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
3: Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent USA Donald Trump rozpoczął dwudniową wizytę w Irlandii. O oficjalnych planach amerykańskiego przywódcy Cezary Jaszczyk.
5: Trump ma dziś w planach serię oficjalnych spotkań. Jak zapowiadał jeszcze przed wylotem, czeka nas wiele spotkań z europejskimi przywódcami i innymi osobistościami. Jak donoszą irlandzkie media, wizycie Trumpa towarzyszy wyjątkowa nerwowość. Z jednej strony służb, które muszą czuwać nad jego bezpieczeństwem, a z drugiej miejscowych polityków. Obawy dotyczą spotkania Trumpa z krytyczną wobec niego prezydent Irlandii Catherine Connolly. Ta jeszcze zanim objęła stanowisko, opisywała go jako niestabilnego i nieprzewidywalnego człowieka, zachowującego się jako siłek. W czasie wizyty w grę mają wejść też interesy. Według Irish Timesa Trump będzie naciskał na Dublin, by ten kupował amerykański skroplony gaz ziemny.
3: Donald Trump zamierza także w Irlandii odpocząć w należącym do siebie ośrodku golfowym nad Atlantykiem. Wyrwane drzwi i klamki, zniszczone sedesy, tak wyglądają miejskie toalety w Gliwicach, które mają problem z wandalami. Jak mówi Julia Wieczorek z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, do zniszczeń dochodzi praktycznie codziennie.
6: Mimo monitoringu i czujek ruchu regularnie dochodzi do dewastacji. Na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do napraw miejskich toalet wydano już ponad 12 tysięcy złotych. To pieniądze, które zamiast na rozwój i doposażenie miejskiej przestrzeni muszą być przeznaczone na usuwanie skutków wandalizmu.
3: Gliwice apelują do świadków, by zgłaszali sprawców na policję lub do straży miejskiej. Status uzdrowiska w Polsce bardziej kosztuje niż daje zarobić, alarmują samorządowcy, a NFZ właśnie szykuje kolejne cięcia w finansowaniu lecznictwa. Chodzi o dziesiątki milionów złotych, które uzdrowiskowe spółki będą musiały szukać same. W czym tkwi problem, tłumaczy naczelny lekarz uzdrowisk podkarpackich Sławomir Szczepaniak.
7: Co się wiąże w skali całego kraju do zmniejszenia finansowania lecznictwa uzdrowiskowego o 118 milionów złotych?
3: A bez tych pieniędzy dogonienie standardów, jakie panują w uzdrowiskach na zachodzie Europy, będzie niemożliwe. Obecnie w Polsce mamy 48 uzdrowisk. Dla porównania, we Francji jest ich ponad 100, a w Niemczech ponad 350.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Pogoda.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Dzień dobry Państwu. Trwa sobotni koncert życzeń. Zaraz sprawdzę, kto do mnie napisał w międzyczasie na robert@radiopogoda.pl. Wiem, że w Warszawie na Placu Bankowym właśnie się rozpoczęła inauguracja Dni Seniora. Kto jest na miejscu, to wie, a kto jeszcze nie, no to może się jeszcze tam pojawić, bo tam będziemy wiele, wiele godzin. Pozdrawiamy serdecznie. A kto nie może być dzisiaj w Warszawie, to obserwujcie nas na Facebooku. Tam mamy stałą, na żywo relację i na Instagramie również. A po 13 połączymy się z Piotrem Swarakowskim, który opowie nam, co tam się dzieje na miejscu. A teraz już wracamy do najpiękniejszych melodii. Billie Holiday, Rock Around the Clock.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzwonię do pani Krysi.
2: Proszę, słucham.
1: Dzień dobry, pani Krysiu, Robert Janowski, Radio Pogoda.
2: A, dzień dobry.
1: No, tradycja to tradycja, muszę dzwonić, no.
2: Wow, dzwonię.
1: Co roku dzwonię, już 5 lat.
2: To już no, się...
1: Krysia, to już my się znamy, już powinniśmy razem mieszkać.
2: Tak. Ja... Trzeba będzie.
1: Krysia, a gdzie ty mieszkasz w ogóle?
2: Tak powiem.
1: No to ja się przeprowadzę, spoko.
2: Bardzo proszę. No.
1: Krysiu, przede wszystkim, teraz już czytam, co dostałem dla ciebie.
2: Tak.
1: Przede wszystkim dużo zdrówka, dużo spokoju i każdego dnia pełnego uśmiechu. I dziękujemy za twoje całe ciepło, za twoją wyrozumiałość, za niedzielne obiadki i nieustające wsparcie, za to, że jesteś po prostu zawsze przy nas. Niech ten nadchodzący rok przyniesie ci mnóstwo radości, zasłużonego odpoczynku i spełnienia wszystkich marzeń. I teraz tak, Paweł z żoną oczywiście...
2: Wow.
1: Olgą,
2: tak.
1: Twoja córka Dominika ze swoim mężem Piotrusiem, Paulinka z mężem, tak, Michałem, Ewelinka z, tak, narzeczonym Kubą oraz twój... O Jezus Maria, ile ty masz wnuków, Kryśka?
2: Zgadza się.
1: Ignacy, tak. Pola, Wanda, Witek, Maja i Stasiek, sześcioro.
2: Tak, zgadza się.
1: I to wszystkich,
2: wnuków,
1: no ale to wszystkich przytulisz, nie da się. Skaczą po tobie.
2: No, staram się.
1: Boże. Słuchaj, ale rodzinka się powiększyła. Ale jak? Zobacz, tak, co?
2: Bardzo, bardzo fajnie.
1: No
2: jestem,
1: nie no.
2: Dlatego szczęśliwa.
1: Super, no rodzina to rodzina, wiadomo o co chodzi. W życiu o nic, tak, innego bardziej nam, na niczym nie zależy, tak? Tylko na
2: szczęście
1: tym.
2: Szczęście dzieci to jest szczęście rodziców.
1: Tylko, no, żebyś wiedziała. Tylko powiedz mi, że jak są święta, no to nie daj sobie, że ty wszystko sama przygotujesz.
2: Nie, nie. No. Właśnie teraz nie. Dzielimy się obowiązkami, także jest okej. Okay.
1: Pięknie, pięknie. Niech wszystko tak będzie się pięknie układa, tak jak zawsze.
2: Ja, no dziękuję.
1: A ja pewnie zadzwonię za rok. Obyśmy w zdrowiu
2: się,
1: byli.
2: Że ja myślałam, że już w tym roku nie
1: zadzwonię.
2: A tu proszę.
1: No. Proszę. No,
2: a tu taka niespodzianka.
1: Tak, wszystkiego się nie da od razu, bo tych zgłoszeń mam dużo. Jeszcze wakacje były całkiem niedawno, się skończyły, więc
2: tak
1: wracamy pełni sił i dobrego słowa. Krysieńko, całuski ci przesyłam. Wszystkiego dobrego.
2: No,
1: kto tam
2: bardzo
1: chce, żebyś
2: dziękuję
1: pozdrowiła mnie?
2: Tak, mąż tutaj krzyczy.
1: A, twój mąż.
2: Tak.
1: A skąd to wiesz, że ze mną rozmawiasz?
2: No, chyba tutaj się domyślił.
1: A, myślisz, jest. To pozdrów go też. Pa.
2: Tak, dziękuję. Pa. No, pa. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Pa, pa. Stania Kozłowska zaśpiewa. Przypomnij mi, szabadabada.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I moja Basia coś nagrała. Posłuchajmy co.
2: Dzień dobry. Ja chciałam złożyć życzenia mojemu mężowi z okazji 80. urodzin. Dużo zdrowia przede wszystkim, zadowolenia z życia, z wnuków, dzieci, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia. Życzę żona.
1: No, coś imion chyba nie wysłyszałem, ale nie szkodzi, że żona dla męża. Żeby był zdrowy. No już 80, to już 80 plus właściwie, jak ja składam te życzenia. No to niech się to wszystko pięknie, powolutku spełnia. Jak będziemy zdrowi, to na resztę się nie zwraca uwagi. Pa!
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Kopełne snu.
1: Autopromocja.
2: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski,
3: jestem.
2: Szewczyk,
4: obecny.
2: Ziętarski, Ziętarski.
5: No jestem, no.
2: Świnki 3, żart, rozrywka oraz goście. Już dziś od 14:00
6: tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja, reklama.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
14: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
15: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
16: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
17: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
19: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Została ostatnia reklama.
20: Co za dzień.
21: Co się stało?
20: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
21: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
20: Meliski?
21: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
20: Czyli to takie pastylki antystresowe?
21: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
20: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
21: Na mnie i na Meliski.
22: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.

0: Płoski, słucham.
1: Pani Pamelo, dzień dobry.
0: Po co pan dzwoni?
1: Dzwonię z Radia Pogoda, ponieważ mam takie krótkie życzenia fajne od pani Moniki dla pani. Napisała do koncertu życzeń. Że ona ci życzy pysznych pierogów.
0: Pysznych pierogów, naprawdę.
1: Żebyś miała niski kortyzol.
0: Okej.
1: I żebyś nie musiała używać amolu, proszę pani.
0: Amolu.
1: Amolu.
0: No dobrze, bardzo, bardzo, bardzo piękne życzenia. To ja to również pozdrawiam Monikę w takim razie.
1: To twoja koleżanka, domyślam się. Czy razem pracujecie, Pamela? Przyjaciółka najlepsza.
0: Nie, przyjaciółka najlepsza.
1: A ty pewnie pracujesz tam, gdzie pierogi się daje, co?
0: Chciałabym, ale nie, nie jest tak.
1: Ja bym w sumie nie wiem, czy ja bym chciał, ale spokojnie, jakbyś chciała, to tego też. A amolu to, żebyś nacierała sobie, że tak powiem, piersi i plecy, żebyś nie przeziębiła.
0: Żebym nie potrzebowała, ale ona mi życzy, żebym nie potrzebowała.
1: A żebyś nie potrzebowała. A no to dobrze, no żebyś właśnie tego nie robiła. No dobrze. No to bądź zdrowa i dużo pierogów niskiego kortyzolu po prostu.
0: Dobrze, to dziękuję w takim razie. Bardzo mi miło. Dziękuję.
1: Miłego dnia. Pozdrów Monię. Pa.
0: Dobrze, do widzenia.
1: A piosenkę, którą miałem dołączyć, śpiewa Stan Borys pod tytułem Anna.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

Stałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Kolejna wiadomość z mojego maila. To jest od pana Krzysia. Dla jego, jak to napisał, największej miłości. Robercie, przekaż proszę na antenie mojego ulubionego radia życzenia dla mojej miłości największej, Izabeli, mojego słońca i życia. 12 września obchodzi swoje urodziny i życzę jej wszystkiego, co najlepsze, ale chyba najwięcej zdrowia, bo tylko tego może jej zabraknąć. A wszystko inne ma przy mnie, zagwarantowane. Kocham cię, Izuniu moja, twój na zawsze Krzysztof. Urocze, pięknie. No to za chwilkę wrócimy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Cześć, kochanie.
1: Co chcecie na obiad?
2: Carbonara.
3: Fasolka po bretońsku.
1: Kochani, to nie jest restauracja.
3: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
1: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
3: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: W każdą sobotę. Ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
6: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
5: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak?
5: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Mamy niskie ceny.
1: Została ostatnia reklama.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
1: Aflofarm.
0: Reklama.
15: Godzina 13, proszę Państwa, trwa koncert życzeń w Radiu Pogoda, a w Warszawie trwają już godzinkę obchody warszawskich Dni Seniora. Ach, jestem w radiu, tu w studio, nie mogę tam do Was przyjść, ale będziemy się łączyć z Piotrusiem Sforakowskim i sprawdzimy za chwilkę, co tam się dzieje, a teraz czas na wiadomości i prognozę pogody.
16: Paliwa podrożeją, Arabia Saudyjska zamyka strategiczny rurociąg. Ukraiński prezydent gotowy spotkać się z Putinem w Miami. Zrobili hałas na zakończenie sezonu motocyklowego. Głośna parada przejechała ulicami Poznania.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
16: Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest kolejny powód, dla którego ceny paliwa na świecie mogą znów wzrosnąć. Po ataku dronowym Arabia Saudyjska zamknęła strategiczny rurociąg wschód-zachód. Jak ta decyzja wpłynie na rynek ropy? Odpowiedzi szuka Cezar Jaszczyk.
17: Instalacja odpowiada za przesył ropy naftowej znad Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone. Władze w Riyadzie zdradziły więcej szczegółów dotyczących ataku. Okazuje się, że doprowadziły do niego drony wystrzelone z Iraku. W regionie mamy do czynienia z coraz trudniejszą sytuacją, bo oprócz uszkodzonego rurociągu trwa skuteczna ofensywa proirańskich rebeliantów w Jemenie. Huti zajęli już ważny port na zachodzie kraju i wyspę Perim, co może umożliwić im skuteczną blokadę cieśniny Bab al-Mandab, alternatywnej do cieśniny Ormus trasy eksportu bliskowschodniej ropy.
16: Tymczasem już teraz średnia cena diesla na stacjach w Polsce sięgnęła 8,80 zł. Do 8 zł zbliża się też cena benzyny 95. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zabiega o zakończenie konfliktu, który rozpętała Rosja. Przywódca Ukrainy ocenił w rozmowie z niemieckim nadawcą Deutsche Welle, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji oraz zadeklarował, że jest gotów spotkać się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem podczas zaplanowanego na grudzień szczytu przywódców G20 w Miami. Zełenski Zełenski i Putin nie spotkali się osobiście od lutego 2022 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Hałaśliwe zakończenie sezonu motocyklowego w Poznaniu. Zjechali tam kierowcy jednośladów z całej Polski, by przejechać w paradzie po ulicach miasta. Meta i start na słynnym torze Poznań. To nieprzypadkowe miejsce, tłumaczy organizator imprezy Jacek Markowski.
18: Obiekt ma tradycję, bo to jest obiekt sportowy do wyścigów motocyklowych i samochodów. I oni nas goszczą tutaj tyle lat już.
19: Jest miejsce bezpieczne, bezkolizyjne. Ci, którzy zaczynają przygodę z motocyklem, mogą ją rozpocząć.
20: Wszyscy, co chcą sobie udoskonalić jakąś jazdę albo sprawdzić się również na torze, niekoniecznie wyścigać się na ulicach, to właśnie na tor.
16: Dodawali motocykliści Szymon i Marek. Poznański tor wyścigowy jest jedynym obiektem w kraju, na którym mogą odbywać się mistrzostwa krajowe i międzynarodowe w motorsporcie.

0: Sponsorem programu jest Grupa Wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.
1: Pogoda.
0: Sponsorem programu była Grupa Wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski. Koncert życzeń, już ostatnia godzinka dzisiaj. Przypomnę, że w Warszawie zaczęły się obchody Dni Seniora. Zawsze jest taka zadyma, tam tak jest, tak wesoło, tak kolorowo, tak pięknie. Czeka tam na Państwa mnóstwo atrakcji. Jak słuchacie radia, a się dopiero o tym dowiedzieliście, to jedźcie tam po prostu. To się nazywa Plac Centralny, więc jak to, proszę bardzo, wbijajcie. Czeka tam na Państwa, jest naprawdę fajnie, mnóstwo atrakcji. Wszystkie informacje o różnych aktywnościach senioralnych w tym miejscu znajdziecie na naszej, no oczywiście na radiopogoda.pl, możecie sobie zajrzeć. Za chwilkę, tak jak obiecałem, połączymy się z Piotrem Sforakowskim, który właśnie jest na tym Placu Centralnym przy Pałacu Kultury. A teraz mamy tylko siebie i śpiewa Partita.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tak jak wspomniałem wcześniej, będziemy się dzisiaj łączyć z Piotrem Sworakowskim, który dzisiaj jest na Dniach Seniora w Warszawie, przy Pałacu Kultury, na Placu Centralnym. No to właśnie, nadszedł ten moment. Piotruś, co tam słychać?
2: Dzień dobry, jestem przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie na inauguracji warszawskich Dni Seniora. Cały czas jeszcze czekamy na korowód, który lada chwila powinien dotrzeć na miejsce. Korowód maszerujący z Placu Bankowego, gdzie nastąpiło uroczyste wręczenie kluczy do miasta przez władze miasta seniorom właśnie. I ci seniorzy z tymi kluczami maszerują. Widzę, że budka suflera też się zbiera jeszcze do występu, więc oni też czekają. Tak się patrzę, koncentracja w tej chwili jest, ale za chwileczkę będzie głośno, będą przeboje budki suflera. Wszyscy się dopytują, kiedy wreszcie oni wejdą na scenę, a my po prostu czekamy na korowód, który zmierza w naszym kierunku. Państwo też mogą zmierzać w naszym kierunku, w kierunku Pałacu Kultury. Jesteśmy na Placu Centralnym, zaraz koło rzeźby Mitoraja, Radio Pogoda. No a między innymi tutaj także jarmark wielopokoleniowy, czy jak to się mówi, międzypokoleniowy. No a na nim różne możliwości zajęcia się nie tylko dla seniorów, ale w ogóle dla wszystkich, którzy tutaj dotrą i będą chcieli skorzystać z tego, co oferują stoiska. Słyszymy się za chwilkę. Na razie myślę, że to będzie niezła... O, widzę, Jacek Kawalec też tutaj w koszulce Metaliki wystąpił. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, co to jest. To się wytnie. No to w takim razie do usłyszenia się z Państwem, a może nawet do zobaczenia. Zachęcam, bo pogoda piękna, żeby przyjść pod Pałac Kultury i skorzystać z tego wydarzenia, jakim jest co roku inauguracja warszawskich Dni Seniora. Robercie?
1: No to ja mam jeszcze godzinkę tutaj w radiu, więc być może tam do Was zajrzę i zobaczę, jak to wszystko wygląda prawdziwymi oczami, bo to przez radio nie da się wszystkiego powiedzieć. Dziękuję bardzo.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Zerknąłem sobie na Facebooka i nasze relacje naszego radia z tym, co się dzieje na Dni Seniora i rzeczywiście świetnie się tam Państwo bawicie. A pani Monika napisała do mnie też w tej sprawie takie krótkie pozdrowienia. Robercie, pozdrawiam wszystkich, którzy razem świętują Dzień Seniora w Warszawie. Ja się wybieram z moimi 10 koleżankami z klubu Seniora. Będziemy się bawić na bajecznej i wspaniałej potańcówce z Zygmuntem i Zasią. A potańcówka zaczyna się, proszę Państwa, o 15:30, więc możecie do niej dołączyć. Pozdrów proszę moje współtowarzyszki podróży. Pozdrawiam Mirkę, Elkę, Bożenkę. Warszawo, jedziemy. Pozdrawia nas wszystkich pani Monika. No, za dzisiaj będziecie miały wspaniały dzień. Pozdrawiam i wszystkiego dobrego. Pięknej zabawy życzę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

0: Leroy, akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
3: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
4: Kochanie, teraz jest idealnie.
3: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm. Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: O, cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: Została ostatnia reklama.
15: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: To teraz się połączymy ponownie z Piotkiem. Piotrusiu, jak tam się bawicie?
2: Proszę Państwa, dobra wiadomość, korowód dotarł. Asia Kruk i Zygmunt Heizer są tutaj ze mną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Przepraszamy, z małym opóźnieniem, ale to wszystko tak wyglądało. Ten korowód niesamowity, przejazd przez piękne ulice Warszawy.
4: Ja też cała w emocjach, jeszcze w dodatku dostaliśmy małe kluczyki do miasta Warszawy, my też. I to jest naprawdę fantastyczne. Korowód w tym roku był rekordowy. Będzie znana liczba osób, które wzięły w nim udział, ale już dzisiaj słyszymy od Urzędu Miasta, że to było rekordowe. Rozciągał się na przestrzeni chyba kilometra, jeśli nawet nie więcej. Była orkiestra, byli szczudlarze, byli bębniarze, no mnóstwo ludzi.
3: Mnie najbardziej zachwycały miny osób, które wyglądały na turystów.

Będzie pewnie jeszcze wiele godzin, a potańcówka jeszcze przecież przed wami. Też, które potrwa przecież parę ładnych godzin. No to jeszcze Rock and Boogie. Możecie zacząć tańczyć już teraz. Baccarat.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiaj, za dzisiejsze rozmowy. Usłyszymy się oczywiście już jutro od 10 do 14. A po 14 zapraszam na kolejne spotkanie z Wojtkiem Pijanowskim, z Włodzimierzem Ziętarskim i Krzysztofem Szewczykiem, czyli z naszymi sympatycznymi trzema świnkami. Miłego popołudnia. Jak jesteście na Dni Seniora, szalejcie. Jutro będziemy mieli o czym porozmawiać. I zaczynamy o 10. Miłego popołudnia, Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.
2: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
3: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
5: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
6: Dźgnął ją kilkanaście razy.
7: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
4: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
8: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
4: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
9: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
10: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
11: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
12: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
13: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Opole, telefon 777 100 100.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
0: Została ostatnia reklama.
17: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
18: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Autopromocja.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski.
2: Jestem.
1: Szewczyk.
3: Obecny.
1: Ziętarski. Ziętarski.
4: No jestem, no.
1: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już dziś od 14:00
5: tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Została ostatnia reklama.
14: Jeśli

0: suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Dziś program Świnki 3 będzie mieć swoją specjalną edycję, bo jego autorzy i prowadzący są z nami na Placu Centralnym przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Usłyszą ich Państwo zaraz po tych najważniejszych wiadomościach w Radiu Pogoda.
3: Prezydent Ukrainy apeluje do USA o natychmiastowe sankcje na Moskwę. Będzie więcej kontroli na torach. Pasażerowie skracają drogę. Trwa wielkie liczenie żurawi. Czasu jest niewiele, bo niebawem te ptaki nas opuszczą.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
3: Agnieszka Trojanowska-Bis. Po rosyjskim nocnym ataku na Odessę Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. W nocy jeden z rosyjskich pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, wśród nich 5-miesięczne dziecko. Ryzykowne zachowania w okolicach torów to już plaga w całym kraju. Pasażerowie często skracają sobie drogę i przechodzą przez tory kolejowe. Straż Ochrony Kolei zapowiada więcej patroli na nowym przystanku kolejowym Bydgoszcz-Stary Fordon. O czym Agnieszka Wnarska.
5: W ubiegłym roku w wyniku przechodzenia przez tory kolejowe w niedozwolonym miejscu w Polsce zginęło 171 osób, a 27 zostało ciężko rannych. Często do wypadków dochodzi na dzikich przejściach, mówi Mateusz Przybył ze Straży Ochrony Kolei.
6: Tego typu zjawisk jest dużo. My reagujemy na to, natomiast nie jesteśmy w stanie też reagować na każdą sytuację, która jest nam zgłaszana.
5: Za wykroczenie można zostać pouczonym albo dostać mandat do 500 zł, a w Starym Fordonie w Bydgoszczy ma być więcej patroli Straży Ochrony Kolei.
3: Trwają obchody Święta Wojsk Lądowych. Już 30. taka uroczystość w naszym kraju. W Kielcach uroczysty apel połączony ze złożeniem wieńców pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego. W liście do uczestników obchodów prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że wojska lądowe stanowią trzon naszej armii. Dwóch lekarzy z Polski przygotowuje się do wyjazdu do Afryki. Będą tam leczyć mieszkańców Sierra Leone, jednego z najuboższych regionów świata. W misji pod hasłem Przez uśmiech do serca biorą udział kardiolog i stomatolog. To duet nieprzypadkowy, tłumaczy dentysta Andrzej Chmielecki.
7: Uzębienie jest źródłem różnych infekcji bakteryjnych. Bakterie mogą zainfekować wtórnie w sierdzie, czyli część serca.
3: Lekarze zabierają ze sobą przenośne echo serca i fotel dentystyczny z całym osprzętowaniem. Wylatują w przyszłym miesiącu. Coroczne liczenie żurawi rozpoczęło się i potrwa przez cały weekend w Poleskim Parku Narodowym na Lubelszczyźnie. Jest tam około 2000 tych ptaków. Obecnie żurawie przygotowują się do jesiennych odlotów do cieplejszych krajów, m.in. Francji, Hiszpanii, Włoch czy Algierii. Żurawie gromadzą się przed odlotem na rozlewisku w Zastawiu przy ścieżce Czachary. Wśród nich są ptaki migrujące nie tylko z Polski, ale też z krajów nadbałtyckich.

0: sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.
1: Pogoda.
2: Sobota upływa nam z zachmurzeniem, przeważnie umiarkowanym. Dziś jeszcze możliwe przelotne opady deszczu, a na termometrach od 17 do 20, miejscami 21 stopni. Jutro już na ogół bez opadów albo z jedynie przelotnym deszczem i z temperaturą znów maksymalnie do 20 stopni.
0: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.
3: Radio Pogoda, na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.
4: Jesteśmy na inauguracji warszawskich Dni Seniora przed Pałacem Kultury na Placu Centralnym. Sporo się dzieje teraz, odkąd korowód dotarł z Placu Bankowego z kluczami do miasta. Korowód seniorów oczywiście. Zrobiło się od razu jeszcze bardziej kolorowo, jeszcze bardziej tłoczno niż jest, ale i tak zostało sporo miejsca dla Państwa, żeby Państwo tutaj przyszli i zobaczyli, co tu się dzieje, bo naprawdę ja sam tego wszystkiego nie ogarnę, a Państwo mogą mi w tym pomóc i przy okazji przekonać się, jak wiele dzieje się dla seniorów w Warszawie i okolicach. Piotr Sworakowski, dzień dobry. Świnki 3 za chwilkę.

0: Piotr Sforakowski na żywo z warszawskich Dni Seniora.
1: Radio Pogoda inauguruje razem z Państwem warszawskie Dni Seniora przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. No trudno, żeby gdzie indziej, prawda? Czeka tutaj na Państwa 30 stanowisk różnych organizacji, fundacji, stowarzyszeń działających na rzecz seniorów i nie tylko, ale to już Państwo muszą sobie sami sprawdzić, co i kiedy i dlaczego może być dla Państwa interesujące. Zapraszamy tutaj. No i oferujemy też oczywiście rozrywkę. Koncert Budki Suflera za nami, ale przed nami jeszcze międzypokoleniowe karaoke. I oczywiście popańcówka z Radiem Pogoda w rolach prowadzących Zygmunt Heizer i Asia Kruk, czyli pogodni prowadzący poranek w Radiu Pogoda.
0: Radio Pogoda na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.

0: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł.

0: 26.
1: Do salonu MG zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 8.
2: Została ostatnia reklama.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Kuba wyspa jak wulkan gorąca. Ola, ej ja.

stworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego, trochę inny.

Westnął ciężko i wyszedł na schody. Już po godzinie wrócił z pianinem. Widać musiał, miał swoje powody. Trochę

0: sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie. Ale nic więcej, dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny.

0: Świnki 3 w Radiu Pogoda. Na żywo z warszawskich Dni Seniora.
1: Radio Pogoda dzisiaj nadaje sprzed Pałacu Kultury z inauguracji warszawskich Dni Seniora. Trwa program właśnie Świnki 3 i trzy dowody na to, że trwa przede mną. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Jak się nazywasz ty?
2: Ach, jak się... Ja już zapomniałem. Ta muzyka tutaj mnie oszałamia.
1: To może ja ci przypomnę.
2: No powiedz.
1: Włodzimierz Ziętarski.
2: Zgadza się.
1: Tak?
2: Tak.
1: No widzisz, pierwsza zagadka trafiona.
4: Dzień dobry, Wojciech Pianowski.
5: Dzień dobry, Krzysztof Szewczyk.
1: A nie mówiłem? Także są Świnki 3. Przywitajmy się tutaj ze słuchaczami i powiedzcie, jak się wam podoba tutaj na inauguracji warszawskich Dni Seniora.
4: Kto pierwszy?
2: Ja mogę wam powiedzieć. Słuchajcie, tu w tym miejscu stał kosz na śmieci w 1955 roku, do którego chowałem się przed milicją, bo tu były manifestacje. I pamiętam, to był bohaterski zryw wolnościowy.
5: Ja uważam, że to nie są Dni Seniora. Tutaj widać same młode dziewczyny, sami młodzi ludzie. A jak tak wspominacie, to ja tutaj w Pałacu Kultury, a jeszcze jak w liceum byłem, pływałem i potem biegałem przez ten park do depo śpieszne i oczywiście nie było suflarek, także często z mokrą głową i tak sobie załatwiłem zatoki,
4: że do tej pory cię trzyma?
5: Do tej pory mnie trzyma, mam właśnie infekcję zatok i cierpię bardzo.
1: No to z kolei bohaterstwo, także no...
5: Ale zdecydowanie.
4: On jest tak nieodważny.
1: Panowie, czy zgadnę, jeśli powiem, że za chwilkę limeryki?
4: Tak, ale to za chwilkę.
0: Świnki 3 w Radiu Pogoda. Na żywo z warszawskich Dni Seniora.

0: Piotr Sworakowski na żywo z warszawskich Dni Seniora.
1: Za chwileczkę wracamy do programu Świnki 3, nadawanego na żywo specjalnie sprzed Pałacu Kultury i Nauki, gdzie trwa inauguracja warszawskich Dni Seniora. Na scenie trwa właśnie międzypokoleniowe karaoke. Pani Anna Sroka-Chryń zaprasza do zabawy, proponując najpiękniejsze melodie. Państwo, którzy tu przyjdą, zdecydują się przyjść pod Pałac Kultury w Warszawie, będą mogli zaśpiewać te swoje ulubione, najpiękniejsze melodie na żywo. A państwo, którzy z różnych powodów nie mogą dotrzeć pod Pałac Kultury, mogą przecież spędzić ten czas śpiewając najpiękniejsze melodie przy radiu. Świnki 3 wracają za chwileczkę.
0: Radio Pogoda. Na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.
2: Autopromocja.
0: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
3: Przeżyłam z tobą tyle lat.
0: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
4: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG 3 Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 78 950 zł. Z rabatem do 9 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września.

0: na model MG 3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026.
1: Do salonu MG zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 8.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
3: Opolska scena tańca 2026 w Teatrze Kochanowskiego od 20 do 27 września, czyli 8 dni wypełnionych tańcem i emocjami. W programie spektakle z Polski i z zagranicy, spotkania z twórcami, warsztaty i wydarzenia towarzyszące. Bilety do nabycia w kasie teatru lub na stronie www.teatropole.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neosine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.

0: Jedynki 3 w Radiu Pogoda. Na żywo z warszawskich Dni Seniora.
1: To tak, Świnki 3 przed Pałacem Kultury i Nauki, ponieważ inauguracja warszawskich Dni Seniora. Pora na limeryki, panowie.
2: Limeryki to już jest tradycja w Świnkach 3. My wysyłamy państwu przez radio pierwsze dwie linijki, dopisujecie trzy następne, wybieramy sobie, które nam się najbardziej podobają i odczytujemy, i potem jest jakaś nagroda. A nagroda jest dla wszystkich, także to jest taka nagroda.
1: Błotek, to co, zaczynamy?
3: Ja mam tak łamane pojęcia tutaj w tym.
2: Nie tłumacz się, tylko...
3: Ale muszę, bo się skupiam. Pewnym artystą sztuczna zawładnęła inteligencja sztuczna. Chciał malować z zapałem, lecz uwaga, promptował dniem całym. I tak minęła kariera twórcza. Marianna z Bydgoszcza te promptowanie umyśliła. Co to jest promptowanie?
2: Jak nie wiesz, to trzeba było nie wybierać tego.
3: Ale dlaczego? Bo chciał od ciebie się dowiedzieć.
4: No? Nie wiesz, co to jest prompter?
3: Nie wiesz.
2: Czytnik taki, wiesz.
3: Ale jak możesz się promptować w domu, no?
4: Słuchajcie, czy świnki mają bóle głowy?
2: No muszą mieć, jak mają głowę. Każdy, kto ma głowę, to ma ból.
4: No to ja...
1: I to jest dopiero ból istnienia.
2: Jaka złota myśl, no.
4: Pewnym artystą sztuczna zawładnęła inteligencja sztuczna. Dzieła robiła za niego pięknie, a on je sygnował bezczelnie. Jego prawnik musiał sięgnąć po kruczka. Pani Jutrzenka z Opola przysłała.
1: Pani Jutrzenko, doceniamy.
2: Pani Jutrzenka wszystkich limeryków słucha i wysyła nam zawsze jednego i tak, a ten się chyba zakochał, bo wybiera ciągle panią Jutrzenkę. No ja mam taki od pani Marzeny z Krakowa. Pewnym artystą sztuczna zawładnęła inteligencja sztuczna. Chciała, by urządził zabawę, zaprosił więc przyjaciół na kawę. Impreza była bardzo huczna.
1: No to hucznie zawieszamy.
2: Od nas Świnek 3, piosenka dla was wszystkich.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
3: Potańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
4: Wspomnienia, które bawią.
5: Popołudnia spędzane na rozmowie.
6: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
7: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
10: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
9: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
13: Kochanie, teraz jest idealnie.
12: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
1: Została ostatnia reklama.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
0: Reklama.
4: Radio Pogoda nadaje dziś sprzed Pałacu Kultury, gdzie właśnie trwa inauguracja warszawskich Dni Seniora oraz wydanie specjalne programu Świnki 3, do którego wracamy zaraz po tych najważniejszych wiadomościach.
16: W Europie brakuje rakiet na braki, wskazuje były szef ukraińskiego MSZ. Wielka Brytania reaguje na słowa Trumpa o zjednoczeniu Irlandii. Polscy siatkarze właśnie rozpoczynają mecz, ale na mocnego rywala na Mistrzostwach Europy jeszcze poczekają.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
16: Agnieszka Trojanowska-Bis. Były szef MSZ Ukrainy Dmytro Kuleba ostrzegł, że europejska obrona powietrzna jest pogrążona w głębokim kryzysie, a w razie ataku państwa Europy zużyłyby swoje zapasy rakiet w tydzień. A po nocnym rosyjskim ataku na Odessę Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. W wyniku ataku Rosjan jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, w tym niemowlę. Prezydent USA Donald Trump zadeklarował dziś w Dublinie, że chciałby zjednoczenia Irlandii i ocenił, że prędzej czy później do niego dojdzie. Trwa dwudniowa wizyta prezydenta USA w tym kraju, a rząd Wielkiej Brytanii, który kontroluje Irlandię Północną, odpowiedział, że nie ma podstaw do organizacji referendum w sprawie zjednoczenia. Republika Irlandii ze stolicą w Dublinie oddzielona jest granicą od Irlandii Północnej, która wraz z Anglią, Walią i Szkocją tworzy Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ze stolicą w Londynie. Polscy siatkarze właśnie rozpoczynają mecz z Izraelem na Mistrzostwach Europy. Nasi są faworytami tego spotkania. W pierwszym meczu nasz zespół bez najmniejszych problemów pokonał do zera Portugalię. Faza grupowa dla Polaków może być co najwyżej rozgrzewką przed walką o medale. Michał Waszkiewicz.
17: Mecz z Portugalią trwał 80 minut. Polacy wygrali do 12, 18 i 20. Miało być łatwo i było, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
18: Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii rozwinąć. od samego początku byliśmy skoncentrowani, chociaż na pewno popełniliśmy kilka prostych błędów, ale tak mówię, najważniejsze, że wygraliśmy 3-0.
17: Być może kolejny mecz to szansa głównie dla zmienników, bo Nikola Grbić wysłał do boju swoje największe gwiazdy. A czy z Izraelem, czy w niedzielę z Macedonią Północną nie będzie takiej potrzeby. Nieco trudniej będzie pewnie we wtorek z Ukrainą, a poważne granie czeka nas dzień później z Bułgarią, gdzie stawką meczu będzie zapewne pierwsze miejsce w grupie.
16: Współgospodarze turnieju to jedna z ledwie kilku drużyn w Europie, które mogą rzucić wezwanie Polakom.

0: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.
1: Pogoda.
2: Do końca dnia zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu na termometrach do 20 stopni. Jutro bez opadów, jedynie przelotny deszcz możliwy na południu, a temperatura jutro także do 20 stopni.
0: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.
1: Świnki 3 w Radiu Pogoda. Na żywo z warszawskich Dni Seniora.
3: Świnki 3 wracają na żywo sprzed Pałacu Kultury i Nauki, czyli z inauguracji warszawskich Dni Seniora. Dzień dobry panowie jeszcze raz.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: O, jak pięknie.
6: No.
3: Limeryki już były, prawda, Wojtku? Ale nie było jeszcze zadania.
5: No nie było, bo ja jestem już stary i zapomniałem. Ale oto zadanie. Pewien stolarz z wyspy Bali nie lubił wytwarzać bali.
3: Bali przez jedno i czy przez dwa?
5: No, przez jedno.
3: Dobra. No to państwo już wiedzą, jakie jest zadanie na przyszły tydzień. Teraz jeszcze poproszę maila. Świnki 3.
5: Brawo. Co dalej?
3: Małpa.
5: Tak, co dalej?
3: Radio Pogoda.
5: Tak.
3: Kropka.
5: PL.
3: O, dziękuję. Za chwilkę?
6: Kawały.
5: Kawały.
6: Kawałki.
3: Ojej. No, także już państwo wiedzą, co za chwilkę, a teraz ładna piosenka.

0: Świnki 3 w Radiu Pogoda. Na żywo z warszawskich Dni Seniora.
1: Świnki 3, wydanie specjalne sprzed Pałacu Kultury i Nauki z inauguracji warszawskich Dni Seniora trwa. Panowie ze mną i teraz panowie będziemy się wszyscy śmiali. Mam nadzieję, że nie na komendę.
2: Przyjechał ambulans. Lekarz rozmawia z żoną, pytają, co się stało? No mówi, no, panie doktorze, kupiłam takiego pięknego, świeżego łososia. Chciałam go zrobić z kartofelkami, bo w piwnicy mamy pyszne kartofelki. Wysłałam męża, a ta ofiara poślizgnął się na schodach, spadł i złamał nogę. No i co pani zrobiła? Makaron.
1: Tak, no wszyscy mają radosne miny rzeczywiście. To co, Wojtku, teraz twoje.
3: Mój beznadziejny, jak zwykle o Jasiu. Jasiu wpada do biegiem do klasy i pani go pyta, Jasiu, co się stało dziecko? Gonili mnie dwaj mężczyźni. Jesteś cały? Tak, ale zabrali mi wypracowanie.
1: No właśnie. Włodku?
4: Słuchajcie, teraz będzie...
3: Dramat się, jakiś.
4: Będzie dramat motoryzacyjny.
3: No to mów.
4: No już mówię. Otóż do szkoły, szkoły jazdy przychodzi starszy pan. Bardzo starszy. Chciałbym się zapisać na kurs prowadzenia autobusu. A szef mówi tak, ten tego kursu, ale to nie za późno, proszę pana. O nie, byłem, proszę pana, właśnie u lekarza na badaniach, żeby sobie przedłużyć prawo jazdy na moje auto. I on mi powiedział, że w moim wieku to najlepiej jeździć autobusem.
3: I Włodek opowiedział dowcip o sobie.
4: Tak,
1: no ja też mam dowcip, ale nie wiem, wstydzę się trochę przy was
3: powiedzieć.
1: W restauracji Szczerbaty Tancerz zamówił jedzenie, zjadł, no i pyta się go kelner, i jak smakowało? Pasodoble.
4: Bardzo
1: panom dziękuję za ten śmiech. Świnki 3 wracają jeszcze za chwileczkę.

0: 23 w Radiu Pogoda. Na żywo z warszawskich Dni Seniora.
1: Słuchają Państwo audycji Świnki 3, a ja jestem niepocieszony. Wojtku, muszę Ci się przyznać, jestem niepocieszony.
2: Z jakiego powodu? Czym mogę służyć?
1: Z powodu, że nie mogłem się z Wami podzielić swoją próbą poetycką.
2: A to się możesz podzielić ze mną.
1: Mogę?
2: Może.
1: Dziękuję.
2: Uważaj.
1: To słuchaj, Wojtku, mówię to tylko Tobie w sekrecie.
2: No.
1: Mój limeryk.
2: No.
1: Pewnym artystą sztuczna zawładnęła inteligencja sztuczna. Ją tworzyć z jej pomocą, lecz nikt nie wiedział po co i czemu była tak buńczuczna.
2: No bardzo.
1: Tak?
2: Tak, bardzo limerykowy.
1: I w ten sposób zostałem
2: tak
1: doceniony.
2: Trzyma.
1: Bardzo Ci dziękuję.
2: Tak,
1: mogę pisać następny.
2: Nie, już dziękuję.
3: Ale próbuj.
1: No dobrze, to będę próbował.
0: Świnki 3 w Radiu Pogoda. Na żywo z warszawskich Dni Seniora.
4: Autopromocja.
0: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
13: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
14: Dźgnął ją kilkanaście razy.
15: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
12: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
16: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
12: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
17: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Element diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie, 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Hanie. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma. SA.
7: Została ostatnia reklama. Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
8: Reklama.

Sypialem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta bezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po gałązkach. I chociaż błaga mnie wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i klo.

Nie wiem jak, taki fakt, taki fakt się przydarzył. O nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. Środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te pratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie.

0: Jedynki 3 w Radiu Pogoda. Na żywo z warszawskich Dni Seniora.
1: Czas płynie, Świnki 3 też mają swój koniec, ale to jeszcze nie teraz, absolutnie. Teraz sobie porozmawiamy.
2: O czym?
1: No właśnie, też się zastanawiam.
2: No możemy sobie porozmawiać, rzeczywiście.
3: Wiecie co, bo ja wam powiem, dlaczego ja lubię mówić do widzenia w radiu. Bo wiem, że mnie nie zobaczą. A w telewizji do widzenia to od razu pokazują całą starzejącą się gębę. Moją!
2: To ja już wiem, o czym porozmawiam. W zasadzie nie będziemy rozmawiać. Ja zrobię taki bardzo krótki test wam.
4: O rany, znowu
2: test na inteligencję.
1: O, nie czy, do nas. Do widzenia.
2: Czy świnki są mogą być inteligentne? Odpowiedzcie mi na proste, krótkie pytanie. Dlaczego w kącie jest gorąco?
4: A, to już ci odpowiadałem kiedyś, wiesz?
2: Nie,
4: bo tam jest 90 stopni.
2: Brawo.
4: To wszystko zależy, jaki kąt, bo jak kąt w Stanach Zjednoczonych, to jest inna temperatura.
2: Ale jak stoi tam Celsjusz w kącie, to jest 90.
4: 90.
1: Panowie, dziękuję wam, że wśród tego Towarzystwa Świnek Trzech mogłem się znaleźć ja. Niestety za tydzień będziecie sami, więc będziecie musieli sobie jakoś poradzić.
2: Będziemy myśleć o tobie.
1: Dziękuję.
4: Tak, z sympatią. A ja teraz się zamartwiam, czy znajdę samochód na parkingu.
0: Świnki 3 w Radiu Pogoda. Na żywo z warszawskich Dni Seniora.

0: Piotr Sworakowski na żywo z warszawskich Dni Seniora.
1: Radio Pogoda jest na warszawskich Dniach Seniora, inauguracji tych dni przed Pałacem Kultury. Ze mną jest Iza Rowińska, która, no jak widziałem, często rozmawia ze słuchaczami. Mam rację?
2: Zgadza się. Dzień dobry. Tak. Jest tutaj Państwa bardzo dużo i bardzo cieszę się z tego powodu, że przychodzicie do nas, uśmiechacie się, dzielicie się swoim uśmiechem, opowiadacie o tym, że słuchacie Radia Pogoda. Jest nam niezmiernie miło, że tu jesteście. No i no, sama radość ten dzień po prostu.
1: Tak, a o czym najczęściej rozmawiałaś ze słuchaczami?
2: Właśnie o tym, że oni słuchają Radia Pogoda. Są z tego bardzo dumni, że nas słuchają i że nas kochają.
1: To jeżeli ktoś trafi z pytaniem, a gdzie te konkursy, odsyłamy pod scenę. Tak?
2: Dokładnie tak, dokładnie tak.
1: A na scenie Zygmunt i Asia kierują wszystkim.
2: Nasz pogodny poranek kieruje wszystkim ze sceny.
1: Za chwileczkę spróbuję

0: Chcemy sprawdzić, jak to się wszystko odbywa, a teraz proponuję kilka najpiękniejszych melodii.
1: Radio Pogoda. Na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.
2: Oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
3: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
18: Elektryk? Pewnie drogi.
17: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
18: Co? Z serwisem i gwarancją?
17: I tylko 10% opłaty wstępnej.
18: Tylko gdzie jest haczyk?
17: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
18: Czekaj, 30 tysięcy?
17: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
19: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
20: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
21: Została ostatnia reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Radio Pogoda. Na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.
1: Jesteśmy na scenie inauguracji Warszawskich Dni Seniora. Obok mnie Zygmunt Heizer. Zygmuncie, jak ci się podoba?
2: Nie no, fantastyczny koncert Budki Suflera, muszę powiedzieć. Wszyscy śpiewali razem z zespołem. Zabawa była fantastyczna. W ogóle nasi kochani seniorzy nie chcieli Budki wypuścić ze sceny. Więc ponieważ mamy trochę opóźnienie, nie da się ukryć, zaśpiewali tylko jeden bis.
1: Krótsze wersje zaśpiewali, rozumiem.
2: Tak, ale nie, fantastyczne. Ludzie się świetnie bawią. Przed chwilą przeprowadziliśmy konkurs, rozdaliśmy nagrody. Tych nagród zresztą mamy bardzo dużo. W tym momencie trwa przygotowanie sceny do karaoke. Za chwileczkę startujemy z karaoke.
1: No właśnie, bo widzę, że nikt nie wychodzi tutaj z...
2: Nie, ale nikt, wiesz, nie zwolni swojego miejsca, no absolutnie. Krzesełko raz zajęte, będzie zajęte do końca.
1: Ale to tylko dlatego, że tyle atrakcji przed nami, bo karaoke to nie jest ostatnia pozycja.
2: Ale oczywiście, że tak. Będą występy ze zespołów senioralnych. Potem będzie nasza potańcówka oczywiście, na którą zapraszamy. Ale zobacz, ile osób tutaj krąży między namiotami, między poszczególnymi stoiskami. Tak. Ci wszyscy ludzie zbierają stempelki. Tych stempelków trzeba nazbierać naprawdę dużo. Również stempelki zbieramy w naszym zaimprowizowanym studiu, o czym doskonale wiesz. Także dzieje się naraz tyle rzeczy, że ho.
1: Bardzo ci dziękuję i już nie przeszkadzam, bo za chwileczkę masz kolejne wejście.
2: Tak jest.
1: Wyjście do seniorów, tak?
2: Zaczynamy karaoke, będziemy wspólnie śpiewać największe przeboje. Radia Pogoda oczywiście.

0: Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
4: Serdeczne życzenia, gorące życzenia od serca.
1: Proszę państwa, koncert życzeń już jutro od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
8: Została ostatnia reklama.
9: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.
13: Radio Pogoda uczestniczy w inauguracji warszawskich Dni Seniora na Placu Centralnym, dokładnie między Pałacem Kultury a ulicą Marszałkowską. Za kilka minut tu wracamy, a teraz w Radiu Pogoda mamy dla państwa najważniejsze wiadomości.
14: Atak Rosji na Ukrainę. RCB ostrzega mieszkańców wschodniej Polski. Straszył szkoły alarmami bombowymi. Trafił do aresztu. Dostawy ropy realizowane bez zakłóceń, zapewnia Orlen.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
14: Agnieszka Trojanowska, BIS. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę rozesłało alert do osób na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. RCB podkreśla, że sytuacja jest monitorowana i apeluje o śledzenie komunikatów. W przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Orlen uspokaja i zapewnia, że nie ma problemu z dostawami ropy naftowej po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń. Zapewnia polski koncern naftowy. Władze w Rijadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Cezary Jaszczyk.
15: W związku z niepokojącymi doniesieniami Orlen zwrócił uwagę, że już od dłuższego czasu zabezpieczał dostawy także z innych kierunków. Przede wszystkim z Norwegii. Koncern wykupił też udziały do jednego z norweskich złóż, co pozwoliło na powiększenie własnych zasobów. Dostawy do polskich rafinerii są realizowane bez zakłóceń, ogłosił państwowy gigant. Rurociąg wschód-zachód to jedna z kluczowych instalacji, która do tej pory pozwalała omijać blokadę morską cieśniny Ormus. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump uważa, że za atak prawdopodobnie odpowiada Iran. Riad twierdzi, że drony zostały wystrzelone z terytorium Iraku, gdzie działają proirańskie oddziały milicji. Uszkodzenie instalacji zwiększyło niepokoje na rynkach. Ceny ropy utrzymują się na poziomie powyżej $100 za baryłkę.
14: Wyłączona obecnie instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Zarzut zgłoszenia fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych usłyszał mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego. 41-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Trafił tymczasowo do aresztu. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112. Pierwszy raz zadzwonił tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego. Kilkaset osób wzięło udział w biegach OncoRun w Supraślu koło Białegostoku. To pacjenci, byli pacjenci, ich bliscy, medycy, przedstawiciele władz i organizacji na rzecz walki z rakiem. Imprezę, która odbyła się po raz ósmy, zorganizowało Białostockie Centrum Onkologii wspólnie ze Stowarzyszeniem do Walki z Rakiem.
16: Radio Pogoda.
17: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.
8: Pogoda.
14: Zachmurzenie przeważnie umiarkowane pozostanie z nami do końca dnia. Dziś możliwe przelotne opady deszczu, a na termometrach do 20 stopni. Jutro temperatura niemal taka sama, ale już na ogół bez opadów. Jutro deszcz możliwy jedynie na zachodzie i południowym zachodzie.
17: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.
8: Radio Pogoda, na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.
18: Dzień dobry, Piotr Sporakowski, Radio Pogoda.
19: Dzień dobry.
18: Pięknie panie wyglądają, będzie jakiś występ, rozumiem.
19: Jesteśmy zespołem tanecznym Gracja i miałbyśmy tańczyć o 15.11, ale jest opóźnienie.
18: Jest drobne opóźnienie, dlatego że seniorzy muszą dokładnie wysłuchać wszystkiego i zobaczyć wszystko. I dlatego tak się niekoniecznie układa zgodnie z czasem, ale też myślę, że piękną pogodę panie dostały za to, prawda?
20: No, naprawdę, to jest wyjątkowe szczęście, nie? Dla nas, tak.
18: A co panie będą tańczyć?
19: Taniec cygański. Mamy zawodową choreografkę, także to będzie
18: coś do pokazania.
19: Jesteśmy Gracją i taki będzie taniec.
18: Tak. Fantastycznie. No to życzę w takim razie udanego występu.
20: Dziękujemy bardzo.
18: Do usłyszenia w Radiu Pogoda i do zobaczenia na scenie.

0: Piotr Sworakowski na żywo z warszawskich Dni Seniora.
1: Jesteśmy, co pewnie słychać, przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie i w tej chwili zauważyłem panią z wielkim kluczem. Czy to jest właśnie ten klucz, który Warszawska Rada Seniorów dostała od miasta Warszawy?
2: Tak, to jest właśnie klucz do bram miasta, bo od dzisiaj to seniorzy warszawscy rządzą miastem. Chcę jeszcze powiedzieć, że ten klucz jest między innymi mojego autorstwa.
1: A no to gratuluję, bo pięknie wygląda.
2: Tak, bo pracowaliśmy nad tym kluczem pół roku i to jest nowy klucz, który no po raz pierwszy teraz podczas tych warszawskich dni jest tutaj z nami.
1: Świetnie. I skoro seniorzy mają klucze do miasta, to mogą decydować o tym, co w mieście się może zmienić.
2: No w ogóle Warszawska Rada Seniorów współpracuje z miastem właśnie na rzecz seniorów.
1: Tak.
2: Żeby właśnie infrastruktura była polepszona i żebyśmy, no żeby wszystkim żyło się lepiej.
1: Co w ciągu ostatniego roku zmieniło się na lepsze z tego punktu widzenia?
2: No z całą pewnością władze Warszawy bardzo dbają o seniorów, bardzo na różnym poziomie. I na poziomie infrastruktury, i na poziomie sportowym, czyli zdrowotnym. Bardzo dobrze nam się układa współpraca z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych. Także naprawdę z każdym rokiem mamy coraz lepiej.
1: Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
2: Wiceprzewodnicząca Warszawskiej Rady Seniorów Jolanta Łukasiak.
1: Pięknie, dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.

0: Piotr Sforakowski na żywo z warszawskich Dni Seniora.
1: Jesteśmy na inauguracji warszawskich Dni Seniora. Jest tutaj kilkudziesięciu wystawców, wśród nich warszawskie MPWiK, które ma dla seniorów, jak widzę, wodę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu.
1: Jak ma pan na imię?
2: Oskar Dziuba.
1: Panie Oskarze, co MPWiK robi na warszawskich Dniach Seniora?
2: Warszawskie wodociągi na warszawskich Dniach Seniora przede wszystkim częstują swoją warszawską kranówką zdatną do picia z dodatkiem owoców, takich jak cytryna, pomarańcza, arbuz. Mamy również ogórka, a również znajdzie się coś dla pasjonatów wody z dodatkiem ziół.
1: Rozumiem, bardzo interesujące propozycje. Proszę mi powiedzieć, czy ci ludzie, którzy tutaj odwiedzają wasze stoisko, mają jeszcze jakieś pytania?
2: Pytają się przede wszystkim, które połączenie owoców jest najlepsze. Aha. Ja osobiście zawsze odpowiadam, że arbuz z jakimś cytrusem. Aczkolwiek pytania są o to, czy woda jest zimna i czy smakuje. Także ja zawsze odpowiadam, że jest pyszna i zapraszam.
1: No i jest pyszna, bo warszawska kranówka jest jedną z lepszych w kraju.
2: Dokładnie.
1: Bardzo panu dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Radio Pogoda. Na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
1: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
3: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
11: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
10: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja.
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
11: To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
14: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
15: Została ostatnia reklama.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Reklama.

0: Piotr Sforakowski na żywo z warszawskich Dni Seniora.
1: Inauguracja warszawskich Dni Seniora przed Pałacem Kultury trwa. Ze mną jest pani
2: Jolanta.
1: Dzień dobry pani Jolu.
2: Witam.
1: Proszę mi powiedzieć, co skłoniło panią do wizyty tutaj w tym miejscu?
2: No jestem prawie słuchaczką Radia Pogoda. Dlaczego prawie? Bo słucham jeszcze jednego radia.
1: Nie przyjmuję tego do wiadomości, ale nie o tym rozmawiajmy.
2: Tak, ale radio Pogoda jest dla mnie tym najważniejszym.
1: Okej, okay, to właśnie. I wzorowa słuchaczka.
2: Dowiedziałam się właśnie z Radia Pogoda, że będzie taka, a ponieważ uwielbiam tańczyć, śpiewać, owszem, ale nie przed publicznością,
1: no tak.
2: Dla siebie.
1: Mam to samo.
2: No właśnie. I dlatego przyszłam, tutaj podśpiewywałam oczywiście, ale chowałam się, żeby nie zostać wybraną do karaoke.
1: A, naprawdę? Aż
2: natomiast tańczyć mogę, tańczyć, o.
1: No to zaraz będzie miała pani okazję.
2: No właśnie, czekam dzisiaj na to.
1: No właśnie,
2: czekam.
1: No to w takim razie życzę miłych wrażeń.
2: Dziękuję ślicznie.
0: Radio Pogoda. Na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.

0: Piotr Sworakowski na żywo z warszawskich Dni Seniora.
1: Jesteśmy przed Pałacem Kultury na inauguracji warszawskich Dni Seniora. Pięknie pani wygląda, ma pani piękny wianek na głowie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Jak ma pani na imię?
2: Ela, bardzo dziękuję.
1: Pani Elu, proszę mi powiedzieć, co skłoniło panią do przyjścia tutaj?
2: Atmosfera, jestem drugi raz tutaj. Mhm. Niestety wcześniej nie wiedziałam, a seniorem jestem już od prawie 6 lat. 60 rocznik, tak? I w tamtym roku mi się bardzo, bardzo podobało i dlatego w tym roku też przyjechałam.
1: Rozumiem. A czy znalazła pani jakieś propozycje dla siebie wśród tych stoisk tutaj?
2: Urząd Pracy. Interesuje się właśnie bielią zwierzęta. I do Nakordyjskiego i do Urzędu Pracy można się zgłosić. Tutaj też przewodnik i czasy. Zrobiłam korale, zrobiłam bransoletkę, zebrałam pieczątki, tak, z beretem, także no ja jestem szczęśliwa, naprawdę.
1: Ja widzę.
2: Na koncercie byłam.
1: O, proszę, proszę.
2: Super.
1: Jak się podobało?
2: Super, no, super, wybawiłam się.
1: To świetnie, to życzę w takim razie dalszego ciągu tej wspaniałej
2: zabawy. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego.
2: Do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
15: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
14: Znaczy, Frosta kupiłeś?
15: Proszę, się nie da.
16: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
17: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
18: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
19: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
20: Doskonale, kupujemy.
19: Sposób na twój dobry dzień?
18: Mamy to w Lewiatanie.
19: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
21: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
22: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
23: Pan Rębiszewski?
24: We własnej osobie. Lotto poproszę.
25: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
26: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
27: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Została ostatnia reklama.
28: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
29: O, ale że to tak dla mnie?
28: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
30: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
31: Mamy niskie ceny.

0: mama.
1: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
2: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Została ostatnia reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Reklama.
12: Warszawskie Dni Seniora na Placu Centralnym naprzeciwko Pałacu Kultury i Nauki już trwają, co mogą Państwo usłyszeć w Radiu Pogoda i wrócimy tutaj za moment, a teraz mamy dla Państwa najważniejsze wiadomości.
13: Rosja atakuje zachodnią Ukrainę. W Polsce RCB rozesłało alert. Dostawy ropy naftowej przebiegają bez problemu, zapewnia Orlen. Nie było zaskoczenia w meczu polskich siatkarzy z Izraelem.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z trwającym atakiem Rosji na Ukrainie w polskiej przestrzeni powietrznej operuje wojskowy śmigłowiec, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Jednocześnie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informuje, że w związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowców w zachodniej części Ukrainy podniesiona została gotowość wybranych sił i środków polskiego systemu obrony powietrznej. A w rosyjskich atakach w nocy i o poranku na 10 ukraińskich regionów Ukrainy 4 osoby zginęły, a kilkadziesiąt jest rannych. Głównym celem rosyjskiego ataku był kompleks hutniczy. Nie ma obecnie problemu z dostawami ropy naftowej, zapewnia Orlen po informacji o wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Jak uspokaja polski koncern naftowy, dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń. Władze w Rijadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Niepokoje, jakie wywołała ta informacja w Polsce, wynikają z faktu, że Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Wywołał serię fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych. 41-latek usłyszał zarzut i trafił tymczasowo do aresztu. Mieszkańcowi Ostrowa Wielkopolskiego grozi do 15 lat więzienia. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112, mówi Ewa Golińska-Jurasz z ostrowskiej policji.
14: Informując o rzekomym podburzeniu ładunków wybuchowych na terenie szkoły podstawowej w Ostrowie Wielkopolskim. Następnego dnia wpłynęła kolejna informacja. Tym razem mężczyzna poinformował o rzekomym podburzeniu ładunków wybuchowych w szkołach podstawowych na terenie całego kraju.
13: Policjanci szybko ustalili tożsamość sprawcy i tego samego dnia zatrzymali mężczyznę. Policja przypomina, że każde zgłoszenie jest traktowane poważnie i często wiąże się z zaangażowaniem wielu służb. Polscy siatkarze wygrali z Izraelem 3-0 w swoim drugim meczu grupy B Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, jutro zmierzą się z Macedonią Północną. To drugie zwycięstwo biało-czerwonych w Sofii. Wcześniej Polacy pokonali Portugalię również 3-0. A w drugim dzisiejszym spotkaniu grupy B Bułgaria gra z Ukrainą.
15: Radio Pogoda.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
6: Pogoda.
13: Deszczowo do końca dnia w wielu regionach ze sporym zachmurzeniem, ale są też przejaśnienia. Jutro do 20 stopni i już na ogół bez opadów, jedynie z przelotnym deszczem na zachodzie kraju.
16: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
6: Radio Pogoda. Na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.
12: Trwa inauguracja warszawskich Dni Seniora. Ze mną moja koleżanka redakcyjna Agata Jońska. Agato, czy Warszawa jest pogodna? Czy seniorzy w Warszawie są pogodni?
0: Warszawa jest pogodna. Powiedziałabym, że cała Warszawa jest pogodna. Nie tylko seniorzy, ale mamy tu bardzo dużo osób w różnym wieku. Od wnuków, dzieci, przez seniorów, młode małżeństwa jest absolutnie dużo osób. Mhm. Jest pogodna i silna wiekiem właśnie.
12: Silna wiekiem, tak, to jest hasło tegorocznej edycji.
0: Dokładnie tak. Bardzo mi się podoba, że Państwo w tym roku chętnie pozują do zdjęć, chętnie tańczą wręcz do materiałów wideo, które mogą Państwo zobaczyć na naszych social mediach, na Facebooku i Instagramie, jeżeli chcecie. Przed nami jeszcze pół godziny tańców. Właśnie potańcówka trwa, jest bardzo dużo osób, zapraszamy. A ci, których z nami tutaj dzisiaj nie ma, mogą spokojnie odwiedzić nas za 2 tygodnie na Olimpiadzie Senioralnej w Parku Sowińskiego w Warszawie.
12: Także sami Państwo słyszą, że warto tu być. Ja tu jestem, więc wracam za chwilę.

0: Marysia Kruk i Zygmunt Heiser. Na żywo z Warszawskich Dni Seniora.
1: Inauguracja Warszawskich Dni Seniora trwa. Właśnie trwa też potańcówka Radia Pogoda. Ze mną Asia Kruk.
2: Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Ja to jak ja, ale Zygmunt jest też tutaj z nami. Zygmuncie, chyba to było do przewidzenia, że sobie ludzie siedzą na widowni, oglądają przeróżne występy, a kiedy nadchodzi potańcówka Radia Pogoda i jeszcze zaczynamy ją najpierw od konkursu, a później od nauki tańca z panią Dorotą, no to wiadomo, że krzesełka idą do tyłu i ludzie po prostu zaczynają tańczyć.
3: Ja myślałem, że będzie z tym kłopot, no bo jak już, wiesz, zajmie dobre miejsce z przodu,
2: to
3: ciężko się ruszyć z tego miejsca, ale problemów absolutnie nie było. Państwo zrobili miejsce na parkiet i w tej chwili, proszę Państwa, parkiet jest pełny.
1: Wszyscy tańczą.
3: Tańczą, no parę osób tam się, wiesz, jeszcze...
1: Obserwuje.
3: Tak, jeszcze się nie ośpieliło, ale ośpielą się za chwilę.
2: Ale spokojnie, potańcówka trwa do godziny 17:30, więc wszyscy zdążą po prostu tutaj zabalować, jak nie wiem co. Jest pięknie.
1: Tak. No tak, a w tajemnicy Wam powiem, że nie tylko przed sceną balują, ale także na opłotkach tej imprezy. Mówię, proszę przed scenę przejść, a oni na to, nie, tam za dużo ludzi, my tutaj sobie sami
2: jest okay.
3: Podlepczymy. Ale tak też może być.
1: Pewnie,
3: chodzi o to, żeby się świetnie bawić i tak właśnie jest na naszej prywatce.
2: No w końcu to są najpiękniejsze melodie, Radio Pogoda. My jesteśmy pewni, że to potrafi publiczność rozbawić i publiczność też jest tego pewna, czego chcieć więcej. Po prostu bawimy się świetnie i wszystkich do tego zachęcamy.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę.
3: To my dziękujemy. Jeszcze Państwo zdążą. Jak się Państwo pośpieszą, to my jesteśmy do 17:30.
0: Radio Pogoda. Na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.

0: Radio Pogoda. Na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.
1: Inauguracja Warszawskich Dni Seniora przed Pałacem Kultury i Nauki. W tej chwili właśnie uklęknąłem w jakimś mokrym miejscu, ale na pewno mi się będzie opłacać, bo teraz witam dwie panie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Witamy pana.
1: Jak mają panie na imię?
2: Ania.
3: Elżbieta.
1: Pani Elżbieto, jak się pani tutaj podoba?
3: Bardzo. Ja jestem tutaj pierwszy raz i super impreza, bardzo fajny przemarsz, muzyka, wesoło, fajnie, dużo stoisk, tutaj kawka, tam herbatka, tutaj badają masę ciała.
1: Pani Aniu, jak z tą masą ciała?
4: Oj, nie powiem.
1: Ale dlaczego, nie ma?
4: O, dobre powiedzenie, nie ma. Dobrze powiedziane, nie ma.
1: Czyli,
3: niestety nas trochę to osłabiło, tak, że nie będziemy komentowały wyniku, bo tragicznie wyszło.
4: Może teraz dopilkuję do wzięcia się za siebie tak jeszcze bardziej porządnie.
1: No dobrze, a z przyjemniejszych rzeczy?
4: Nie, no super, występy super. My jesteśmy tu od przemarszu. Przyszłyśmy tutaj razem, już budka suflera. Nie no,
3: budka impreza suflera, no to fantastycznie.
1: Podobało.
4: Ale w ogóle impreza bardzo fajnie, dobrze zorganizowana. Fajnie.
1: Czyli pani też pierwszy raz, pani Aniu?
4: Tak, pierwszy raz.
1: Czyli rozumiem, będą następne.
4: Będą.
3: A pewno za rok.
4: Już będziemy. Nawet jesteśmy umówione, że na pewno.
1: Fantastycznie. I też na masę ciała?
4: Aż sport się zapamiętał. No.
1: Dziękuję panią za rozmowę i życzę dalszej udanej zabawy.
4: Udane, super. Jest bardzo miły, spędzony dzień i pogoda dopisała, także jak radio pogoda, tak i pogoda dopisała.
0: Radio Pogoda. Na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.

0: Autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm. Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
18: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
17: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda.
20: Została ostatnia reklama.
21: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
22: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
21: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
23: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

0: Radio Pogoda. Na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jest pani tutaj pierwszy raz na warszawskich dniach seniora?
2: Jestem, chociaż nie jestem seniorką, bo jestem dopiero świeżo po 40, ale jestem ogromną fanką waszego radia.
1: O, dziękuję.
2: I całe wakacje poprawiało mi nastrój.
1: Cieszę się, mam nadzieję, że będzie poprawiać dalej. Czyli Radio Pogoda namówiło panią do przyjścia tutaj.
2: Szczerze mówiąc, to jestem tu przypadkiem, bo idę po prostu na dworzec centralny na pociąg, ale już na sam widok waszego loga uśmiechnęła mi się twarz, tak jak mi się uśmiechała przez całe wakacje, kiedy codziennie poprawialiście mi nastrój starymi, pięknymi piosenkami. Niektóre odkrywałam na nowo, a niektóre z jakichś tam sentymentów, chociażby z tego, jak moja mama puszczała mi za dziecka.
1: No tak. W takim razie cieszę się, bo nie ma przypadków w takim razie. Cieszę się, że pani dała się zwabić tutaj.
2: No na pewno fajna przygoda. Na temat tego wywiadu, także pozdrawiam wszystkich słuchaczy, całą redakcję i bądźmy z Radiem Pogoda. Ja promuję do wszystkich osób, bo to naprawdę jest super poprawiacz nastroju. W każdą pogodę.
1: Tak jest. Bardzo dziękuję i proszę się nie spóźnić na pociąg.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Radio Pogoda. Na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.

0: Radio Pogoda. Na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.
1: No to zainaugurowaliśmy warszawskie Dni Seniora. Ze mną Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
2: Jesteśmy.
3: Witamy ponownie. Jak przypomnijmy, że inauguracja dziś, a te warszawskie Dni Seniora trwać będą przez 3 tygodnie.
1: Do 14 października.
3: Tak jest.
2: I jeszcze się z Państwem spotkamy 26 zresztą na zakończeniu warszawskiej Olimpiady Seniora, więc to też będzie fantastyczne. Ja przepraszam, ale ja już trochę nie mówię.
1: Nie przepraszaj, tylko powiedz, jak tam potańcówka.
2: No właśnie, potańcówka była taka i te wszystkie konkursy i te wszystkie rozmowy z Państwem przy głośnej muzyce były takie, że nie wiem, czy słychać moją chrypkę, ale mam nadzieję, że do poniedziałku mi przejdzie.
1: Na pewno.
3: Zabawa była fantastyczna i chyba mogę powiedzieć z pewnością, były to największe obchody Dnia Seniora, inauguracja. Tylu gości, tylu seniorów nie mieliśmy do tej pory.
2: Ten
3: kolorowy korowód, który się ciągnął przez ulice Warszawy, fantastyczne, bo i tam na początku orkiestra marszowa, orkiestra dęta, potem nasz autobus, potem bateria, czyli taki zespół perkusyjny, szczudlarze, fantastyczne rzeczy.
2: Było naprawdę doskonale, no a sama potańcówka, to jak zwykle, Państwo wiedzą, co robić, po prostu trzeba się dobrze bawić, dylać, jak mówi pan Marek z zaprzyjaźniony słuchacz z Poznania i po prostu wszystko będzie dobrze. To była rekordowa frekwencja, ale czekamy na kolejny rekord we Wrocławiu podczas wrocławskich Dni Seniora, które już w najbliższy piątek.
1: Najbliższy piątek, czyli za tydzień, niecały. Tymczasem warszawskie Dni Seniora zostały zainaugurowane i one trwają. Do usłyszenia mówią
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heizer.
1: I jeszcze Piotr Sworakowski na dokładkę.
2: Dziękujemy!
0: Radio Pogoda. Na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.

0: informacje.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
3: Po tańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
4: Wspomnienia, które bawią.
5: Popołudnia spędzane na rozmowie.
6: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
7: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
9: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
17: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska SA.
19: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
20: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
21: Dźgnął ją kilkanaście razy.
22: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
19: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
23: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
19: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
24: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
25: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
26: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
27: Została ostatnia reklama.
28: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
29: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
28: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
29: W końcu będę miał kieszonkowe.
28: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
30: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
31: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

0: zagarbić.
1: Autopromocja.
2: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
3: A dzień dobry, witam serdecznie.
2: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
4: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
5: Serdeczne życzenia, gorące życzenia od serca.
2: Proszę państwa, koncert życzeń już jutro od 10. Robert Janowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
7: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Została ostatnia reklama.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Włączamy niskie ceny.
1: Reklama.
17: Polski śmigłowiec poderwany w związku z atakiem Rosji na zachód Ukrainy. Niemal setka Polaków kandyduje w wyborach w Szwecji. Muzeum Instrumentów Muzycznych zaprasza na swoje 80. urodziny.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
17: Agnieszka Trojanowska-Bis. Wojskowy śmigłowiec operuje w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z trwającym atakiem Rosji na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego w związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowców w zachodniej części Ukrainy. Podniesiona została gotowość wybranych sił i środków polskiego systemu obrony powietrznej. To już kolejny atak. Nad ranem Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na Odessę. Jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób zostało rannych. Doniesienia o skutkach rosyjskich ataków zbiera Cezary Jaszczyk.
18: Ukraińskie media publikują zdjęcia poważnie uszkodzonego wieżowca w Odessie. Rosyjski pocisk zniszczył kilka najwyższych pięter budynku. Wśród rannych jest 5-miesięczne dziecko. Kilka godzin wcześniej Rosjanie uderzyli w Zaporoże, Krzywy Róg i Dniepr. Władze dwóch pierwszych miast informują o co najmniej 3 ofiarach śmiertelnych. Trzeba położyć kres rosyjskim zbrodniom, mówi prezydent Ukrainy. Wołodymir Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom. Projekt silnych amerykańskich sankcji autorstwa nieżyjącego już senatora Lindseya Grahama w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów.
17: Ponad 90 Polaków kandyduje w jutrzejszych wyborach do parlamentu i lokalnych samorządów w Szwecji. Najwięcej polskich nazwisk można znaleźć na listach partii liberalno-konserwatywnych, a także skrajnej prawicy. Tradycyjnie jak co 4 lata analizy polskości list wyborczych dokonała polonijna Nowa Gazeta Polska. W Szwecji mieszka co najmniej 100 tysięcy Polaków, ale osoby bez obywatelstwa szwedzkiego mogą głosować jedynie w wyborach do rad regionów i gmin. Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu świętuje 80-lecie działalności. Przez cały weekend odbywają się w nim z okazji święta m.in. koncerty, warsztaty czy oprowadzenia kuratorskie. Chętni mogą zajrzeć także do pracowni lutniczej i zobaczyć, jak wygląda konserwacja instrumentów. Radio
12: Pogoda. Pogoda.
17: Jutro zachmurzenie na ogół duże. Pojawią się deszcze, ale tylko na zachodzie kraju. Najwięcej przejaśnień na Podkarpaciu. Na termometrach przeważnie od 17 do 21 stopni, a więc podobnie jak dziś chłodniej miejscami w rejonach podgórskich od 15 do 17.

0: 104.1 FM.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

0: moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na Pekao.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
15: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
16: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oktoplast lub na oktoplast.com.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
20: Reklama.

Nazywam się Aldona Orman i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Bądźcie uśmiechnięci, szczęśliwi i właśnie pogodni razem z tą piękną muzyką w Radiu Pogoda.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
12: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
13: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki?

0: do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
4: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
4: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Została ostatnia reklama.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
1: Reklama.
10: Alert RCB na wschodzie Polski trwa w związku z atakami na Ukrainie. Kolejny kraj żąda od mety silniejszej ochrony dzieci. Polscy siatkarze idą jak burza. Poważnie zrobi się dopiero we wtorek.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
10: Agnieszka Trojanowska, BIS. Polskie wojsko poderwało śmigłowiec w związku z atakami rosyjskich dronów na zachodzie Ukrainy. Mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alert RCB z apelem o śledzenie komunikatów. Co najmniej 4 osoby zginęły w nocnych i porannych atakach powietrznych Rosji na 10 ukraińskich regionów. Jest też kilkudziesięciu rannych, w tym kilkumiesięczne dziecko. Trzeba położyć kres rosyjskiemu terrorowi, zaapelował prezydent Ukrainy. Wołodymir Zełenski skierował swoje słowa do Stanów Zjednoczonych, żądając natychmiastowych sankcji na Moskwę.
12: To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom.
10: Projekt silnych amerykańskich sankcji w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów. Kolejny kraj dopomina się o ochronę swoich najmłodszych obywateli przed mediami społecznościowymi. Rząd Norwegii zaapelował do operatora Facebooka i Instagrama o wprowadzenie silniejszej ochrony dzieci na społecznościowych mediach. Władze w Oslo chcą na swoim terytorium takich samych standardów, jak te, które wynikają z zawartej pod koniec sierpnia ugody między Facebookiem a Instagramem i władzami 52 amerykańskich stanów i terytoriów. Porozumienie przewiduje m.in., że osoby poniżej 18 roku życia będą mogły korzystać z Facebooka i Instagrama bez dobierania im treści przez algorytmy. Przewidziano też dla amerykańskich dzieci limity korzystania z aplikacji oraz wyłączania powiadomień w nocy i podczas zajęć szkolnych. Nie było niespodzianek w meczu polskich siatkarzy, którzy wygrali z Izraelem 3-0 w swoim drugim spotkaniu grupy B Mistrzostwa Europy. Polacy bronią w tym turnieju tytułu, a kolejne spotkanie mają już jutro z Macedonią Północną, ale i w tym meczu są faworytami. Wcześniej polscy siatkarze pokonali już Portugalię. Nieco trudniej może zrobić się we wtorek, wtedy mecz z Ukrainą, a już na poważnie zrobi się w środę z Bułgarią. Tu stawka meczu to zapewne pierwsze miejsce w grupie.
11: Radio Pogoda. Pogoda.
10: Jutro zachmurzenie na ogół duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie większe przejaśnienia i rozpogodzenia i bez opadów. Rano na Podkarpaciu możliwe mgły. Na termometrach jutro przeważnie od 17 do 21 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich od 15 do 17.

0: sprzątnij dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
10: Reklama.

0: jeszcze się nie śpieszmy, można jeszcze tyle znieść.
1: Reklama.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim.

0: Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Została ostatnia reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania, i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
7: Reklama.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Płynu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
6: Została ostatnia reklama.
7: 3,17,41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8,11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama.
12: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
13: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o serii badań profilaktycznych, z których będą mogli skorzystać mieszkańcy Opola.
14: Zdrowe Opole.
13: Badania postawy, wzroku czy zdrowia jamy ustnej wśród dzieci, konsultacje z zakresu kardiologii oraz szereg działań z zakresu profilaktyki otyłości. Taki program na jesień przygotował Uniwersytecki Szpital Kliniczny we współpracy z Fundacją ProHospital. Wszystko to w ramach programu Marszałkowskie Dni dla Zdrowia. O szczegółach mówi wicemarszałkini województwa Zuzanna Donat-Kasiura.
15: Szanowni Państwo, bardzo cieszę się, że Fundacja ProHospital po raz kolejny jest beneficjentem Marszałkowskich Dni dla Zdrowia, czyli konkursu, w ramach którego wspieramy różnego rodzaju działania profilaktyczne. Fundacja w tym otwarciu pozyskała 62 tysiące złotych na 3 akcje. Dzisiaj przede wszystkim mówimy o profilaktyce dla smyka, czyli tych działaniach skierowanych do najmłodszych naszych mieszkanek i mieszkańców, dzieci w wieku przedszkolnym, wieku szkolnym. Bardzo ważne jest, abyśmy badali się, abyśmy kontrolowali swoje zdrowie, bo tylko wtedy możemy zapobiec rozwojowi choroby, a im dłużej będziemy zdrowi, im bardziej świadomi będziemy żyć, tym mniej będzie pacjentek i pacjentów, które będą wymagały leczenia. Ale warto wspomnieć również o akcji skierowane przede wszystkim do osób dorosłych, czyli Dzień Serca. Nasz Uniwersytecki Szpital Kliniczny to wyjątkowe miejsce, które słynie z leczenia chorób serca, ale my chcemy zadbać o profilaktykę, chcemy pokazać i badać przede wszystkim mieszkanki i mieszkańców naszego województwa. No i trzecia akcja skierowana do osób w wieku senioralnym, ale również pokazująca, jak ważnym elementem zdrowia jest zdrowie psychiczne. Cały czas podkreślamy, że zdrowie to dobrostan fizyczny, społeczny, ale i psychiczny. A głowa wpływa na wszystko, na to, jak funkcjonuje nasz organizm, jakie są nasze relacje. W związku z tym różnego rodzaju wsparcie psychologiczne, tak abyśmy mogli holistycznie, całościowo zadbać o mieszkanki i mieszkańców naszego województwa. W tym miejscu bardzo dziękuję zarówno Fundacji ProHospital, jak i wszystkim pracownikom Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego za współpracę, bo bez tej współpracy nasze środki finansowe byłyby tylko pieniędzmi, a w ten sposób dbamy o to, aby mieszkańcy naszego regionu byli jak najdłużej zdrowi.
13: Dlaczego badania profilaktyczne są tak ważne, wytłumaczył dr Piotr Fezet z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.
16: Chciałem uzupełnić to, co pani Maszek powiedziała, taką troszkę doktorskie sformułowanie. tak jak wszystko w życiu, musimy się nauczyć. Nauczyć się musimy też dbać o własne zdrowie. Te akcje profilaktyczne, które przygotowuje nasz szpital dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, są ważne o tyle, że podczas tych akcji chcemy nauczyć naszych współobywateli dbać o swoje zdrowie. Podczas tych akcji nie będziemy w stanie, drodzy Państwo, wyleczyć naszych pacjentów. Nie będziemy w stanie bardzo często ich do końca zdiagnozować, ale pokażemy, jak dbać o swoje zdrowie. Dotyczy to zarówno dzieci w profilaktyce dla smyka, dotyczyć to będzie Dnia Serca, który organizujemy już po raz kolejny, który tak naprawdę jest taką opolską ścieżką profilaktyki sercowo-naczyniowej, podczas której będziemy walczyli z wszystkimi czynnikami ryzyka, właściwie będziemy pokazywali te czynniki ryzyka, jak z nimi walczyć i będziemy trochę, jeszcze raz użyję sformułowania, walczyć, będziemy troszkę walczyć z takimi stereotypami. W przestrzeni publicznej pojawia się mnóstwo różnych informacji, takich domorosłych, fałszywych proroków pokazujących, że warto wziąć jakąś drobną, jedną tabletkę, może jakiś pseudosuplement diety i będziemy wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Nic bardziej mylnego. I te akcje służą temu, aby też pokazać, tak jak naprawdę dbać, a czasem walczyć o własne zdrowie.
13: Cały szereg badań rozpocznie się akcją skierowaną do dzieci. Odbędzie się ona w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym już w tą sobotę, a o szczegółach opowiedziała profesor Agata Chobot, kierowniczka oddziału pediatrii.
8: Dzień dobry, ja bardzo się cieszę, że akcją otwierającą jest profilaktyka dla smyka. Ona jest skierowana do dzieci w sumie w każdym wieku. Chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na różne aspekty zdrowotne naszych dzieci, na co, jak możemy zadbać o to, żeby one rosły zdrowo. Między innymi mamy badania takie, które interesują rodziców, laryngolog i okulista, i dentobus, i ocena wad postawy. Natomiast ja chciałam zwrócić uwagę też na to, że będzie i dietetyk, psycholog, jak możemy rozmawiać z dziećmi o tym, żeby jadły zdrowo. My bardzo często obserwujemy, że rodzice mają bardzo dużo pytań właśnie w tym obszarze. Co dawać dzieciom do jedzenia, jak je nakłonić do tego, co teoretycznie wydaje się, że one nie będą chciały jeść, a jest zdrowe. A jest na to mnóstwo sposobów i myślę, że w tym dniu będzie można tych specjalistów o to wszystko zapytać. Bardzo też zapraszamy na badania przesiewowe w kierunku cukrzycy typu pierwszego. Ponownie mamy współpracę z projektem Identify i będzie możliwość z niewielkiej próbki, to jest pobranie kilku kropel z palca, oceny przeciwciał w ramach takiego dużego grantu europejskiego i sprawdzenie, czy występuje ryzyko na wczesnym etapie właśnie już cukrzycy typu pierwszego. To jest choroba autoimmunologiczna, to nie jest choroba związana z nieprawidłowym żywieniem, więc tutaj możemy wcześniej zadziałać i w razie czego coś ewentualnie wcześniej proponować.
13: Dorośli słuchacze będą mogli skorzystać z badań profilaktycznych za 2 tygodnie, na przykład podczas sobotnich zakupów, mówi dr Jadwiga Marynowicz.
9: Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy 26 września na plac Kopernika. Będziemy tutaj do Państwa dyspozycji. Bardzo chętnie udzielimy różnych konsultacji. W zeszłym roku cieszyły się te konsultacje dużym zainteresowaniem. Zachęcamy, żebyście Państwo przynieśli listę leków, jeśli przyjmujecie leki na nadciśnienie. Będziemy mogli przejrzeć, przeanalizować. W zeszłym roku naprawdę takie były też takie momenty, że były duże zmiany u niektórych pacjentów, więc i tak możemy pomóc, możemy porozmawiać na temat profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych. Będziemy do Państwa dyspozycji, więc bardzo serdecznie zapraszam.
13: Organizatorzy akcji przygotowali też coś dla mieszkańców, którzy chcą zawalczyć z otyłością, mówi profesor Agata Bronisz.
11: Dzień dobry, witam serdecznie. Mi jest bardzo miło zaprosić mieszkańców województwa opolskiego do udziału w akcji Przewaga Zdrowia. To jest skierowane dla osób dorosłych, którzy są zainteresowani kontrolą swojej masy ciała i ponieważ nadmiar wagi jest przyczyną choroby otyłościowej tej matki wszystkich zaburzeń metabolicznych, z jakimi mamy do czynienia. W naszym szpitalu działa poradnia leczenia otyłości. Więc staramy się objąć naszą opieką pacjentów kierowanych z tą chorobą. Ta akcja skierowana jest do osób wszystkich, które chciałyby się zorientować, czy ich waga jest prawidłowa. Będzie miała charakter takich dwóch ramion. Jedno ramię będzie ramieniem dietetycznym. Tutaj zamieszczone będą na stronie internetowej szpitala diety, które będzie można pobrać. Będą to 4 diety o różnej kaloryczności, ułożone zgodnie z zasadami zdrowego żywienia i też formule wegetariańskiej dla osób, które takie diety stosują. I jednocześnie będzie dostępny na stronie internetowej kalkulator oceny należnej masy ciała, czyli żeby można się było zorientować, ile dana osoba przy danym wzroście ważyć powinna. No i osoba zainteresowana będzie mogła sobie pobrać taką dietę i spróbować stosować. Wszystkie osoby, które będą miały wątpliwości i nie będą wiedziały, czy dobrze oszacowały masę ciała, będą miały wątpliwości co do realizacji rekomendowanych tam zaleceń dietetycznych, będą miały możliwość kontaktu online z pacjentami. Tam będzie podany adres na stronie, przepraszam, z dietetyczkami, będzie podany adres na stronie internetowej i tam będzie można zadawać pytania online i rozwiać swoje wszystkie wątpliwości. A drugim ramieniem tegoż programu będzie możliwość konsultacji psychologicznych. Tu już to będzie kontakt bezpośredni, będzie to miało charakter 6 łącznie spotkań. W ramach tych 3-miesięcznego trwania spotkania będą to 2 spotkania miesięcznie w grup wsparcia dla osób, które borykają się z jakimiś problemami z utrzymaniem należnej masy ciała. Rejestracja do tych spotkań właściwie nie jest wymagana. Daty spotkań też będą umieszczone na stronie internetowej. I na razie przyjmujemy formułę, że wszystkie osoby zainteresowane w wybranych terminach, które im będą odpowiadać na takie spotkanie, mogą się zgłosić.
13: Działania profilaktyki zdrowotnej organizowane przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny i Fundację ProHospital zostały dofinansowane przez samorząd województwa kwotą 62 tysięcy złotych. A wszystko to w ramach programu Marszałkowskie Dni dla Zdrowia. Teraz sprawdźmy, co w ostatnich dniach działo się w Opolu i regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawi Monika Trykowska-Chwila, która właśnie tutaj przyszła do mnie do studia.
17: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolskiem.
18: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. W sobotę przywrócono po modernizacji normalny ruch na trasie kolejowej Opole-Kluczbork. Szczegóły w tej sprawie zebrała Małgorzata Mura.
19: Prace obejmowały remont ponad 40 km linii kolejowej, a także odnowienie peronów na stacjach. Dzięki inwestycji o wartości 230 milionów złotych pociągi przyspieszyły do 120 km na godzinę, a podróż na tym odcinku skróciła się o 16 minut. Wzmocnienie infrastruktury pozwoliło też po niemal 30 latach przywrócić ruch towarowy między Opolem i Kluczborkiem.
18: Do końca września bez wpływu na ruch pociągów na linii będą prowadzone jeszcze prace wykończeniowe. Powstają kolejne kilometry ścieżek rowerowych przy trasach krajowych województwa opolskiego, m.in. na drodze krajowej nr 94 Skarbimierz-Żłobizna i 46 Ozimek-Grodziec. W ciągu kilku tygodni obie te inwestycje się zakończą. Gołym okiem widać też postępy prac przy kolejnym muzycznym muralu w Opolu. Wizerunek Maryli Rodowicz, powstający na ścianie bloku przy ulicy Chabrów, ma być gotowy w połowie września. A czy trzeba w mieście ograniczyć hałas? Jeśli są takie miejsca, to na pewno znajdą się na nowej mapie akustycznej Opola, która musi powstać w przyszłym roku. Aktualizacja mapy hałasu co 5 lat to nowy unijny oblik dla dużych miast. To teraz wyprawka szkolna i trochę statystyk z ZUS-u. Pod koniec sierpnia wniosków o 300 zł z programu Dobry Start wpłynęło do opolskiego ZUS-u ponad 100 tysięcy. Kto jeszcze nie złożył wniosku, na pieniądze poczeka dłużej.
20: Wniosek wysłany po sierpniu wcale nie oznacza, że pieniądze przepadną, ale ZUS będzie miał na realizację przelewu 2 miesiące.
18: Informuje Sebastian Szczurek z opolskiego ZUS-u. Wnioski możemy wysyłać do końca listopada. Po ponad 4 miesiącach odzyskują dostęp do bieżącej wody. Mowa oczywiście o mieszkańcach Komorzna w województwie opolskim. Ewa Pasierbiewicz.
21: W połowie kwietnia woda w wodociągu w Komorznie została skażona zakazanym na terenie Unii Europejskiej środkiem owadobójczym. Od tego czasu przez blisko 140 dni mieszkańcy Komorzna musieli korzystać z wody dostarczanej beczkowozami. Po neutralizacji niebezpiecznych chemikaliów możliwość kąpieli i prania w wodzie z kranu oraz jej picie odzyskali jako pierwsi mieszkańcy prawostronnej części Komorzna.
18: Śledczy szukają sprawcy, który wprowadził truciznę do wodociągu. W dwóch miejscowościach naszego regionu rozpoczęły się przygotowania do referendów. W Brzegu będzie ono dotyczyć odwołania burmistrza burmistrz Wiolety Jaskulskiej-Palus, a w Pakosławicach wójta Adama Raczyńskiego i Rady Gminy. Obie miejscowości mają 6 tygodni na przygotowania.
0: Będzie czas na zgłaszanie kandydatów do Miejskiej Gminnej Komisji Referendalnej, kandydatów do obwodowych komisji referendalnych, bo proszę pamiętać, że referendum odbędzie się w obwodach głosowania na terenie całej gminy.
18: Mówiła Joanna Maksymowicz-Szczepańska, komisarz wyborczy w Opolu. Referenda w Brzegu i Pakosławicach odbędą się 25 października. A teraz wzorowa postawa sprawcy uszkodzenia zaparkowanego samochodu w Gogolinie. 11-letni rowerzysta nie uciekł z miejsca kolizji, a pozostawił za wycieraczką kartkę z numerem telefonu do swojego opiekuna. Opolska komenda chwali chłopca, który nie uciekł przed konsekwencjami i podaje dorosłym za wzór do naśladowania. Nowy tydzień przynosi z kolei kontynuację policyjnej akcji Bezpieczna droga do szkoły. Także w Opolu jest więcej patroli drogówki w rejonie szkoły. Teraz żywieniowa rewolucja w szkołach. Także w Opolu i regionie w stołówkach obowiązuje nowy jadłospis. Raz w tygodniu ryba, posiłek wege, do tego więcej owoców i warzyw zamiast przetworzonej żywności.
1: Bardzo mocno zależy nam na tym, żeby dbać o zabezpieczenie nie tylko na tu i teraz, ale też po to, żebyśmy mogli powiedzieć za kilkanaście lat u tych dzieci fajnie, zdrową dietą zapobiegliśmy wielu chorobom.
18: Wyjaśnia wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka. O nowych standardach żywienia dzieci i młodzieży można przeczytać na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu.
17: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
12: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
13: Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o nowym spektaklu w Teatrze Kochanowskiego.
17: Na deskach teatrów.
13: Dramaturdzy z Teatru Kochanowskiego nie próżnują. Ledwo rozpoczął się sezon artystyczny, a już przygotowali nową sztukę.
22: Dzień dobry, Cecylia Caban.
23: Mira Mańka, reżyserka i współautorka tekstu.
13: Kolejny spektakl przed nami na rozpoczęcie sezonu. Premiera Wyszłam z siebie i...
23: Zaraz wracam.
13: To jest spektakl, który powstał dzięki programowi Inicjatyw Aktorskich, tak?
22: Tak, powstał dzięki programowi Inicjatyw Aktorskich. Dzięki scenariuszowi, na który dostałam grant z Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ dostałam stypendium marszałkowskie, marszałkowskie talenty, więc takie duże czytanie odbyło się w listopadzie zeszłego roku, przełom listopada, grudnia. Potem ten materiał przedstawiłam naszemu dyrektorowi w ramach takiej inicjatywy, która tutaj w teatrze jest otwarta, inicjatywy aktorskie. My, aktorzy, możemy zgłaszać do dyrektora nasze pomysły na aktywność artystyczną. No i dyrektor przyklasnął temu pomysłowi.
13: Jezus Maria, to już rok tak żyje swoim życiem. Ja myślałem, że to parę tygodni temu się gdzieś tam rozwiązało z tymi marszałkowskimi talentami.
22: One się odbywają co roku, więc parę tygodni temu rozwiązał się kolejny program na rok 2026. Ja dostałam stypendium na rok 2025.
13: Okej, okay, dobra, to wiele wyjaśnia. No ale przejdźmy do tego spektaklu. O czym on jest? Co to za pomysł był?
22: No, spektakl dotyczy menopauzy. Pomysł jest taki, że ta menopauza do mnie przyszła. Zaczęłam się jej przyglądać i temu, jakim różnym siłom i prądom jest ona poddawana. Nie tylko wewnętrznym, fizjologicznym, dość trudnym i zaskakującym, ale też różnym aspektom interpretacji i spojrzeń społecznych i psychologicznych, które oddziałują na kobietę w tym okresie. I tak, i to mnie bardzo zainteresowało. W związku z tym zaczęłam się temu przyglądać, nie tylko przez własne spojrzenie, ale też rozmawiając z różnymi kobietami, jak one to odczuwają, jaki mają na to pogląd.
13: Ten materiał od ponad roku gdzieś tam istnieje. Czy coś się pozmieniało w twoim życiu w czasie tego roku od powstania scenariusza do teraz?
22: No, życie ulega nieustającym zmianom. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy przeżyli jakiś kawałek czasu i nie ulegali zmianom. Zmieniło się dużo, jeżeli chodzi o ten temat, w takim względzie, że poprosiłam Mirę Mańkę o współpracę. Ona się szczęśliwie zgodziła na tą współpracę. Jakby tematy kobiece są jej bliskie. Ona ma jakby dużo bardziej przyjazny i otwarty stosunek do feminizmu. Ja z feminizmem byłam ostrożniejsza. I tutaj nie chcę już, a teraz już nie jestem ostrożna. I tutaj nastąpiły tego typu zmiany, że Mira swoim ogromnym doświadczeniem i takim scenopisarskim i taką dramaturgiczną wiedzą bardzo ten materiał ukształtowała pod takim kątem, dodała dużo swojego, też weszła w temat, robiła research, trochę za Mirę teraz mówię, czuję, że trzeba oddać jej mikrofon, ale tak, no bardzo dużo się zmieniło w ciągu tych paru miesięcy. miesięcy, ponieważ on zaczął na nowo być ten materiał, ten temat przyglądany, doglądany, opiekowany i tu się praca ciągle odbywa i pewnie się nigdy nie skończy.
2: Spektakle teatralne mają to do siebie, że dojrzewają na bieżąco, co reżyserzy wiedzą szczególnie, prawda?
3: Zwłaszcza w tej szczególnej formie, jaką jest monodram. Tutaj to spotkanie bezpośrednie z widzem jednej aktorki, która opowiada o własnym doświadczeniu, doświadczeniu innych osób, które przeżywają tę transformację menopauzalną, albo są jeszcze chwilę przed nią, albo chwilę po niej, na pewno będzie jakoś oddziaływał i będzie się zmieniał. I jestem też bardzo ciekawa, jak ten materiał będzie pracował w różnych grupach wiekowych i również wśród mężczyzn, bo wierzę, że ten spektakl ma w sobie taki potencjał opowieści o bardzo ważnym doświadczeniu, która nie jest ani obśmiana, ani nie jest uproszczona. Jest po prostu powiedzeniem, tak mamy, tu jesteśmy, to jest ważny moment dla nas, chodźcie z nami. I na tym nam bardzo zależy.
2: A czy ten spektakl pomoże panom zrozumieć swoje partnerki, które przechodzą przez menopauzę?
3: Ja myślę, że najbardziej to pomoże im rozmowa z partnerkami, ale być może ten spektakl da przestrzeń na zadawanie pytań, po prostu pozwoli otworzyć jakoś tę dyskusję, odważyć się, może dotknąć czegoś, ale myślę też, że o części rzeczy, tak jak my teraz już o nich myślimy, po tym czasie researchu, długiej pracy, niektóre z tych rzeczy na początku wydawały nam się wstydliwe czy trudne. I myślę sobie, że głosy kobiet, które pojawiają się w tym spektaklu, a także doświadczenie Cecylii, bardzo mocno otwierają wiele perspektyw i to na pewno jest jakiś dobry punkt wyjścia do rozmów i do współmyślenia.
2: Monodram jest trudną formą dla ciebie?
22: Monodram jest trudną formą dla mnie. Jestem na scenie teoretycznie sama, bo nie mam żadnego scenicznego partnera, ale nie do końca tak jest, ponieważ w tym spektaklu widownia jest moim partnerem. Nie traktujemy widowni jak czwartej ściany, czyli rzeczywistości, która jest zamknięta, odcięta w umowny sposób. Widownia jest słuchaczem, widownia jest współuczestnikiem tego. Tak, więc jest to trudne, niemniej bardzo liczę na naszą widownię, że będzie ze mną współpracowała i będzie otwarta na taki rodzaj dialogu, jaki proponujemy.
2: To jeśli chodzi o tą widownię, to dla jakiego widza jest skierowany ten spektakl? Dla widza młodego, dla widza, który już ma doświadczenie?
3: Myślę, że ten temat jest rzadko dotykany i tak naprawdę każdy mógłby się trochę o nim dowiedzieć. Ten moment dojrzewania, kolejnego dojrzewania kobiet jest jakoś bardzo słabo opowiedziany i w popkulturze, i w ogóle w naszym doświadczeniu, więc myślę, że to jest coś takiego, że i osoby, które już są dawno po tym czasie, znajdą coś nowego w nim, ale też te, które jeszcze czekają na moment transformacji.
2: No właśnie, bo w przypadku na przykład facetów to są stereotypy, nie? Że przechodzą jakiś tam kryzys wieku średniego, że kupują sobie jakieś nie wiadomo wypasione fury i gdzieś tam próbują sobie coś udowodnić. No w przypadku kobiet gdzieś tam w tej popkulturze faktycznie temat jest pomijany.
3: On jest pomijany głównie dlatego, że utarło się takie myślenie o tym, że kobiety po 50 roku życia stają się niewidzialne, bo przestają być w tym okresie największej płodności i młodości. A nasz spektakl udowadnia, że wcale tak nie jest, że dałyśmy sobie wmówić, że stajemy się niewidzialne i nieważne, że stajemy się wyłącznie podległe funkcjom opiekuńczym, a tak naprawdę pokolenie dzisiejszych 50-latek udowadnia, że to jest jeden z najważniejszych momentów w życiu, kiedy kobiety mają własne pieniądze, mają dorosłe dzieci, mają więcej czasu dla siebie, podejmują często radykalne decyzje, na przykład o rozwodzie czy o zmianie kariery i to jest niebezpieczne. Ta opowieść jest niebezpieczna i dlatego myślę sobie, że jest też super ważna, żeby uświadamiać nam, że naprawdę jesteśmy w takim momencie, w którym kobiety w transformacji menopauzalnej mają ogromną moc i będą zmieniać świat bardzo mocno.
2: Czyli jest to opowieść inspirująca.
23: Absolutnie, bo kobiety 50+ są szalenie inspirujące. Ja to spotkanie z Cecylią tutaj traktuję jako jedno z fundamentalnych doświadczeń w mojej pracy reżyserskiej i w ogóle w pracy z tematami kobiecymi. Wierzę, że ten spektakl będzie dawał inspirację, będzie dawał poczucie pewności i być może pozwoli jakoś na nowo opowiedzieć nam ten czas w życiu kobiet.
2: Ale dziewczyny, no nie pierwszy raz się spotykacie razem na jednej scenie, nie?
22: Drugi. Spotykamy się drugi raz. Wcześniej spotkałyśmy się przy spektaklu Każda praca hańbi.
23: Tak, i myślę, że tamten spektakl, on pokazał nam, że bardzo dobrze nam się współpracuje, że mamy pewne podobne poczucie humoru, pewien podobny narzędziownik reżysersko-aktorski i stąd to kolejne spotkanie już teraz w zupełnie, w bardziej intymnej formie i tak naprawdę na znacząco głębszym poziomie współpracy, bo tym razem Cecylia jest też współautorką tekstu i tak naprawdę to z inicjatywy Cecylii ja jestem tutaj, więc odwróciły nam się role.
2: No właśnie, Cecylia, wspomniałaś o tym, że monodram to jest jednak trudna forma. A czy dla ciebie jako dla reżyserki?
23: Jest trudna, bo nie jest tak łatwo znaleźć sprzymierzeńca w zespole, bo jest tylko jedna osoba w zespole. Więc jak ona ma wątpliwości, to wszyscy mają wątpliwości. I czasem wymaga to trochę więcej umiejętności, rozmowy, albo właśnie odpuszczania, tak jak w naszym przypadku, i szukania rozwiązań, które będą najlepsze i najbardziej komfortowe dla obu stron, a zarówno będą artystycznymi rozwiązaniami.
2: Z tego, jak ja postrzegałem monodramy, to często jest to spektakl pisany głównie słowem, z bardzo ograniczoną scenografią i tak dalej. Czy w przypadku tej sztuki jest tak samo?
22: Tak. Tak, i tak, i nie. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że jakby scenografia nie odgrywa tu jakiejś bardzo kluczowej roli. Jest miejscem, gdzie się spotykamy, jest bardzo symbolicznie zaznaczona. Symbolicznie. Natomiast mocno wykorzystujemy tą całą warstwę audio, ponieważ ja, przygotowując się do tego, nagrałam kilka godzin materiału z różnymi kobietami i wykorzystujemy te materiały nagrane, przetransformowane, puszczane są widowni na żywo te opowieści, więc nie do końca jest tak, że to tylko ja jestem na scenie ze słowem, ale pojawiają się inne kobiety tylko w przestrzeni audio.
2: A czy spektakl łamie jakieś tabu?
22: Nie wiem, trudno na to odpowiedzieć, ponieważ tabu jest rzeczą bardzo indywidualną dla każdego człowieka. Pewnie będą ludzie, którzy będą oczekiwali nie wiadomo jakich połamań tabu i obrazoburczości i się rozczarują, a mogą być ludzie, którzy przyjdą na widownię i będą uważali, że to jest za dużo. Trudno mi jest powiedzieć, tabu jest rzeczą bardzo indywidualną.
23: Ja się zgadzam, plus wydaje mi się, że na samym początku naszej pracy samo dotknięcie tematu menopauzy i otwartość w mówieniu o tym czasie już była jakąś niepewnością i myślę sobie, że to, że robimy ten spektakl, jest jakimś delikatnym naruszeniem porządku i mam nadzieję, że robimy to w taki sposób, że właśnie to będzie inspirujące i nawet jeśli kogoś na chwilę, komuś się zrobi na chwilę niewygodnie, to ostatecznie uzna, że to jest temat, o którym musimy mówić.
2: A czemu w XXI wieku temat menopauzy może komuś się wydawać niewygodny?
22: Pewnie to są różne przyczyny, ale wydaje mi się, że przede wszystkim dlatego, że menopauza uważana jest po pierwsze za słabość. To znaczy, że nie tylko tracimy płodność, ale jest bardzo duży kult młodości. Młodości, urody, piękności i przeskoczenie tego jest bardzo trudne, bo to jest biznes, a z biznesem się nie dyskutuje, ale kobieta jest postrzegana jako wartościowa. To jest ta kobieta, nie tylko ta, która jest inteligentna, czy która posiada wykształcenie i to wystarczy spojrzeć na media, jak funkcjonują, ale ta, która jest zadbana, niepomarszczona, która jest gładka i która świetnie wygląda. To jest, stała się trochę produktem, więc moment, kiedy kobieta wychodzi z tego stanu i to staje się nieuniknione, jakby pomijając cały biznes, który pracuje na tym, żeby tego nie było widać, jest momentem słabości. A słabość jest czymś, do czego my ludzie nie chcemy i nie lubimy się przyznawać. I który funkcjonuje jako coś, co trzeba, czego trzeba unikać. Natomiast wydaje mi się, że tu jest kwestia tego, że błąd polega na tym, że menopauza nie jest słabością, jest przemianą, jest zmianą. Ta perspektywa zestawienia słabości i zmiany jest perspektywą zmienienia tabu w coś, o czym trzeba rozmawiać i co można wykorzystać.
2: Czyli widzki, które na przykład już menopauzę przeszły, wyjdą z tego spektaklu podniesione na duchu. Może takie, które gdzieś tam się wcześniej krępowały?
22: Może tak być, trochę na to liczymy. W trakcie jednej z rozmów jedna kobieta, która była ode mnie dużo młodsza, była tak po 40, także ta menopauza była trochę jeszcze parę lat przed nią, powiedziała mi coś, co wydaje mi się bardzo ważne. Ona powiedziała, menopauza to jawi się jako coś strasznego, jako temat tabu. Ja tego jeszcze nie dotykam, to jest przede mną. Mówi, ważne jest, żebyście to wy, dziewczyny, które teraz to przechodzicie, żebyście zmieniły to dla nas, żebym ja wchodząc za parę lat w menopauzę nie czuła się obciążona i nie czuła się, że coś tracę i nie czuła tego, że spotyka mnie jakiś straszny moment w mojej historii. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy kobiety i mężczyzn w przeróżnym wieku na nasz spektakl Wyszłam z siebie, zaraz wracam w Teatrze Kochanowskiego. Kochani, sprawdzajcie naszą stronę internetową, tam są spektakle, które się odbywają w tym miesiącu i w kolejnych miesiącach. Bukujcie bilety i przychodźcie.
2: Mówiły twórczynie spektaklu Wyszłam z siebie, zaraz wracam, Cecylia Saban i Mira Mańka. Sztuka będzie bardzo kameralna, dlatego będzie wystawiana na scenie Bunkier Teatru Kochanowskiego.
12: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
2: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o tym, co ciekawego już w tym tygodniu będzie się działo w Opolu.
17: Co jest grane w Opolu?
2: Co roku, na początku września, nasze miasto przyciąga setki, a nawet tysiące miłośników szeroko pojętej fantastyki. Jest mnóstwo ciekawych spotkań, warsztatów i innych wydarzeń zarówno dla fanów science fiction, fantasy, mang i anime. Wszystko to będzie dostępne na konwencie fantastyki Opolcon. Dlatego nie zdziwcie się, jeżeli w ten weekend na ulicach miasta spotkacie jakieś elfy, krasnoludów lub inne postaci z dzieł fantastyki. Uczestnicy konkursu cosplay zawsze chodzą w swoich przebraniach po całym mieście. Jaki program przygotowali organizatorzy Opolconu na tegoroczną edycję? Posłuchajmy.
4: Patrycja Drabik, koordynatorka mediów podczas Festiwalu Fantastyki Opolcon.
2: Jak co roku, można powiedzieć, rok szkolny w Opolu zaczyna się od zajęcia szkół, ale niekoniecznie przez uczniów, a właśnie przez miłośników fantastyki. Jaki jest program Opolconu na właśnie nadchodzącą tą edycję, która będzie?
4: Program w tym roku jest bardzo bogaty. Jakby oprócz gości specjalnych, w których mamy m.in. Andrzeja Pilipiuka, Rafała Kosika i Michała Gołkowskiego, to mamy też atrakcje poboczne. W tym roku na przykład nawiązaliśmy współpracę z Solarisem. Tam będzie sekcja warsztatowo-cosplayowa, będą również wystawcy. Cosplayerzy będą organizować warsztaty z robienia własnych elementów, będą wystawy ich strojów, będzie można zobaczyć, porozmawiać z nimi, kupić właśnie od wystawców jakieś rzeczy handmade'owe. Będzie też pokaz Teatru Tańca i Ruchu z Ogniem Manticora, także piękny pokaz z użyciem po prostu ognia. Pokazy filmowe od kina Meduza, w piątek będzie pokaz filmu LARP, Miłość, Role i inne questy, który wyszedł w tamtym roku. Gra w nim dużo aktorów znanego serialu 1670, także można kojarzyć. W sobotę będzie pokaz filmu Angel's Egg, to jest takie znane anime właśnie od twórcy Ghost in the Shell. Będziemy mieć blok technologiczny, w którym będzie wirtualna rzeczywistość, będą pokazy dronów, będzie druk 3D. Będziemy mieć też blok azjatycki, gdzie będzie można przymierzyć własne kimono. Będzie sala kimono, gdzie po prostu pod okiem profesjonalnych osób będzie można faktycznie zobaczyć, jak to wygląda, jaka jest geneza powstania tych strojów. Będą też warsztaty i prelekcje tam. Będą oryginalne instrumenty japońskie, na których będzie można zagrać, będzie można je zobaczyć z bliska. Mamy też współpracę z restauracją Kaiseki. Oni również będą robić prelekcje o ramenie, o sushi. Będzie można podejść na ich stoisko, kupić właśnie jakieś zestawy sushi albo gotowe rameny czy słodycze azjatyckie. Także program jest naprawdę bardzo, bardzo bogaty.
2: Można powiedzieć tak, zacząłem rozmowę od pytania, że zajmujecie szkoły, a okazuje się, że nie tylko szkoły, tak naprawdę tegoroczny Opolcon będzie się odbywać w całym mieście.
4: Tak, no właśnie staramy się wychodzić trochę poza te szkoły, ponieważ Opole ma bardzo bogatą ofertę kulturalną, czy to miejsc, czy po prostu przestrzeni ładnych. Też mamy nadzieję, że we wrześniu będzie dobra pogoda i że po prostu wszystko uda się fajnie zrobić.
2: No tutaj wspomniałaś o tych autorach, tak, Pilipiuk, Kosik, Gołkowski czy Kamila Goszczyńska, czy ci autorzy będą prezentować jakieś swoje najnowsze książki?
4: Sądzę, że jak najbardziej. Jeśli szykują się teraz jakieś premiery, wydaje mi się, że mogą jak najbardziej przyjechać z nimi na Opolkon, żeby je promować. Też będzie to świetna okazja, żeby z nimi porozmawiać o jakimś procesie twórczym, pozadawać pytania, właśnie przyjść na ich czy to panele dyskusyjne, czy prelekcje i jakby stanąć w oko z tym autorem, właśnie zdobyć podpis do swojej książki, którą ma się na półce. Także jest to zawsze świetna okazja do spotkania autorów, których można kojarzyć głównie na przykład z internetu. Jeśli ktoś nie jeździ na konwenty, to świetna okazja.
2: Te spotkania będą, rozumiem, rozłożone na wszystkie 3 dni, tak?
4: Tak, tak. Jak zawsze będą rozłożone na 3 dni. Program, już część programu mamy na stronie. Program cały będzie opublikowany jakoś z początkiem września, także będzie sobie można wszystko zobaczyć.
2: Pamiętam, że w poprzednich edycjach zdarzało się tak, że poszczególne dni były tak tematycznie porozkładane. Czy w tym roku jest taka reguła, czy takiej reguły nie ma?
4: Właśnie przez to, że mamy bardzo szeroko tematycznie w tym roku, to staramy się, żeby każdego dnia było coś z różnej kategorii. Warto w ogóle wspomnieć, że w piątek tak oficjalnie jakby zaczynamy Opolkon fantastycznym marszem. To jest coś, czego w zeszłych latach nie było i w tym roku właśnie chcemy zrobić taki przemarsz fantastyczny ulicami Opola. Zaczynamy pod zespołem szkół ekonomicznych, kończymy właśnie pod centrum handlowym Solaris. Tam też chcemy odtańczyć wspólnie Belgijkę, więc startujemy o godzinie 18 w piątek, ale na różne dni staramy się rozkładać właśnie i rzeczy technologiczne, i bardziej fantastyczne, i też będziemy mieć Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego, gdzie będą pokazy właśnie zjawisk fizycznych, także jest bardzo, bardzo różnorodnie.
2: Ile będzie tych sal, gdzie można sobie usiąść i pograć w jakieś planszówki albo właśnie w RPG-i papierowe?
4: Sal zawsze staramy się udostępniać jak najwięcej, ponieważ games roomy, gdzie są gry zarówno planszowe, jak i karciane i właśnie do sesji RPG, one się cieszą bardzo dużym zainteresowaniem. Wiemy, że ludzie albo przychodzą sami, albo ze znajomymi, albo z rodziną. Są to grupy od 2 do nawet czasami 7 osób, także tych sal zawsze mamy udostępnionych bardzo dużo. Nawet jeśli w salach skończy się miejsce, to postaramy się udostępnić gdzieś na korytarzach, żeby każdy mógł sobie na spokojnie zagrać.
2: Trzeba będzie się umawiać wcześniej, gdzieś zapisywać na te gry?
4: Na sesję RPG można się zgłosić wcześniej pod naszymi postami, ale też można spokojnie przyjść przed rozpoczęciem sesji i jeśli będzie wolne miejsce, to zacząć grać.
2: Słuchaczom, którzy może nie kojarzą tematu, wyjaśnijmy, co to jest taka sesja RPG.
4: To są gry fabularne, gry, które bardzo mocno bazują na wyobraźni. Tworzymy sobie swoją postać, wcielamy się w nią i przeżywamy przygodę razem z innymi graczami. Dążąc do jednego celu, jest mistrz gry, który kreuje nam cały świat, właśnie pomaga te postacie stworzyć i te przygody trwają zazwyczaj od 1 do nawet 4 czy 5 godzin. Także idziemy razem wspólnie na przygodę i przeżywamy, używając własnej wyobraźni.
2: I to są tak fantastyczne, ale też niekoniecznie na przykład poświęcone science fiction tematy, tak?
4: Tak, jak najbardziej. Są sesje w systemach na przykład cyberpunka, bardziej skierowane gdzieś tam w stronę science fiction. Są też takie bardziej w stronę fantastyki na przykład dla młodszych, z My Little Pony systemy. Także RPG nie są tylko i wyłącznie dla dorosłych graczy, są także również dla młodszych. I to tak naprawdę teraz wydaje mi się, że z każdego uniwersum istnieje system RPG.
2: To do jakich graczy skierowane są te wszystkie wydarzenia? W jakim wieku?
4: Tak naprawdę wiek tutaj nie gra żadnej roli. Na Opolkonie mile są widziani zarówno młodsi uczestnicy, będziemy mieć też animatora i salę zabaw, gdzie rodzice będą mogli zostawić swoje pociechy i na przykład skupić się na jakichś sesjach RPG skierowanych bardziej do dorosłych. Ale właśnie przez to, że i prelekcje, i warsztaty, i wystawcy, i wszystkie jakby rzeczy, które mamy na Opolkonie, są skierowane do różnych grup wiekowych, właśnie żeby każdy mógł się czuć mile widziany, dobrze się bawić, miło spędzić czas i po prostu fajnie przeżyć chociażby swoją pierwszą przygodę konwentową.
2: Opolkon też wiąże się z konkursem cosplay, o którym już tutaj wspominaliśmy. No i jakie to są stroje?
4: Stroje w ostatnich latach bardzo mocno przeważają stroje głównie z świata kultury azjatyckiej, gdzieś tam z mangi i anime.

0: odwzorowywały w 100% to, co faktycznie w tym anime czy mandze było widać, czy w filmie, czy w serialu, ale właśnie ludzie sami wychodzili z pomysłami i po prostu inspirowali się tym, co było, ale widać było, że coś ręcznie było szyte, doklejane jakąś pianką czy jakąś gumą i faktycznie solidnie było to zrobione, na przykład takie duże hełmy, czy duże jakieś kaski, albo takie pełne na przykład z Five Nights at Freddy's, taka znana seria, to też chodził po Opolkonie taki wielki mechatronik.
1: A propos mang, czy będzie u was możliwość dorwania czegoś, co jest białym krukiem, co właśnie niekoniecznie jest dostępne bardzo łatwo w sklepach z mangami?
0: Sądzę, że wystawcy jak najbardziej przygotowali jakieś takie właśnie białe kruki, czy to książki, czy to komiksy, czy może nawet jakieś RPG, czy jakieś kostki dla kolekcjonerów, ponieważ no, im też zależy na tym, żeby te rzeczy, które gdzieś tam w swoich kolekcjach mają, żeby się nimi dzielić, wypuszczać je dalej w świat, a właśnie konwenty czy festiwale to są idealne miejsca, żeby fanów wszelkiej maści i szeroko pojętej fantastyki po prostu spotkać i gdzieś tam te zainteresowania dalej szerzyć.
1: Aż fani szeroko pojętej fantastyki skąd przyjeżdżają do Opola?
0: Głównie z województwa opolskiego, ale mamy też ludzi z województwa opolskiego, z województwa pomorskiego, tak naprawdę z całej Polski. Jak patrzymy potem na statystyki, albo ludzie sami piszą, że o, ja przyjeżdżam stąd. Tak naprawdę nie ma, wydaje mi się, województwa, z którego ludzie nie przyjeżdżają. Sądzę, że Opolkon w tym momencie jest już znany na taką skalę i tak w Polsce rozpoznawalny, że ludzie nie dość, że przyjeżdżają po raz któryś do nas, nawet jak Opolkon był ich pierwszym konwentem, no to faktycznie gdzieś tam nawet z drugiego końca Polski mamy gości.
1: Odważylibyśmy się stwierdzić, że może drugi po Pyrkonie?
0: Może aż tak nie, ale mam nadzieję, że kiedyś dojdziemy do tego poziomu.
1: A powiedz mi jeszcze taką rzecz. Przyjeżdżają właśnie ludzie z całej Polski, no i wiadomo, to są 3 dni, gdzieś trzeba się przekimać.
0: Tak, mamy też darmowy nocleg właśnie w Zespole Szkół Ekonomicznych. Jesteśmy jednym z nielicznych konwentów w tym momencie w Polsce, który oferuje darmowy nocleg właśnie dla uczestników. Niestety jakby te miejsca oczywiście są ograniczone, więc zalecamy przyjechać gdzieś tam wcześniej i się rozbić. Jednak z tym jakby nie ma nigdy problemu, ponieważ nie prowadzimy ani jakichś płatnych zapisów, czy jakichś zapisów specjalnych. Po prostu kto przyjedzie i się rozłoży ze swoją karimatą czy śpiworem, to ma miejsce zaklepane, więc mamy nadzieję, że wszystkim uda się na spokojnie i za darmo u nas przespać.
1: Karimata, śpiwór, rozwijają też czasem namioty na korytarzach?
0: Namioty chyba się jeszcze nie zdarzały. Mamy nadzieję, że się nie zdarzą, chociaż w sumie to mogłyby być ciekawe, jakieś takie nocne atrakcje, na przykład sesje RPG w jakimś takim namiocie. No, to byłoby ciekawe.
1: A nocne atrakcje są?
0: Tak, mamy nocne atrakcje. Na pewno będzie organizowany jakiś system RPG przez specjalnego mistrza gry. Sądzę, że jakieś jeszcze inne RPG, ewentualnie ludzie sobie sami rozkładają po prostu gry planszowe czy karciane. Mafia D.O.D. będzie na pewno w nocy organizowana, także jeśli ktoś chce iść spać, może iść spać, a jeśli ktoś chce jeszcze imprezować w nocy i fantastycznie się bawić, to również może.
1: A czego na Opolkonie nie robimy?
0: No, na Opolkonie na pewno nie można pić alkoholu i palić papierosów. Też staramy się dbać o bezpieczeństwo uczestników, po prostu, żeby każdy mu się komfortowo bawić. Właśnie wiele razy dostawaliśmy informację, że Opolkon to jest pierwszy festiwal czy konwent danej osoby, na przykład młodej osoby, która przyjeżdża bez rodziców, jakby dostała zgodę rodziców, że może faktycznie brać udział cały weekend festiwalu i chcemy, żeby to była fajna, bezpieczna, otwarta przestrzeń, jakby nieważne w jakim wieku się jest, jakie ma się zainteresowania, ktoś może dopiero wchodzić w swoją przygodę z fantastyką i kojarzyć dosłownie jeden fandom i na Opolkonie zawsze znajdą się osoby, które bardzo chętnie albo przyjmą taką osobę do swojej grupki, albo oprowadzą, wyjaśnią co i jak, także u nas każdy czuje się bezpiecznie i komfortowo i staramy się trzymać taki standard co roku.
1: Czyli można powiedzieć, z pozwoleniem od rodziców, tak, osoby niepełnoletnie wejdą?
0: Tak, jak najbardziej.
1: A ile osób pojawia się na Opolkonie co roku? No i ile godzin wcześniej trzeba by się było pojawić w tej kolejce, żeby mieć pewność, że zdąży się na te wszystkie rzeczy, które się zaplanowało?
0: Na pierwszej edycji mieliśmy ponad 500 osób, a w zeszłym roku to już było ponad 3200, także z roku na rok ta liczba osób rośnie. Ile godzin wcześniej się pojawić? Wydaje mi się, że tak z godzinkę, półtorej. Z tego, co kojarzę co roku, jak już przychodzę na wydarzenie te kilka godzin wcześniej, to ludzie właśnie tak z godzinę, półtorej przed otwarciem akredytacji już stoją w kolejkach właśnie w tych strojach, czy ze śpiworami, czy z karimatami. Także jeśli ktoś faktycznie chce zacząć ten festiwal od samego początku, to polecam tak z godzinkę wcześniej przyjechać. Na szczęście Opolkon odbywa się bardzo blisko dworca, także jak ktoś przyjeżdża pociągiem, to jest raptem 15 minut piechotą.
1: No i tak faktycznie każdy na bramce dostaje tutaj plakietkę, że jest uczestnikiem, nie?
0: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Bilety, nie mamy biletów, mamy wejścia darmowe, także każdy dostaje plakietkę i może korzystać sobie z Opolkonu przez cały weekend.
1: No i często na takich konwentach też popularne są komputery, ale te z dawnych generacji, że tak powiem.
0: Tak, u nas będzie również Opolska Strefa Gier Retro, gdzie będzie można właśnie zagrać na starych sprzętach, starych konsolach, starych komputerach.

0: W tytuły z lat wcześniejszych, jeśli ktoś jest młodym uczestnikiem konwentu, to dla tych osób takie sprzęty właśnie mogą nie być znane, a mogą być bardzo fajną ciekawostką, ponieważ widać po prostu, jak ta technologia się też zmieniała, jak te tytuły przechodziły różne transformacje. Będzie również konsolówka, gdzie będzie dostępna wirtualna rzeczywistość, gry związane z bardzo właśnie szeroko rozwiniętą wirtualną rzeczywistością. Także i będą nowe gry, i będą stare gry, można się u nas przenieść do przyszłości i zostać również w teraźniejszości.
1: A te retrokomputery to faktycznie najmłodszych uczestników tutaj przyciągają, czy tych starych wyjadaczy, którzy te właśnie gry pamiętają z dzieciństwa?
0: To jest zawsze też fajna nostalgia właśnie dla osób, które przychodzą ze swoimi pociechami, że i można pokazać na przykład jakiegoś takiego starego Mario czy starego Sonika właśnie swojemu dziecku, ale też bardzo często rodzice sami siedzą i grają nawet po te 20-30 minut. Już dziecko nawet czasami ucieka z tej sali, a rodzic po prostu zostaje, bo to, no to jednak wciąga i faktycznie jest taka fala tej nostalgii.
1: Mówiła Patrycja Drabik z klubu miłośników fantastyki Feniks. Tegoroczny konwent fantastyki Opolcon potrwa do samego wieczora w niedzielę 13 września. Przypomnę, że ta edycja będzie się odbywać nie tylko w szkołach przy ulicy Kościuszki, ale w wielu innych miejscach w centrum Opola.
2: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o życiu nocnym w Opolu.
3: Życie w mieście.
1: Stolica polskiej piosenki, pomimo licznych festiwali, uchodzi za raczej spokojne miasto. Ale czy faktycznie tak jest?
4: Janusz Słodczyk, profesor, podróżnik, urbanista, geograf.
1: Skończyły się wakacje, można powiedzieć, w naszym Opolu. No i przez te wakacje, jak sobie często chodziłem po mieście, to słyszałem tu i ówdzie od różnych ludzi, że Opole jest takim miastem, że praktycznie nic się w te wakacje nie dzieje. Ale wydaje mi się, że to może być trochę fałszywy stereotyp. I jak można go zwalczyć?
4: Nie wiem, czy należy zwalczać, czy nie. W każdym razie rzeczywiście spotkałem się z takimi opiniami, a w Opolu się nic nie dzieje. I pierwsza sprawa to jest kwestia, co mamy na myśli. Co ten ktoś, kto to mówi, czego ten ktoś oczekuje, prawda? No więc jeżeli mówimy o takich klasycznych wydarzeniach, że coś się dzieje, jakieś imprezy teatralne tam, czy w ogóle występy i tak dalej, to wydaje mi się, że dzieje się dużo. Dlatego, że no, same te filary takich powiedzmy instytucji, czyli teatr jeden, teatr drugi, filharmonia, no po prostu oferują, już te instytucje oferują jakieś atrakcje. Na pewno bardzo ważnymi punktami są biblioteki, przede wszystkim Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Miejska Biblioteka Publiczna. Obie te instytucje właściwie bardzo regularnie oferują, proponują różnego rodzaju spotkania z ludźmi, którzy przyjeżdżają z zewnątrz, z Opolanami. No i szereg innych grup, powiedzmy instytucji, czy może stowarzyszeń, organizuje coś, jakieś wystawy, wernisaże, coś takiego. Więc to jest jeden element, prawda? Drugi, no to są te takie różne wydarzenia okazjonalne, takie dni jakieś, prawda? Już nie wiadomo, no Festiwal Opolski, ale przecież jest i klasyka teatralna i jakieś innego rodzaju, tam Dni Książki, Dni Opola i tego typu jakieś festyny, więc to też przecież się odbywa. Ja wiem, że jakieś raz są food trucki, raz jest coś innego. Naprawdę trudno powiedzieć, że nic się nie dzieje. Teraz druga jakby płaszczyzna. Ja mogę się domyślać, że jak ktoś mówi, nic się nie dzieje, może ma na myśli nocne życie. Że jest, no nie przewalają się tłumy przez rynek czy przez główne ulice. No rzeczywiście w sobotę, w piątek, jak jest ciepłe dni, są lato, no może to jest bardziej wtedy miasto czy centrum jest atrakcyjne, ale rzeczywiście w ciągu tygodnia, może poza piątkiem czy sobotą, no miasto jest dość ciche i spokojne. Tylko moje pytanie jest, to znaczy, no nie wystarczyłoby tych ludzi, tych klientów, prawda? Przypominam, że Opole ma te około 120 tysięcy mieszkańców. No i czasem na te imprezy, które już wymieniłem, na te wszystkie spotkania, trochę brakuje tej publiczności, bo no, nie ma więcej, prawda? Przynajmniej tych, co są zainteresowani, tych, co chodzą. Ja chciałbym jeszcze dodać, że często ta osoba, która mówi, nic się w Opolu nie dzieje, to chciałbym zapytać, a a na co byś poszedł, a na co ty w ogóle chodzisz, prawda, czy próbowałeś na coś pójść. Na ogół mówią to ludzie, którzy nie są wieloma rzeczami zainteresowani, ale tak na wszelki wypadek, żeby się usprawiedliwić, że nigdzie nie idą, to mówią, a bo się nic nie dzieje. To tak też nie wygląda. I więc to jest kwestia tego rzeczywiście życia nocnego. Tu troszkę brakuje nam może turystów, może młodzieży czasem, prawda? Był ten okres, kiedy słyszałem, że mniej jest trochę w mieście, się nie widzi tych obcokrajowców. Ja pamiętam, że bardzo się starałem jeszcze jako prorektor, żebyśmy mieli jak najwięcej obcokrajowców, studentów, bo to nadaje ten pewien koloryt miastu. No więc rzeczywiście tu trudno porównać, no to nie jest Barcelona, ani Kraków, ani Wrocław. I jeżeli mamy na myśli puby, kluby i tak dalej, no to rzeczywiście może to nie jest bardzo duża koncentracja, powiedzmy, tego typu instytucji, aczkolwiek wydaje mi się, że też nie jest tak źle, prawda? Pójdziemy na mały rynek, no, ma być taka większa koncentracja pedygastronomii na Kuraszewskiego. Nie wiem, może ulica Szpitalna by się do tego nadawała. No, warto ze strony może też również stymulować te procesy ze strony władz miasta, żeby koncentrować pewne funkcje w jakichś miejscach. Żeby one nie były rozsypane, tylko żeby one były przestrzennie skoncentrowane. Takie miejsca, gdzie jest wiele tego typu funkcji, one przyciągają. No i teraz ostatni element. Kwestia, troszeczkę wychodzimy poza co się dzieje, ale przecież muszą być te punkty, które są atrakcyjne. No i taki do spraw chcę wrócić, które są mi bliskie, jakiejś tam organizacji miasta. I funkcje tych parterów, prawda? I tego, co mamy. Idziemy ulicą i jakie atrakcje po prostu nas po drodze spotykają. I tu troszeczkę się niepokoję, dlatego że wydaje mi się, że ubyło w Opolu pewnych instytucji, które nadawały jakiś charakter, koloryt, były specyficzne. No, na przykład, może ktoś powie, ojej, nic wielkiego, tam jakiejś jednej kawiarni ubyło. No nie, jak ta Europa, prawda, z tymi wspaniałymi mebelkami, z tym swoim klimatem, z tymi ciasteczkami, to zostało zamknięte i będzie, być może coś tam będzie, ale to już na pewno nie będzie to, to już jest strata. Jeżeli na miejsce jakiś taki, nie wiem, specyficzny sklep z Afryką, czy rękodziełem afrykańskim, czy jakieś takie inne tego typu, one znikają z jakiegoś powodu. Jeżeli to zastępujemy kebabami i żabkami, nie mam nic przeciwko tym instytucjom, ale po prostu no, to już nie ma tego stylu, tego charakteru, tego kolorytu, prawda? Bo to jest tam kolejny kebab powstanie i tak dalej. No więc powinniśmy jeszcze dbać o to, nie wiem kto, no może jednak ze strony miasta, o to, żeby nie znikały tego typu, albo żeby rozwijać coś, co jest specyficzne dla miasta, co będzie dodatkową atrakcją, co wzbogaci tą ulicę i nie będzie to szyba zaklejona jakimiś plakatami, prawda, jak to czasem robią jakieś sklepy spożywcze.
1: Pamiętam, byłem kiedyś na wakacjach na Cyprze, w Larnace i to był marzec, środek tygodnia. No, trochę wieczorem chodziłem sobie po mieście i tam życie było. Tutaj takiego życia nie ma. To jest kwestia tego, że tamto miasto jest bardziej turystyczne i może inne miejscowości Cypru takie nie są, bardziej przypominają Opole, czy może to Opole jest pod tym kątem specyficzne?
4: No tu, jeżeli mówimy o porównanie, no na przykład Larnaka, Cypr w ogóle, to jest kilka rzeczy się nakłada. Jedna, uważam, to jest kwestie klimatyczne. To po prostu jest tam cieplej, przyjaźniej, sympatycznie się wychodzi. To się wiąże też, bo ten klimat jednak wpłynął na nasz styl życia, na nasze charaktery i podejście do kwestii wychodzenia. No, zdecydowanie nie mamy takiego zwyczaju wychodzenia i spędzania czasu na zewnątrz, jak w Hiszpanii, we Włoszech czy w Grecji. To są to od zawsze tak jest, można powiedzieć. W Polsce my się może troszeczkę tego próbujemy nauczyć, czy nabyć takiego stylu życia, ale jak mówię, no warunki zewnętrzne nie zawsze są takie przyjazne, więc tu widzę tą różnicę. No i kwestia jeszcze turystów. No, Opole nie jest takim centrum, które przyciąga masy turystów, prawda? Nie przyjeżdża się do Opola na wczasy, ani na jakieś dłuższe pobyty. Natomiast rzeczywiście uważam, że jest za mało, że dobrze by było, gdyby do Opola przyjeżdżało więcej turystów, żeby nie przyjeżdżali na kilka godzin, żeby coś tam zwiedzić, ale żeby była jednak baza, że im się tu chce zostać na dzień lub dwa, bo bardzo dużą część takiego klimatu, o którym my mówimy, o coś się w mieście dzieje, chodzą ludzie, tworzą turyści. Tak jak no nie tak dawno, jak byłem w Walencji, czy ktoś pojedzie do Barcelony, czy gdziekolwiek, ogromną część tego tłumu, który tworzy ten klimat, i wtedy my mówimy, coś się w tym mieście dzieje, to tworzą turyści. I myślę, że znowu trzeba by mieć jakąś wizję, strategię przyciągnięcia większej liczby osób do Opola.
1: No i też daleko sięgać nie trzeba, jeśli chodzi o turystycznie zagospodarowany Wrocław czy Kraków.
4: Tak, no zdecydowanie. To są miasta, które przyciągają turystów. Ludzi z zewnątrz, ale też właśnie z okolicy przyjezdnych, prawda? To my, Opolanie, często też jedziemy do Wrocławia. Ludzie z Dolnego Śląska przyjeżdżają do Wrocławia. No jak tam jest jakaś impreza, znaczy, czy wydarzenie typu jarmark świąteczny, no to jest tak zatłoczony, że właściwie ja już nawet nie bardzo mam ochotę jechać, no bo wiem, że będzie przeraźliwy tłum, prawda, ludzi w takich wydarzeniach. Także tam rzeczywiście się jeździ i no, na tą publiczność składają się te wszystkie grupy, bo to muszą być mieszkańcy, którzy mają ochotę przyjść i wyjść z domu i powinno się im chcieć ruszyć jakoś, i ci, którzy przyjeżdżają, prawda, turyści, jacyś z zewnątrz, z zagranicy, i ci, którzy przyjeżdżają, to nie są turyści, czyli ludzie z okolicy, nie wiem, z województwa, z innych miast, którzy mówią, och, musimy przyjechać na ten wieczór do Opola, bo tu się coś dzieje, prawda, więc to wszystko się tworzy. Tu nie ma jednej odpowiedzi na to. Jak na wiele pytań, prawda, nie ma takiej jasnej odpowiedzi, ale powinniśmy się starać.
1: Może pytanie, które zadam, będzie trochę głupie, ale gdyby ta turystyka w Opolu rozwinęła się do takiego stopnia jak we Wrocławiu czy w Krakowie, czy to byłoby korzystne dla miasta?
4: Myślę, że na tym etapie tak, że daleko nam do problemów takich jak ma, nie wiem, Wenecja czy Barcelona, bo rozumiem, że panu redaktorowi o coś takiego chodzi po głowie, prawda? Że na przykład będzie już taki ruch, że nastąpi, nie wiem, wykup mieszkań, że będą mieszkania tylko na hotele, znaczy przeznaczane czy na wynajem i tak dalej, wzrosną ceny dla mieszkańców. Ja myślę, że jesteśmy bardzo daleko od tego, że na tym etapie, to jeszcze na tym etapie turystyka byłaby bardzo pozytywnym elementem.
1: No to sobie pogdybaliśmy, a co właśnie w Opolu jeszcze mogłoby się zmienić, żeby ten ruch turystyczny faktycznie się wzmocnił?
4: No to trzeba by przemyśleć sobie, prawda, co my mamy, co byśmy chcieli pokazać, ale nieraz spotykam się z opinią i zresztą tego też doświadczam, że Opole niektórzy mówią starcza na pół dnia, no mnie starczy na więcej, jak przyjeżdżają jacyś goście, no to powiedzmy, że jeden dzień, a czasem półtora dnia jestem w stanie zająć, natomiast rzeczywiście przydałoby się może więcej, no nie wiem, kolejnych jakichś atrakcji, ale no chociażby ten amfiteatr. Wszyscy chcą go zobaczyć. Ja nie wiem, czy on jest taki łatwy do zobaczenia. No można iść do Muzeum Polskiej Piosenki. Wspaniała sprawa, prawda? Dobrze, że jest. Uważam, że ono w ogóle powinno być stale wzmacniane, rozbudowywane. No bo też festiwali przybywa, prawda? Więc myślę, że tego materiału i tej tradycji, w ogóle ta tradycja się rozwija. I rzeczywiście w Opolu przyjezdni chcą to zobaczyć. No wiemy z różnych ankiet i badań, że zoo, prawda? Tak słyszałem przynajmniej, jest bardzo atrakcyjnym punktem i przyjeżdża się do ogrodu zoologicznego.
1: To co my moglibyśmy zrobić jako mieszkańcy, jako słuchacze, żeby jednak ruszyć się czasem i nie siedzieć w domu, bo myślę, że dużo osób jakoś tak po pandemii zasiadło się w domach i już gdzieś tam zrobiliśmy się wygodniccy.
4: Ja myślę, że na pewno przyciągnęłaby oferta taka szeroko rozumiana gastronomiczna. Znaczy my mamy puby, ale na przykład z restauracjami jest, uważam, słabiej troszeczkę. jeżeli pojedziemy do Wrocławia, bo wracam teraz do tej kwestii tego wieczornego czy nocnego życia, to w wielu miejscach można tańczyć. Prawda, wchodzi się do pubu, ja nie mówię o takiej wielkiej dyskotece tam dwupoziomowej z muzyką i tak, ale do takich większego troszkę pubu, gdzie ludzie tańczą, takich miejsc właściwie w Opolu nie ma. No nie wiem, ciekawsza na pewno ta oferta do wyjścia z domu, żeby nam się chciało, nie wiem, zjeść kolację na zewnątrz. No, barierą stały się ceny. W moim przekonaniu ceny usług gastronomicznych są w tej chwili wysokie. Znaczy, ktoś powie, no w ogóle wszystkie ceny są wzrosły, inflacja i tak dalej, ale niewspółmiernie w stosunku do cen, nie wiem, towarów w sklepie, niewspółmiernie wzrosły takie usługi hotelowe, gastronomiczne. To po prostu jest to kosztowne, więc myślę, że to też jest jakaś bariera.
1: Mówił urbanista profesor Janusz Słodczyk. Jakby się temu bliżej przyjrzeć, to Opole, choć niewielkie, cenowo nie odbiega za bardzo od takich miast jak Wrocław czy Kraków.
2: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.

0: Pan Rębiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
2: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG ZS Hybrid Plus

0: 2026.
1: Do salonu MG zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 8.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
1: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie, żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
6: Została ostatnia reklama.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Reklama.
6: Radio Pogoda. 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
9: Czas rozpocząć weekendowe wydanie magazynu Co jest grane w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam Państwa serdecznie i zachęcam do wysłuchania dzisiejszej audycji,
10: bo w niej powiemy o tym, że Grodzisko w gminie Strzelce Opolskie i Kamień Śląski zostały tegorocznymi laureatami konkursu Piękna Wieś Opolska.
11: Z jednej strony aktywność sportowa i boisko, z drugiej strony fantastyczna szkoła podstawowa i to, co zbudowano tuż przy szkole. Znakomity plac rekreacji, zabawy, edukacji, gdzie spotyka się cała wieś.
10: Sprawdzimy także, co dziać się będzie w najbliższym czasie w Filharmonii Opolskiej.
12: Po udanych festiwalach w Mosznej, Kwitących Azalii i Pokoju, prawdziwa uczta dla miłośników muzyki poważnej.
10: Grodzisko w gminie Strzelce Opolskie oraz Kamień Śląski w gminie Gogolin to tegoroczni zwycięzcy konkursu Piękna Wieś Opolska. Laureatów 28. edycji konkursu poznaliśmy podczas dożynek wojewódzkich w Kluczborku. Tegoroczne zmagania odbywały się pod hasłem Dziedzictwo, Tożsamość, Wspólnota. W konkursie oceniano 21 miejscowości, które rywalizowały w dwóch kategoriach. Pierwsza z nich to najpiękniejsza wieś, dziedzictwo i wspólnota. Tutaj bezkonkurencyjne okazało się Grodzisko z gminy Strzelce Opolskie. Jurorzy docenili przede wszystkim aktywność mieszkańców, pielęgnowanie śląskich tradycji oraz umiejętne łączenie lokalnego dziedzictwa na rzecz całej społeczności. Szczególne uznanie zdobyły między innymi Izba Tradycji Śladami Przeszłości, działalność licznych organizacji oraz społeczna szkoła. Ważnym miejscem spotkań mieszkańców jest również przestrzeń Łączymy Pokolenia, która łączy funkcje rekreacyjne, edukacyjne i społeczne. Komisja uznała Grodzisko za wzorcowy przykład odnowy wsi opartej na lokalnym dziedzictwie i zaangażowaniu mieszkańców. Nagroda za pierwsze miejsce to 18 tysięcy złotych. Mówi Ryszard Wilczyński, pełnomocnik zarządu województwa do spraw rozwoju wsi.
13: To warto wiedzieć o Opolskiem.
11: Zobaczyliśmy ludzi, którzy potrafią zbudować na własnych zasobach pomysł na życie, na funkcjonowanie bardzo dynamicznej, bardzo uporządkowanej, bardzo wspierającej się wspólnoty. Potworzyli kilka takich miejsc, które nas absolutnie urzekły. Z jednej strony aktywność sportowa i boisko, z drugiej strony fantastyczna szkoła podstawowa i to, co zbudowano tuż przy szkole. Znakomity plac rekreacji, zabawy, edukacji, gdzie spotyka się cała wieś, gdzie można powiedzieć, jest to takie miejsce, taki uniwersytet wiejskiego życia razem. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za to zgłoszenie i za ten przykład, który jest, można powiedzieć, wręcz idealny, aby wytłumaczyć, czym jest odnowa wsi.
10: Drugie miejsce ex aequo zajęły Biedrzychowice z gminy Głogówek oraz Walce. Obie miejscowości otrzymały po 15 tysięcy złotych. Biedrzychowice wyróżniono przede wszystkim za farską stodołę. Wiejskie Muzeum i Centrum Życia Społecznego to miejsce, które powstało dzięki wieloletniemu zaangażowaniu mieszkańców i stało się ważnym punktem na mapie lokalnego dziedzictwa. Walce z kolei zachwyciły jurorów sposobem wykorzystania przestrzeni publicznych do opowiadania o historii i tradycjach miejscowości. Skwery, murale, izba tradycji i działalność lokalnych organizacji tworzą tu spójną opowieść o śląskiej tożsamości. Trzecie miejsce i 12 tysięcy złotych trafiło do Główczyc w gminie Dobrodzień. Tutaj komisja zwróciła uwagę przede wszystkim na wyjątkową aktywność mieszkańców. Jednym z najbardziej znanych wydarzeń jest międzynarodowy Fire Truck Show, organizowany przez strażaków ochotników i mieszkańców. Impreza przyciąga tysiące osób i stała się ważnym elementem tożsamości miejscowości. Druga konkursowa kategoria to miejsce, serce wspólnoty. I tutaj zwyciężył Kamień Śląski z gminy Gogolin. Pierwsze miejsce i 10 tysięcy złotych przyznano za Centrum Integracji Wiejskiej. To efekt ponad 30 lat pracy mieszkańców. Powstał tu rozległy kompleks sportowy, rekreacyjny i społeczny, wykorzystujący między innymi historyczne zabudowania. Są miejsca spotkań, zaplecze dla organizacji wiejskich oraz baza noclegowa. O skali przedsięwzięcia świadczy między innymi działalność części noclegowo-konferencyjnej Alvernia, która od 2023 roku przyjęła około 5 tysięcy osób. Jurorzy podkreślili, że Kamień Śląski znakomicie łączy lokalne dziedzictwo, nowoczesną infrastrukturę i aktywność mieszkańców, a jednocześnie jest otwarty na gości z Polski i zagranicy.
11: W Kamieniu Śląskim mamy do czynienia z sercem wspólnoty. Tam zgromadzono w przestrzeni przyparafialnej cały kompleks obiektów. Pomieszczenia w dawnym obiekcie gospodarskim przekształcono, można powiedzieć, w coś, co bym nazwał wiejskim domem kultury i aktywności. Ale to, co nas zaskoczyło najbardziej, to Alvernia, czyli miejsce, gdzie są noclegi. Dla tych, którzy przybywają do Kamienia Śląskiego, ogromna ilość pracy i wspaniałej współpracy stowarzyszeń, które budują rzeczywistość społeczną Kamienia Śląskiego.
10: Mówił pełnomocnik Zarządu Województwa do spraw rozwoju wsi Ryszard Wilczyński. Drugie miejsce i 7 tysięcy złotych otrzymało Centrum Aktywności Kulturalno-Sportowej w Rozmierce w gminie Strzelce Opolskie. Komisja doceniła przede wszystkim wielofunkcyjność tego miejsca. Boiska, świetlica i duża wiata służą organizacji wydarzeń sportowych, kulturalnych, rodzinnych i integracyjnych. Ważna jest też współpraca mieszkańców, szkoły i lokalnych organizacji. Trzecie miejsce i 5 tysięcy złotych przypadło chałupce stażyków w Bogacicy w gminie Kluczbork. To niewielkie, ale niezwykle cenne miejsce, w którym zgromadzono pamiątki związane z codziennym życiem dawnej wsi. Między innymi sprzęty, dokumenty, fotografie, stroje i przedmioty używane przez mieszkańców. Chałupka przyciąga przede wszystkim mieszkańców, ale także wycieczki szkolne i gości z kraju oraz zagranicy. Konkurs Piękna Wieś Opolska po raz kolejny pokazał więc, że siła opolskich miejscowości tkwi nie tylko w wyglądzie przestrzeni, ale przede wszystkim w ludziach, ich aktywności, przywiązaniu do tradycji i umiejętności wspólnego działania. A teraz powiemy o tym, że Głogówek po raz kolejny zabrzmi Beethovenem i trudno o miejsce bardziej odpowiednie, bo to właśnie tutaj w 1806 roku zatrzymał się Ludwig van Beethoven. Kompozytor przyjechał do Głogówka na zaproszenie hrabiego Franciszka von Oppersdorfa. Zamieszkał na zamku i pracował nad swoją muzyką. Dziś ta historia jest fundamentem jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych na Opolszczyźnie. Od 13 do 22 września w Głogówku odbędzie się 33. Śląski Festiwal imienia Ludwika van Beethovena. W programie znalazło się 5 koncertów kameralnych. Wystąpią artyści z Polski i zagranicy. Oprócz muzyki Beethovena usłyszymy m.in. utwory Brahmsa, Bacewiczy, Dworaka, Pucciniego, Debussiego, Killara, Mendelssohna, Schaumana i Prokofiewa. Co ważne, na wszystkie koncerty wstęp jest wolny. Ale Głogówek ma w tej historii coś więcej niż festiwal i wielkie nazwisko. Ma autentyczny związek z Beethovenem. Profesor Maciej Fortuna, dyrektor Filharmonii Opolskiej, zwraca uwagę na fakt, który wciąż nie jest powszechnie znany. A mianowicie Ludwig van Beethoven w Głogówku stworzył 4. symfonię i rozpoczął pracę nad 5. symfonią. Są na to pewne fakty, chociażby rachunek. Pierwsza część rachunku, którą odebrał od tamtejszego księcia na okoliczność zapłaty za 5. symfonię, która, jak wiemy, jest światowym, mówiąc kolokwialnie, hitem hitów muzyki poważnej. Czyli Beethoven nie był tutaj tylko przejazdem, w Głogówku tworzył i właśnie dlatego festiwal noszący jego imię nie jest przypadkowym wydarzeniem promocyjnym. To muzyczne odwołanie do prawdziwej historii miasta, mówi wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca.
0: Nasze propozycje dla mieszkańców Opolskiego.
12: Serdecznie zapraszam na 33. Śląski Festiwal Muzyki Beethovena. To ogromna tradycja, bo właśnie w Głogówku, w tym mieście, Beethoven tworzył czwartą symfonię, a jak dobrze wiemy, rozpoczął najsłynniejszą piątą symfonię. Po udanych festiwalach w Możnej, kwitących azalii i pokoju, prawdziwa uczta dla miłośników muzyki poważnej.
10: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kuba-Lańca. Historia samego festiwalu sięga ponad 300 lat, ale muzyczne tradycje Głogówka są znacznie starsze. Już w latach 70. zaczęto mocniej przypominać związki miasta z Beethovenem. Towarzystwo Miłośników Głogówka utworzyło muzeum, organizowano koncerty, a w dawnej bibliotece powstała sala imienia kompozytora. Z czasem współpraca z Filharmonią Opolską zaczęła się rozwijać, a na początku lat 90. Zbigniew Pawlicki i Towarzystwo Śpiewacze Harfa stworzyli odrębny festiwal. Dziś Filharmonia Opolska ponownie jest jednym z filarów tego przedsięwzięcia. Festiwal będzie można przeżywać nie tylko w jednej sali koncertowej, to także spotkanie z zabytkową architekturą Głogówka. Pierwsze koncerty odbędą się bowiem w kościele świętego Bartłomieja, kolejne w kościele świętego Franciszka. Dwa finałowe koncerty zaplanowano w Centrum Kultury. Burmistrz Głogówka Piotr Bujak podkreśla, że w przypadku koncertów w świątyniach publiczność otrzymuje właściwie podwójną dawkę wrażeń muzycznych i architektonicznych.
0: Bardzo się cieszymy, że Festiwal Beethovenowski w Głogówku, a konkretnie jego 33. edycja, objęta jest tak szerokim patronatem Samorządu Województwa Opolskiego, a także Filharmonii Opolskiej. To dla nas znaczy naprawdę bardzo wiele, bowiem podnosi rangę tego wydarzenia, które wyrosło z naszego małego miasteczka, a dzisiaj jest już naprawdę powszechnie i szeroko znane, a przede wszystkim doceniane przez krytyków muzycznych. W tym roku 5 wyśmienitych koncertów. Rozpoczynamy 13 września. No i tutaj oprócz wspaniałych wrażeń muzycznych warto wspomnieć o tym, że festiwal będzie stanowił doskonałą okazję do tego, żeby zwiedzić Głogówek, bo dwa koncerty odbywają się w naszych pięknych świątyniach. Jeden w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Głogówku, prawdziwej perełce architektury sakralnej w województwie opolskim, a drugi w kościele franciszkańskim, nie mniej ciekawym i nie mniej pełnym zabytków.
10: Mówił burmistrz Głogówka Piotr Bujak. 33. Śląski Festiwal imienia Ludwika van Beethovena odbędzie się w Głogówku od 13 do 22 września. 5 koncertów kameralnych, artyści z Polski i zagranicy, Beethoven, a także Brahms, Bacewicz, Dworak, Puccini, Debussy, Killary, Mendelssohn, Schumann i Prokofiew. A do tego miejsca, w których historia kompozytora naprawdę się wydarzyła. I jeszcze jedna ważna informacja. Na wszystkie koncerty wstęp jest wolny, bo Głogówek po raz kolejny udowadnia, że wielka muzyka nie potrzebuje wielkiego miasta. Czasem wystarczy miejsce z wielką historią. A gdyby Państwu było mało muzycznych propozycji, Filharmonia Opolska ma jeszcze jedną, tym razem dla całych rodzin. Rusza druga edycja chóru rodzinnego Filharmonii Opolskiej. To propozycja dla dzieci od 4 roku życia, ale także dla rodziców, dziadków i rodzeństwa, czyli mówiąc najprościej, można przyjść całą rodziną i razem śpiewać. I nie trzeba być zawodowym muzykiem. Organizatorzy podkreślają, że nie jest potrzebne doświadczenie ani idealny głos. Liczą się chęci i radość ze wspólnego muzykowania. Pierwszy sezon zakończył się koncertem Pan Kleks, który pokazał, że wspólne śpiewanie może połączyć kilka pokoleń. I właśnie na tym zależy organizatorom najbardziej. Chór ma być nie tylko miejscem prób, ale przede wszystkim przestrzenią spotkania dzieci, rodziców, dziadków i innych muzykujących rodzin. Próby odbywać się będą w sobotnie poranki o godzinie 10. Dokładny kalendarz spotkań ma zostać opublikowany jeszcze we wrześniu, a repertuar na razie pozostaje tajemnicą. Wiadomo tylko, że będą to piosenki znane zarówno najmłodszym, jak i tym nieco starszym. Takie, które można zanucić się z pamięci i przy których, jak zapowiada Filharmonia, trudno będzie się nie uśmiechnąć. Czyli jeśli ktoś uważa, że do chóru trzeba przyjść z nutami, doświadczeniem i głosem jak z opery, nic z tych rzeczy. Wystarczy rodzina i ochota na wspólne śpiewanie. A prowadzącą chór rodzinny Filharmonii Opolskiej będzie Paula Woszek.
3: I ma przyjemność prowadzić chór rodzinny Filharmonii Opolskiej. Już od października ruszamy z drugą edycją tego projektu, a zapisać się do nas można do końca września. Zapisy przyjmujemy z każdych stron. Możesz być amatorem, możesz być świetnym muzykiem. Jeśli tylko macie ochotę, dołączcie do nas. Spotykamy się co drugą sobotę i tworzymy wspomnienia, muzyczne wspomnienia.
10: Mówiła Paula Woszek, która stoi za chórem rodzinnym Filharmonii Opolskiej. Jest dyrygentką, dla której muzyka jest przede wszystkim sposobem na spotkanie i budowanie relacji. W pracy z chórem łączy profesjonalne przygotowanie z dużą otwartością. Zależy jej nie tylko na tym, żeby uczestnicy nauczyli się śpiewać, ale również na tym, żeby podczas prób czuli się swobodnie, bezpiecznie i po prostu dobrze. Chce stworzyć przestrzeń, w której muzyka łączy pokolenia, a wspólne śpiewanie staje się okazją do spędzenia czasu z rodziną i poznania innych osób. Jak sama podkreśla, śpiew jest dla każdego. Nie trzeba mieć doświadczenia muzycznego ani idealnego głosu. W chórze rodzinnym najważniejsze są chęci, otwartość i radość ze wspólnego muzykowania. Przypominam, że zapisów możecie Państwo dokonywać za pośrednictwem strony internetowej Filharmonii.
6: Radio Pogoda 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
10: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie powiemy o Artotece w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu.
4: Projekt Artoteka polega na tym, że Państwo mogą do nas przyjść, znaleźć obraz, który się spodoba, zrobi wielkie wrażenie. Taki obraz będzie można sobie po wpłaceniu niewielkiej kaucji pożyczyć.
10: A także o nowym spektaklu, który będzie prezentowany na deskach sceny teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu.
8: Spektakl dotyczy menopauzy. Pomysł jest taki, że ta menopauza do mnie przyszła. Zaczęłam się jej przyglądać i temu, jakim różnym siłom i prądom jest ona poddawana. Nie tylko wewnętrznym, fizjologicznym, dość trudnym i zaskakującym, ale też różnym aspektom interpretacji i spojrzeń społecznych i psychologicznych.
10: W pierwszej kolejności powiemy jednak o Artotece, czyli o wspólnym projekcie Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego imienia Jana Cebisa w Opolu oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Jana Pawła II. Dzięki Artotece można wypożyczać, a nawet zakupić obrazy. Więcej o samym projekcie opowie Państwu Wojciech Mieczysławski z Opolskiej Księżnicy. Posłuchajmy.
13: Ciekawe Opole.
4: Są to obrazy, które w ramach współpracy właśnie z plastyczniakiem postanowiliśmy udostępniać troszeczkę podobnie jak książki użytkownikom biblioteki. Projekt Artoteka polega na tym, że Państwo mogą do nas przyjść, znaleźć obraz, który się spodoba, zrobi wielkie wrażenie. Taki obraz będzie można sobie po wpłaceniu niewielkiej kaucji pożyczyć na 2-3 miesiące. I jeżeli będzie przyozdabiał ścianę w domu w sposób idealny i Państwo się w tym obrazie zakochają, to oczywiście taki obraz można też zakupić.
10: Jak zrodził się w ogóle pomysł na utworzenie takiej artoteki w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu?
4: Żeby być w pełni uczciwym, muszę przyznać, że był to pomysł pani dyrektor Plastyczniaka po rozmowie z naszym dyrektorem, panem Marcinem Dudą. Uznali, że sieć Miejskiej Biblioteki Publicznej będzie idealnym miejscem, żeby spróbować pobawić się właśnie w taką galerię. Nie tylko dlatego, żeby Państwo mogli obcować ze sztuką, bo te obrazy są naprawdę piękne, ale żeby Państwo mogli je też zabierać do domu. No i jeśli to będzie ten akurat obraz, zatrzymać go już na zawsze.
10: Jak w ogóle przebiega taki proces wypożyczenia obrazu? Czy on wygląda mniej więcej tak jak wypożyczanie książki, czy jednak jest nieco bardziej zawiły?
4: Nieco inaczej, ale procedura nie jest trudna. To znaczy, Państwo odwiedzają nas, obrazy są rozwieszone u nas na pierwszym piętrze i na trzecim piętrze. Miało być ich około 30, ale kilka się już sprzedało. Sam kupiłem jeden. No i Państwo wybierają taki obraz. Spisujemy sobie taką umowę użyczenia obrazu. Wpłacają Państwo tą kaucję, o której wspomniałem, to jest kaucja w wysokości 100 zł, ona oczywiście jest zwrotna. No i mają Państwo ten obraz w domku przez 2-3 miesiące. Potem staramy się zadzwonić, przypomnieć, że to już jest ten moment, kiedy obraz powinien wrócić na ścianę. I albo proszą Państwo o jeszcze jakiś przedział czasu, chcieliby Państwo jeszcze z nim poprzebywać, wtedy przedłużamy po prostu okres wypożyczenia. No albo Państwo go oddają, albo tak jak powiedziałem, decydują się Państwo na zakup. Ceny obrazów są zróżnicowane ze względu na format i wielkość tego obrazu. Zanim się go kupi, trzeba jeszcze raz zapytać autora, autorkę obrazu, czy wciąż jest zdecydowany na sprzedaż. Do tej pory nie zdarzyło się, żeby ktoś zrezygnował z tej opcji. No i dostają Państwo po prostu numer konta tej osoby i wpłacają pieniążki. Wtedy obraz jest już Państwa.
10: A tak mniej więcej, o jakich kwotach mówimy?
4: Kwoty są moim zdaniem śmiesznie małe, bo to jest od 250 do niecałych 400 zł. W niektórych przypadkach trzeba też dopłacić 70 zł za płótno i ramę, bo to są rzeczy, które bardzo często liceum plastyczne sponsoruje po prostu swoim absolwentom. To chcielibyśmy też te pieniążki, żeby wróciły do szkoły na materiały dla kolejnych uczniów i młodych malarzy. No ale tak jak wspomniałem, to nie są wielkie sumy, a myślę, że część z tych absolwentów będzie kiedyś bardzo znana i te obrazy na pewno będą na wartości jakby zdobywać, rosnąć.
10: A jeśli chodzi o zainteresowanie, czy ono jest duże? Mówimy teraz o samym wypożyczaniu, nie tylko o kupnie, ale o wypożyczaniu obrazów.
4: Tak, ale to bym powiedział, że zainteresowanie zakupem chyba przerasta to zainteresowanie samym pożyczeniem. Dlatego, że bardzo często jest tak, że ktoś przychodzi, widzi obraz i wie już od razu, że chce go kupić, tak? Tak naprawdę obrazów teraz pożyczonych jest zaledwie kilka i myślę, że kilka z nich już do nas nie wróci. I to nie dlatego, że ktoś się zatrzyma, tylko po prostu zostaną kupione. Jeden obraz został w ogóle wysłany do Krakowa, bo mieliśmy gościa, panią z Krakowa i po prostu tak się zakochała w obrazie, że poprosiła, czy nie moglibyśmy go wysłać. Także to jest ten aspekt, którego się tak naprawdę nie spodziewałem do końca, czyli sprzedaż tych obrazów jest fenomenalna. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam do Miejskiej Biblioteki Publicznej na ulicy Minorytów. Myślę, że oniemieją Państwo patrząc na te obrazy. No ja oniemiałem i jeden z nich wisi już u mnie w domu. Ten piękny pejzaż z Jury Krakowsko-Częstochowskiej, cudowny. Także serdecznie zapraszamy, można się zakochać od razu.
10: Mówił Wojciech Mieczysławski z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. A teraz przeniesiemy się do Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Tam odbyła się premiera spektaklu Wyszłam z siebie, zaraz wracam. Spektakl powstał w ramach Sceny Inicjatyw Aktorskich. Scena Bunkier jest między innymi miejscem prezentacji przedstawień, których pomysłodawczyniami i pomysłodawcami są aktorki i aktorzy Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Podążając za ideą teatru wielu głosów, różnych spojrzeń, inicjatywy aktorskie dają możliwość artystom zaprezentowania własnego punktu widzenia świata i sztuki oraz wyrażania indywidualnej ekspresji wybranych przez siebie utworów. Spektakl ten jest inicjatywą aktorską Cecylii Caban, która była rozmówczynią Kamila Kostki. Posłuchajmy tej rozmowy.
14: Co słychać w Opolu?
15: Na rozpoczęcie sezonu premiera Wyszłam z siebie i...
16: Zaraz wracam.
15: To jest spektakl, który powstał dzięki programowi Inicjatyw Aktorskich, tak?
16: Tak, powstał dzięki programowi Inicjatyw Aktorskich. Dzięki scenariuszowi, na który dostałam grant z Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ dostałam stypendium marszałkowskie, marszałkowskie talenty, więc takie duże czytanie odbyło się w listopadzie zeszłego roku, przełom listopada, grudnia. Potem ten materiał przedstawiłam naszemu dyrektorowi w ramach takiej inicjatywy, która tutaj w teatrze jest otwarta, inicjatywy aktorskie. My aktorzy możemy zgłaszać do dyrektora nasze pomysły na aktywność artystyczną, no i dyrektor przyklasnął temu pomysłowi.
15: Jezus Maria, to już rok tak żyje swoim życiem. Ja myślałem, że to parę tygodni temu się gdzieś tam rozwiązało z tymi marszałkowskimi talentami.
16: One się odbywają co roku, więc parę tygodni temu rozwiązał się kolejny program na rok 2026. Ja dostałam stypendium na rok 2025.
15: Okej, dobra, to wiele wyjaśnia. No ale przejdźmy do tego spektaklu. O czym on jest? Co to za pomysł był?
16: No, spektakl dotyczy menopauzy. Pomysł jest taki, że ta menopauza do mnie przyszła. Zaczęłam się jej przyglądać i temu, jaki jakim różnym siłom i prądom jest ona poddawana, nie tylko wewnętrznym, fizjologicznym, dość trudnym i zaskakującym, ale też różnym aspektom interpretacji i spojrzeń społecznych i psychologicznych, które oddziałują na kobietę w tym okresie. I tak, i to mnie bardzo zainteresowało, w związku z tym zaczęłam w tym się temu przyglądać, nie tylko przez własne spojrzenie, ale też rozmawiając z różnymi kobietami, jak one to odczuwają, jaki mają na to pogląd.
15: Ten materiał od ponad roku gdzieś tam istnieje. Czy coś się pozmieniało w twoim życiu w czasie tego roku od powstania scenariusza do teraz?
16: No, życie ulega nieustającym zmianom. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy przeżyli jakiś kawałek czasu i nie ulegali zmianom. Zmieniło się dużo, jeżeli chodzi o ten temat, w takim względzie, że poprosiłam Mirę Mańkę o współpracę. Ona się szczęśliwie zgodziła na tą współpracę. Jakby tematy kobiece są jej bliskie. Ona ma jakby dużo bardziej przyjazny i otwarty i stosunek do feminizmu. Ja z feminizmem byłam ostrożniejsza i tutaj nie chcę już, a teraz już nie jestem ostrożna. I tutaj nastąpiły tego typu zmiany, że Mira swoim ogromnym doświadczeniem i takim scenopisarskim i taką dramaturgiczną wiedzą bardzo ten materiał ukształtowała pod takim kątem, dodała dużo swojego, też weszła w temat, robiła research, trochę za Mirę teraz mówię, czuję, że trzeba oddać jej mikrofon, ale tak, no bardzo dużo się zmieniło w ciągu tych paru miesięcy, ponieważ on zaczął na nowo być, ten materiał, ten temat przyglądany, doglądany, opiekowany i tu się praca ciągle odbywa i pewnie się nigdy nie skończy.
10: Mówiła Cecylia Caban, a reżyserką spektaklu jest Mira Mańka.
15: Spektakle teatralne mają to do siebie, że dojrzewają na bieżąco, co reżyserzy wiedzą szczególnie, prawda?
14: Zwłaszcza w tej szczególnej formie, jaką jest monodram. Tutaj to spotkanie bezpośrednie z widzem jednej aktorki, która opowiada o własnym doświadczeniu, o doświadczeniu innych osób, które przeżywają tę transformację menopauzalną, albo są jeszcze chwilę przed nią, albo chwilę po niej, na pewno będzie jakoś oddziaływał i będzie się zmieniał. I jestem też bardzo ciekawa, jak ten materiał będzie pracował w różnych grupach wiekowych i również wśród mężczyzn, bo wierzę, że ten spektakl ma w sobie taki potencjał opowieści o bardzo ważnym doświadczeniu, która nie jest ani obśmiana, ani nie jest uproszczona, jest po prostu powiedzeniem: tak mamy, tu jesteśmy, to jest ważny moment dla nas, chodźcie z nami. I na tym nam bardzo zależy.
15: A czy ten spektakl pomoże panom zrozumieć swoje partnerki, które przechodzą przez menopauzę?
14: Ja myślę, że najbardziej to pomoże im rozmowa z partnerkami, ale być może ten spektakl da przestrzeń na zadawanie pytań, po prostu pozwoli otworzyć jakoś tę dyskusję, odważyć się, może dotknąć czegoś, ale myślę też, że o części rzeczy, tak jak my teraz już o nich myślimy, po tym czasie researchu, długiej pracy, niektóre z tych rzeczy na początku wydawały nam się wstydliwe czy trudne. I myślę sobie, że głosy kobiet, które pojawiają się w tym spektaklu, a także doświadczenie Cecylii, bardzo mocno otwierają wiele perspektyw i to na pewno jest jakiś dobry punkt wyjścia do rozmów i do współmyślenia.
15: Monodram jest trudną formą dla ciebie?
16: Monodram jest trudną formą dla mnie. Jestem na scenie teoretycznie sama, bo nie mam żadnego scenicznego partnera, ale nie do końca tak jest, ponieważ w tym spektaklu widownia jest moim partnerem. Nie traktujemy widowni jak czwartej ściany, czyli rzeczywistości, która jest zamknięta, odcięta w umowny sposób. Widownia jest słuchaczem, widownia jest współuczestnikiem tego. Tak, więc jest to trudne, niemniej bardzo liczę na naszą widownię, że będzie ze mną współpracowała i będzie otwarta na taki rodzaj dialogu, jaki proponujemy.
15: To jeśli chodzi o tą widownię, to dla jakiego widza jest skierowany ten spektakl? Dla widza młodego, dla widza, który już ma doświadczenie?
14: Myślę, że ten temat jest rzadko dotykany i tak naprawdę każdy mógłby się trochę o nim dowiedzieć. Ten moment dojrzewania, kolejnego dojrzewania kobiet jest jakoś bardzo słabo opowiedziany i w popkulturze, i w ogóle w naszym doświadczeniu, więc myślę, że to jest coś takiego, że i osoby, które już są dawno po tym czasie, znajdą coś nowego w nim, ale też te, które jeszcze czekają na moment transformacji.
15: No właśnie, bo w przypadku na przykład facetów, to są stereotypy, nie? Że przechodzą jakiś tam kryzys wieku średniego, że kupują sobie jakieś nie wiadomo wypasione fury i gdzieś tam próbują sobie coś udowodnić. No, w przypadku kobiet gdzieś tam w tej popkulturze faktycznie temat jest pomijany.
14: On jest pomijany głównie dlatego, że utarło się takie myślenie o tym, że kobiety po 50 roku życia stają się niewidzialne, bo przestają być w tym okresie największej płodności i młodości. A nasz spektakl udowadnia, że wcale tak nie jest, że dałyśmy sobie wmówić, że stajemy się niewidzialne i nieważne, że stajemy się wyłącznie podległe funkcjom opiekuńczym, a tak naprawdę pokolenie dzisiejszych 50-latek udowadnia, że to jest jeden z najważniejszych momentów w życiu, kiedy kobiety mają dużo własnych, mają własne pieniądze, mają dorosłe dzieci, mają więcej czasu dla siebie, podejmują często radykalne decyzje, na przykład o rozwodzie czy o zmianie kariery, i ta opowieść jest niebezpieczna i dlatego myślę sobie, że jest też super ważna, żeby uświadamiać nam, że naprawdę jesteśmy w takim momencie, w którym kobiety w transformacji menopauzalnej mają ogromną moc i będą zmieniać świat bardzo mocno.
10: Mówiła Cecylia Caban i Mira Mańka w rozmowie z Kamilem Kostką.
6: Radio Pogoda 104.1 FM. Co jest grane w Opolu?
10: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie sprawdzimy, co dziać się będzie w najbliższym czasie w Muzeum Wsi Opolskiej.
17: Miód i produkty pszczele u nas są wiodące podczas tego wydarzenia. Nie zabraknie też występów artystycznych, warsztatów dla dzieci. Będzie nowa gra terenowa dotycząca miodu, jesieni, obyczajowości, więc zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. To wszystko wydarzy się już 20 września, to jest niedziela, od 10 do 17.
10: A także w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu.
18: Prowadzimy projekt Unia Kultur Polska-Ukraina, polegający na przedstawianiu Opolankom i Opolanom różnych aspektów kultury ukraińskiej i też pokazywania takich punktów stycznych, które pomagają nam budować dialog.
10: Na początek przeniesiemy się do Muzeum Wsi Opolskiej. Tam Natalia Ciępka zachęci Państwa do wsparcia muzeum. Posłuchajmy.
19: Muzea w Opolu.
17: Nasz skansen oczywiście jest cudowny, więc zachęcamy. Oficjalnie ruszyło wielkie głosowanie na Cuda Polski. Na naszych mediach społecznościowych pojawił się link i do 13 września można oddać swój głos. Jest to coroczna akcja National Geographic Traveler. 3 lokalizacje z każdego województwa konkurują ze sobą. No zobaczymy, kto zwycięży. Trzymamy kciuki za nasz piękny plener.
10: W tegorocznej edycji plebiscytu wybrano 48 wyjątkowych miejsc z całej Polski, ale ostatecznie tytuł Cudu Polski 2026 otrzyma tylko 16 z nich, po jednym z każdego województwa. Przypomnijmy jeszcze raz, że głosowanie trwa tylko do 13 października, a zwycięzców poznamy już 14 października. Teraz przejdziemy już do wydarzeń, które w najbliższym czasie odbędą się w Muzeum Wsi Opolskiej.
17: Tradycyjna impreza jesienna, czyli targi miodów i rękodzieła. Mamy jesień, szykujemy się do zimowego ucztowania, więc zapraszamy wszystkich chętnych, aby u nas się zaopatrzeć w przeróżne pyszności. Przede wszystkim miód, ale też i rękodzieło. Wystawców mamy kilkudziesięciu, więc każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Miód i produkty pszczele u nas są wiodące podczas tego wydarzenia. Nie zabraknie też występów artystycznych, warsztatów dla dzieci. Będzie nowa gra terenowa dotycząca miodu, jesieni, obyczajowości, więc zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. To wszystko wydarzy się już 20 września, to jest niedziela, od 10 do 17. Zapraszamy bardzo gorąco i serdecznie na targi miodów i rękodzieła w imieniu naszego muzeum, KOWR-u oraz Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy.
10: Mówiła Natalia Ciępka, ale podczas wydarzenia czekać się na Państwa będzie także wiele atrakcji. Jakie to będą atrakcje? O tym opowie już Justyna Zaręba.
20: Jedną z atrakcji podczas targów miodów i rękodzieła będą przejażdżki konne. Także serdecznie zapraszamy najmłodszych na te atrakcje i możliwość obcowania z tymi przyjaznymi zwierzętami. Będą również warsztaty dla najmłodszych i nie tylko. Tutaj zapraszam osoby w każdym wieku. Będą warsztaty florystyczne. Będzie można wykonywać kompozycje roślinne w dyniach. Jest to miła dla oka ozdoba jesienna, także zapraszamy tutaj na takie warsztaty otwarte.
9: mówiła Justyna Zaręba. A podczas samego wydarzenia czekać na Państwa będą, poza miodami, także inne smakołyki i wyjątkowe rękodzieło.
17: Wszystko, co dotyczy ziół, olejów, takich produktów ziemi, no jesteśmy na progu jesieni, więc różnego rodzaju rośliny, wieńce, ozdoby do domu, nawiązujące właśnie do tego jesiennego klimatu. Cudowni nasi twórcy ze Stowarzyszenia Twórców Ludowych, więc będzie mnóstwo porcelany, ozdób, nawiązujących oczywiście do naszego wzoru opolskiego, ale mamy też rzeźby, mamy malarstwo, mamy rośliny, różnego rodzaju przetwory, będzie też mięso, ryby, dużo lawendy, będzie naprawdę tutaj pachniało na lewo i prawo.
9: Dodaje Natalia Ciępka. Nie zabraknie także występów artystycznych.
17: W tym roku skupimy się w kościele, więc będą to występy bardzo kameralne. Jeszcze nie zdradzamy, kto wystąpi, zostawimy to na późniejszy czas. Ale jeszcze nawiążę właśnie do tej gry terenowej, bo to jest ciekawa, angażująca forma w takiej grze. Zarówno osoba indywidualna może wziąć udział, jak i cała rodzina. Zadania będą o różnej trudności, o różnym stopniu trudności, więc trzeba będzie współpracować. Rozwiązanie jednej zagadki pozwoli nam dojść do następnego punktu, aby zdobyć słodką nagrodę.
9: Od sierpnia w Muzeum Wsi Opolskiej możecie Państwo także podziwiać wystawę czasową poświęconą dziejom kowalstwa na ziemiach dzisiejszej Opolszczyzny oraz wyjątkowej kuźni z ziemi Łowic, jednego z najcenniejszych zabytków rzemiosła zachowanych w zbiorach Muzeum Wsi Opolskiej. Wystawa ukazuje historię kowalstwa od jego najdawniejszych początków aż po współczesność, przypominając o znaczeniu tego rzemiosła dla rozwoju regionu i zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego. Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
17: Z racji, że obchodzimy w tym roku 300-lecie kuźni z ziemi Łowic, postanowiliśmy zorganizować wystawę czasową. Uwypuklimy to, co w naszym cudownym obiekcie już istnieje, ale jest też stworzona ażurowa konstrukcja z gablotami. W tych gablotach są rzeczy, które wykonali uczestnicy warsztatów i konkursu kowalskiego, też element naszego projektu. W środku jest też zawarta prezentacja w oknie kuźni, jest prezentacja multimedialna, która prezentuje i historię kowalstwa, i historię opolskiego kowalstwa oraz samego naszego tutaj budynku z ziemi Łowic. W środku też udogodnienia, jest nowe oświetlenie, żeby zabytki były lepiej widoczne, są też opisy, żeby każdy mógł dowiedzieć się, jakie obiekty w środku mamy. Wystawa jest czynna do końca roku, więc zapraszamy bardzo gorąco i serdecznie. Na pewno każdy pasjonat dowie się czegoś ciekawego, albo osoba, która w ogóle nigdy z takim rzemiosłem ginącym nie miała do czynienia. Bardzo potężna dawka wiedzy o dawnym kowalstwie jest tam zawarta, więc zapraszamy bardzo serdecznie. Projekt został dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wspieranie działań muzealnych.
9: I tutaj warto zaznaczyć, że wystawę tę możecie Państwo oglądać do końca tego roku, mimo że sezon udostępniania muzeum kończy się już w październiku.
17: Tak, tak, bo sezon co prawda mamy do połowy października, aczkolwiek wystawa jeszcze z nami jest zgodnie z projektem do końca roku i te cudowne wytwory ludzkich rąk można jeszcze będzie zobaczyć, bo konstrukcja wystawy zostaje i jak tylko warunki atmosferyczne pozwolą, no to do końca roku będzie można tutaj do nas zajrzeć, pospacerować i po terenie, bo muzeum jest czynne tak naprawdę cały rok spacerowo, no i ta wystawa właśnie będzie nam tutaj jeszcze umilać teren.
9: I choć tak jak wcześniej wspomniałyśmy, sezon pełnego udostępniania w Muzeum Wsi Opolskiej powoli dobiega końca, to praca tam nadal wre.
17: Tak, no mamy bardzo aktywną jesień w tym roku, bo pozyskaliśmy z Ministerstwa Kultury w ramach Kultury Dostępnej jeszcze jeden projekt. On się nazywa Widzialni. Sensoryczne lekcje muzealne, więc tutaj też nawiązuję do tego, co już koleżanka opowiedziała. Chcieliśmy zwrócić uwagę w tych naszych tradycyjnych lekcjach, które i tak już mamy w ofercie, bardziej na sensoryczne.

0: Wsi Opolskiej. A teraz powiemy o tegorocznej edycji Unikultury Polska-Ukraina. Projekt ten realizowany jest od 2024 roku, a jego cel to budowanie dialogu i dobrych relacji poprzez kulturę, sztukę, edukację i wspólne poznawanie naszych tradycji. Projekt jest częścią działalności Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód, które od lat działa na rzecz rozwijania międzynarodowej współpracy kulturalnej oraz przybliżania mieszkańcom Polski dziedzictwa i dorobku krajów Europy Wschodniej. Szczególne miejsce zajmują tutaj relacje polsko-ukraińskie. Wzajemne poznanie, rozmowa i wspólne przeżywanie wydarzeń kulturalnych pomagają budować bliskość, zrozumienie i poczucie wspólnoty. Tegoroczna edycja to spotkania, muzyka, sztuka, tradycja i okazja do poznania ludzi, których łączy zainteresowanie kulturą Polski i Ukrainy. Do udziału w przygotowanych wydarzeniach i wspólnego odkrywania tego, co nas łączy, zachęca Państwa Monika Ostrowska ze Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód, a rozmawiał z nią Kamil Kostka.
1: Nasze propozycje dla mieszkańców Opola.
2: Jak co roku prowadzimy projekt Unia Kultur Polska-Ukraina, polegający na przedstawianiu Opolankom i Opolanom różnych aspektów kultury ukraińskiej i też pokazywania takich punktów stycznych, które pomagają nam budować dialog, którego tak bardzo w dzisiejszych czasach potrzebujemy. Projekt dobiega już końca i w tym roku mamy takie bardzo mocne zakończenie, ponieważ nasze zaproszenie przyjął znakomity polski reporter Wojciech Tochman, którego Państwo mogą znać z takich książek jak Jakbyś kamień jadła, o Srebrnicy czy o Rwandzie Dzisiaj narysujemy śmierć. Wojciech Tochman od kilku lat jest bardzo mocno zaangażowany w pomoc w Ukrainie. Pomaga zwierzętom, schroniskom i wszystkim opiekunom tych zwierząt, które na wojnie straciły swoich ludzi, które zostały porzucone, zostawione, zagubione, czasami zostawione na kilka dni, bo przecież bardzo wielu Ukraińców myślało, że tylko na kilka dni opuszcza swoje domy. I organizacje, schroniska, a też osoby wolontariackie ratują te zwierzęta, zwożą do takich przestrzeni opiekuńczych, do różnych schronisk. Natomiast, no jak to na wojnie, brakuje wszystkiego. Brakuje także jedzenia i szczepień i leków dla zwierząt. I Wojciech Tochman od kilku lat ze swoją fundacją, Fundacja Klub Heban, zbiera pieniądze od darczyńców, od Polek i Polaków, którym los zwierząt w Ukrainie nie jest obojętny, i jeździ tam z karmą, z lekami, pomaga też w ewakuacjach, został wolontariuszem. Z tej przygody, że tak ujmę to w cudzysłowie, z tej jego działalności w Ukrainie powstała książka Delfiny i Belzebub i z tą książką przyjeżdża do nas.
3: To może podsumujmy, co działo się do tej pory.
2: No do tej pory już dużo było wydarzeń za nami. Na ogół staramy się je skupiać w tym takim tygodniu niepodległościowym, czyli wokół 24 sierpnia, święta odzyskania niepodległości przez Ukrainę. Mieliśmy wystawę wspaniałej artystki opolskiej, już mówię z dumą, pochodzącej ze Lwowa, Natalii Nosowej, która jest ilustratorką dla wydawnictwa Stary Lew, między innymi, bo Natalia robi dużo rzeczy, jest znana Opolanką i Opolaną również chociażby z tego, że co roku przygotowuje oprawę graficzną naszego projektu. Mieliśmy spotkanie z Agatą Romaniuk, pisarką, reporterką, socjolożką, autorką turbohitowej Kociej Szajki. U nas była ze swoją powieścią Dina Dina, powieścią no w sumie o miłości, ale osadzoną w opętanym pierwszymi tygodniami wojny Charkowie. Była również ukraińska poetka i pisarka Julia Ilucha, która przyjechała do nas prosto z tegoż właśnie rzeczonego Charkowa ze swoją książką Moje kobiety, która obecnie jest na krótkiej liście już tych finalistek, książek finalistek Nagrody Angelus, Nagrody Europy Środkowo-Wschodniej. Odbył się też koncert zespołu Hulaj Chorot, wspaniałego zespołu, gdzie pieśni ludyczne, tradycyjne pieśni ukraińskie są miksowane z muzyką elektroniczną. Ten koncert był przed Teatrem Kochanowskiego, który nas ugościł już drugi rok z rzędu, więc koncert się rozbrzmiał na tym pięknym placu i przyciągnął sporą rzeszę osób, które o nim wiedziały, ale też tych, które nie wiedziały, tylko słyszały te dźwięki. Mieliśmy też pokaz filmu oraz warsztaty. Staramy się, żeby ten projekt i program tego projektu co roku obejmował różne aspekty kultury, żeby jak najwięcej odbiorców mogło skorzystać i zapoznać się z ukraińską kulturą.
3: Czyli sporo tych wydarzeń. Gość, który tutaj do nas jeszcze przyjedzie, będzie prezentować swoją książkę. Czy Opolanie mieli już okazję się z nim spotkać?
2: Tak, Wojciech Tochman już był kilkakrotnie w Opolu. Ostatni raz w jesienią, również jesienią, czyli właściwie prawie, że co do dnia 3 lata temu, także w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, ponieważ to spotkanie Wojciecha Tochmana robimy we współpracy

0: Współpracy, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód i Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Robimy je wspólnie i biblioteka będzie nas też gościła, więc spotkanie odbędzie się w progach WBP w sali konferencyjnej. I 3 lata temu Wojtek również był w WBP ze swoją poprzednią książką Historia na śmierć i życie, a we wcześniejszych latach na pewno był jeszcze z książką o Kambodży Pianie Kogutów Płacz Psów. To wszystko oczywiście by nam się nie udało, gdybyśmy nie mieli wsparcia finansowego.
1: Mówiła Monika Ostrowska ze Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód w rozmowie z Kamilem Kostką.
2: Radio Pogoda 104.1 FM. Co jest grane w Opolu?
1: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie powiemy o niezwykłych górach opawskich.
3: Góry opawskie są świetnym miejscem do zwiedzania indywidualnie, bo są bardzo bezpieczne. Sieć szlaków i ścieżek przyrodniczych jest dobrze oznaczona, opisana.
1: Przeniesiemy się także do Muzeum Wsi Opolskiej.
4: Zagroda, która jest ekspozycją skansenowską, powinna stanowić spójną całość, czyli jeżeli prezentujemy zagrodę z regionu oleskiego, to zarówno chałupa powinna mieć wyposażenie z tamtego rejonu i sprzęty powinny być stamtąd, meble, wyposażenie.
1: Góry Opawskie to najbardziej wysunięte na wschód pasmo polskich Sudetów. Większa część pasma znajduje się po czeskiej stronie. Po polskiej stronie najwyższym szczytem jest Biskupia Kopa, która mierzy 890 metrów nad poziomem morza, przez którą przebiega granica państwa. Jest ona również zaliczana do korony gór polskich. Góry Opawskie kryją wiele ciekawych miejsc. Jednym z najbardziej tajemniczych są kamienne kopce na Srebrnej Kopie. Nie wiadomo dokładnie, do czego służyły, mogły być związane z dawnymi obrzędami, pasterstwem, górnictwem albo wypalaniem węgla drzewnego. Ciekawym miejscem jest także grzebień, gdzie znajduje się punkt widokowy na niewielkie gołoboże. Jedyne po polskiej stronie gór opawskich. W okolicy zachowały się również kamienne pozostałości, z którymi związane są legendy o dawnych zamkach i zbójnikach. A do odwiedzenia Parku Krajobrazowego Góry Opawskie zachęca kierownik oddziału Elżbieta Pigul.
2: Zwiedzaj z nami Opolskie.
3: Park Krajobrazowy Góry Opawskie warto odwiedzić o każdej porze roku, a teraz mamy szczególnie dużo atrakcji dla i miejscowych, i turystów, którzy odwiedzają Góry Opawskie. Góry Opawskie są świetnym miejscem do zwiedzania indywidualnie, bo są bardzo bezpieczne. Sieć szlaków i ścieżek przyrodniczych jest dobrze oznaczona, opisana i można skorzystać z naszej bezpłatnej aplikacji Park Krajobrazowy Góry Opawskie i zwiedzając Park Krajobrazowy korzystać po prostu z tych gotowych narzędzi. To są szlaki turystyczne, które dostępne są naprawdę dla każdego, od małych dzieci, rodzin z wózkami, przez osoby niezwykle sprawne, na przykład takie, które chcą zakosztować namiastki wspinaczki górskiej, zapraszamy na Gwarkową Perć. Takie osoby, które lubią tłumy, zapraszamy w weekend na szlaki Biskupiej Kopy. Dla osób, które lubią zwiedzać tereny atrakcyjne przyrodniczo w samotności lub w małych grupach, mamy takie akcje zdobywania korony Parku Krajobrazowego i można zdobyć odznakę srebrną i złotą. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem akcji na naszej stronie internetowej albo na Facebooku. I po zdobyciu odpowiednio 18 lub 19 szczytów w dowolnym tempie, w dowolnym czasie, udokumentowaniu tego można się do nas zgłosić mailowo i uzyskać odznakę i certyfikat.
1: Mówiła Elżbieta Pigulska, kierownik oddziału Parku Krajobrazowego Góry Opawskie. A z Biskupią Kopą związana jest również legenda o Ludoszym, złośliwym skrzacie pilnującym ukrytego złota. Miał on zamienić chciwego młodzieńca w kamień. W Jarnołtówku żywa jest natomiast legenda o jednorożcu. Według opowieści ogromne zwierzę zamieszkiwało dawne lasy pod Biskupią Kopą. Ostatecznie zostało zabite przez drwali. Jednorożec trafił do herbu Jarnołtówka i stał się symbolem miejscowości. W okolicy znajdziemy także grób czarownicy związany z historią samotnej staruszki posądzonej o czary oraz miejsca związane z legendami o zbójnikach, skarbach i dawnych zamkach. Góry Opawskie są więc niewielkie, ale pełne historii. Na szlakach można połączyć wędrówkę, piękne widoki, ślady dawnego górnictwa i średniowiecznych warowni oraz niezwykłe lokalne legendy. A po Poznaniu niezwykłych historii i legend gór opawskich, warto przenieść się w inne miejsce, które również pozwala lepiej poznać historię naszego regionu, a mianowicie do Muzeum Wsi Opolskiej. To skansen, w którym można zobaczyć, jak dawniej wyglądało życie mieszkańców Opolszczyzny, dzięki czemu można poczuć atmosferę dawnej wsi i zobaczyć, jak żyli, pracowali i odpoczywali jej mieszkańcy. Więcej o skansenie opowie Państwu dr Elżbieta Oficjalska.
2: Ciekawe opolskie.
4: To, że muzeum powstało właśnie tutaj w okolicach Opola, w samym województwie, no, miało taki wymiar polityczny. Koncepcja sama muzeum narodziła się pod koniec lat 50. i dużą rolę odgrywało w tym, że to się przedsięwzięcie udało, w przeciwieństwie do wielu, które jednak poległy w całej Polsce, bo jest to inwestycja wymagająca bardzo dużych nakładów finansowych. A tutaj te nakłady się znajdowały, dlatego że chciano udowodnić polskość tych terenów, a drewniana architektura, która jest podstawą, była w każdym bądź razie wówczas podstawą tworzenia ekspozycji skansenowskiej, opolska, nawiązuje do budownictwa małopolskiego i przede wszystkim, ale też innych regionów Polski, gdzie budowano domy właśnie takim podobną techniką, jak i u nas, czyli to jest tak zwane budownictwo zrębowe, takich beli układanych jedna na drugach, zawęgłowanych na jaskółczy ogon, na obłap, właśnie z takimi oknami, drzwiami, które no, z sienią przelotową i tym podobne elementy decydowały, że można było tutaj podkreślić tę polskość tych terenów, wiecznie żywo, oderwanie od wpływów germanizacyjnych, zaprzeczenie po prostu temu, co było przed wojną mówione przez Niemców na temat historii i narodowości śląsko-opolskiego. Także to była taka przyczyna, która w bardzo dużym stopniu, jednak trzeba podkreślić, umożliwiła. Natomiast gdyby się trzymano wyłącznie tej koncepcji, powstałoby tu propagandowe po prostu jakieś no, dziwadło, trzeba by powiedzieć. Dlatego od początku etnografowie, architekci, historycy, którzy pracowali nad koncepcją powołania muzeum, a zwłaszcza nasz pierwszy dyrektor Stanisław Bronicz, pilnowali tej merytorycznej strony, czyli żeby ono rzeczywiście to muzeum odwzorowywało to, co znajdowało się jeszcze na wsiach opolskich, czyli pilnowanie tego, aby pokazać budynki, które są typowe dla budownictwa śląskiego, w tej części Górnego Śląska. Dlatego mówię, podkreślam tu słowo typowe, dlatego że właśnie sama idea skansenów polega na tym, żeby nie translokować budynków, które są wyjątkowe, bo taka była wcześniej koncepcja właśnie, że jeżeli się pochylano nad budownictwem wiejskim, to były to przede wszystkim kościoły albo jakieś wyjątkowe budynki, które no, wyróżniały się na tle właśnie tych chat, którymi, co tu dużo mówić, pogardzano. I wtedy po wojnie już właśnie ta koncepcja taka uwzględnienia tego w szerszym zakresie budownictwa typowego chat, które właśnie stanowiły podstawę zabudowy wiejskiej, żeby właśnie przenieść do skansenów. Trzeba tu powiedzieć, że właśnie ci pierwsi organizatorzy naszego muzeum kierowali się tym, żeby dostosować się do tych europejskich norm skansenowskich, które były właśnie w latach 50. wprowadzane, gdzie ustalono pewne zasady tworzenia skansenów tak, aby one właśnie miały ten charakter taki bardziej naukowy, merytoryczny, byśmy powiedzieli, czyli wyznaczenie pewnych kierunków. Odbyła się konferencja temu poświęcona, później opublikowane materiały, które stanowiły taki właśnie taki przewodnik po tworzeniu muzeów, a nawiązywano przy tym do pierwszego muzeum skansenowskiego europejskiego, czyli skansenu właśnie pisanego dużą literą, które znajdowało się pod Sztokholmem. I w zasadzie trzeba powiedzieć, że o ile koncepcja muzealnictwa ogólnie zmieniła się, unowocześniła się, coraz więcej kieruje na inne, nacisk kładzie się na inne wartości, które ma reprezentować muzealnictwo, to trzeba powiedzieć, że ta utworzona w końcu XIX wieku w Skandynawii koncepcja trzyma się do tej pory dobrze, jeśli chodzi o to właśnie tworzenie takiego typu muzeum. Tak więc przystąpiono do budowy tego muzeum. W 1961 roku muzeum powołano do życia. Jeszcze wtedy nie mieliśmy terenu. Były wyjazdy terenowe związane właśnie z pozyskaniem terenu. Tu mogę powiedzieć, że były podbrane pod uwagę takie miejscowości jak Pokój, jak Góra Świętej Anny, a nawet pod Raciborzem, który wówczas należał do województwa opolskiego. Dobrze, że tam nie znaleźliśmy się, bo nie mielibyśmy województwa Polski po prostu wtedy skansenu. Natomiast jedną z tych idei, o której wspomniałam, tych wyznaczników w takich nowoczesnego muzeum skansenowskiego, było to, że ono powinno się znajdować w okolicach dużego miasta. I dlatego właśnie Opole stało się tą dzielnicą, tym miejscem, którym wyznaczono powsadowienie tego muzeum, a wybrano Bierkowice, teren dawnego poligonu wojskowego. I tutaj właśnie ten teren był niezagospodarowany, więc zabrano się po prostu żwawo do pracy. Z tym, że jest to teren mniejszy niż był pierwotnie przyznany, bo to, co się znajduje obok skansenu, nasi sąsiedzi, czyli Ostroga, to pierwotnie też był teren skansenu, ale został on później przekazany właśnie na inne cele. Trzeba powiedzieć, że każdy skansen powinien odwzorowywać to, co się znajduje na jego terenie, czyli właśnie to typowe budownictwo. No my jesteśmy małym województwem i dosyć jednorodnym, jeśli chodzi o architekturę, o konstrukcję budynków terenem, z wyjątkiem może powiatu nyskiego, regionu nyskiego, gdzie tam budownictwo nie te zrębowe, a właśnie ryglowe jest bardziej powszechne. Natomiast tutaj musimy, skansen powinien pokazywać zarówno typowe budynki w danego regionu, budynki różnych grup majątkowych, czyli zarówno tych bogatych chłopów, jak i biednych. Nie można się ograniczyć do jednej grupy, czyli trzeba pokazać i bogatych burów, i tych średnio zamożnych zagrodników, i tych najbiedniejszych chałupników. Trzeba też pokazać, jak wyglądało, bo nie tylko wieś polega na tym, że jest nie tylko dom, mieszkanie, ale przecież muszą być budynki gospodarcze, bo one wyznaczają ten zakres pracy, które wykonują chłopi, rolnicy, czyli muszą być budynki inwentarzowe przeznaczone właśnie dla zwierząt gospodarskich, spichlerze często też są, które służyły do przechowywania tego, co się zebrało w ciągu całego roku, stodoły, które też właśnie pełniły ważną funkcję. I tutaj również też widać to, że w zależności od sytuacji majątkowej, wielkości ziemi, wielkości plonów, te budynki też były dostosowane właśnie do tych grup majątkowych. I można tworzyć skanseny, które nazywane są muzeami wsi, czyli odwzorowują pewną jakąś wieś, bo wsie były nie budowane chaotycznie, ale według pewnych schematów, czyli najczęściej na przykład u nas na Śląsko-Polskim występująca ulicówka, czyli droga biegnąca przez wieś i po obu stronach gospodarstwa wiejskie umieszczone. Natomiast u nas, choć pierwotnie planowano właśnie układ wsi, odwzorowanie wsi, jednak ostatecznie zdecydowano się na tak zwany park etnograficzny. Pewną taką zasadą, która jest już teraz coraz trudniej do utrzymania, jest to, żeby pozyskiwać w terenie. Były i w momencie, kiedy muzeum powstawało, to były takie właśnie wyjazdy terenowe w te właśnie regiony, czyli Woleskie, Wnyskie, właśnie te okolice Opola, czyli Budkowice i tak dalej, to były wyjazdy terenowe i chodzenie po prostu i pozyskiwanie tych sprzętów, dlatego że ta zagroda, która jest ekspozycją skansenowsko-słoną, powinna stanowić spójną całość, czyli jeżeli prezentujemy zagrodę z regionu oleskiego, to zarówno chałupa powinna mieć wyposażenie z tamtego rejonu i sprzęty powinny być stamtąd, meble, wyposażenie, jakieś naczynia i tym podobne, to pochodzić z tamtego regionu. Podobnie się to odnosi właśnie do narzędzi rolniczych czy maszyn rolniczych, które były używane, i jeszcze trzeba wziąć pod uwagę właśnie tą zamożność tego domu. No nie można wyposażyć domu górskiego, czyli zamożnego, jakimiś byle jakimi meblami.
1: Mówiła dr Elżbieta Oficjalska.
2: Radio Pogoda 104,1 FM.

0: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam na tą część programu, a w niej opowiemy sobie o rowerach miejskich, które już wkrótce wrócą na ulice Opola. Pomówimy też o kończącej się właśnie tegorocznej edycji projektu Unia Kultur Polska-Ukraina.
2: Aktywnie w Opolu.
1: Na początek dobre wieści dla fanów jednośladów. Już za kilka dni Opolanie znów będą mogli korzystać z sieci miejskich rowerów.
3: Adam Leszczyński, rzecznik Urzędu Miasta Opola.
1: No i za kilka dni wiadomo już, że wrócą po wielu, wielu latach przerwy miejskie rowery.
3: No nie tak po wielu latach, to było zaledwie kilka lat. Rowery miejskie faktycznie wrócą w przedostatnim tygodniu września. Będzie to w sumie 200 rowerów, które będą podzielone na rowery tradycyjne i na rowery elektryczne. Ten elektryczny to jest ukłon szczególnie w kierunku osób, które są nieco starsze. Wiemy, że pokonywanie przewyższeń na tradycyjnym rowerze w Opolu może być dla niektórych problematyczne. Stąd też decyzja o tym, aby dokupić tych rowerów elektrycznych, tak aby ta sieć rowerowa również mogła służyć tym nieco starszym osobom. Podzieliliśmy miasto w taki sposób, aby był łatwy dostęp do tych stacji rowerowych. Będzie 12 stacji stałych, czyli takich rozlokowanych w tradycyjnych miejscach na terenie Opola. One się będą pokrywały z tą listą, która była w latach poprzednich, czyli między innymi na Placu Wolności, w rejonie Opola Głównego, czy przy Politechnice na osiedlu Armii Krajowej. Tam te stacje rowerowe stałe będą, ale też będzie 25 miejsc postojowych z wykorzystaniem tych ukształtnych stojaków, tak aby można było bezpiecznie ten rower przygotować. Nowość w tym systemie rowerowym jest to, że będzie można rowerem wyjechać poza Opole, czyli będzie można wypożyczyć rower, wjechać na przykład do Turawy, spędzić tam cały dzień. Warunek jest tylko taki, aby w 24 godziny od wypożyczenia roweru tym rowerem wrócić do Opola i pozostawić go w jednej z tych stałych stacji rowerowych. To jest taka rzecz. Rower będzie funkcjonował do 2028 roku. Tak naprawdę pełne funkcjonowanie to będzie rok 2027 i 2028, natomiast w tym roku jeszcze chcemy wykorzystać ten czas do tego, aby mieszkańcy się z tymi rowerami oswoili, zapoznali, przetestowali te rowery, tak aby od przyszłego roku już dokładniej wiedzieli, na czym ten rower miejski polega i aby z niego po prostu korzystali. Chcemy, aby te rowery cieszyły się dużą popularnością. Myśmy w poprzednich latach, kiedy ten rower funkcjonował, obserwowaliśmy taki dość stały spadek zainteresowania rowerami miejskimi przy jednoczesnym wzrastaniu kosztów. Teraz do tematu wracamy, no i liczymy na to, że dzięki tej kampanii, którą prowadzimy, temu informowaniu mieszkańców o tym rowerze miejskim, ta liczba użytkowników będzie na dobrym, wysokim poziomie.
1: Te rowery na zimę będą ściągane z ulic?
3: Tak, tradycyjnie. One będą działały w takim systemie wiosna, lato, wczesna jesień. W okresie zimowym one będą konserwowane, przygotowywane do kolejnego sezonu. Także będziemy jeździli od wiosny do późnej jesieni.
1: No i co? Trzeba będzie ściągnąć jakąś aplikację i tą apką będziemy to obsługiwać?
3: Tak jak zawsze. Będzie aplikacja. Będzie też ważna rzecz, że pierwsze 20 minut będzie darmowe. Patrząc na to, jak jeździ się po Opolu, a sam od pewnego czasu z roweru korzystam, wiem, że z osiedla Armii Krajowej dość tego centrum można śmiało w mniej niż te 20 minut dojechać, podobnie z Zaodrza, więc te odległości są naprawdę duże. Pieszo byśmy w życiu tych kilometrów nie pokonali w tak krótkim czasie. Co ważne, jeśli będziemy korzystali od 21 do 60 minut, wówczas zapłacimy 2 zł, a za każdą kolejną godzinę 4 zł. Także tutaj myślę, że za naprawdę relatywnie niewielkie pieniądze będzie można rowerem miejskim wygodnie i bardzo tanio przemieszczać się po Opolu. Także no czekamy, sami jesteśmy ciekawi, jak to będzie funkcjonowało. Mamy nadzieję, że będzie zdecydowanie większe zainteresowanie rowerem miejskim niż to miało miejsce podczas poprzedniej edycji. No i przede wszystkim te rowery elektryczne. Tutaj widzimy duże pole do manewru, duży obszar do zainteresowania mieszkańców, tak aby zdecydowanie korzystać z tych rowerów miejskich, bo rower elektryczny pomoże nam pokonać te przewyższenia, o których wspomniałem, pozwoli też na pokonanie nieco większych dystansów, a osoby, które mogą mieć ograniczoną mobilność czy jakieś schorzenia, na takim rowerze miejskim, nawet po płaskim, będą mogli się przemieszczać w sposób niezwykle komfortowy. Czekamy, zostało kilkanaście dni do uruchomienia miejskiego roweru w Opolu. My zapraszamy serdecznie do korzystania z roweru miejskiego.
1: Czyli dla zielonych hulajnóg elektrycznych będzie to bardzo konkurencyjne, zwłaszcza cenowo, no i też przede wszystkim, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.
3: No, hulajnogi, tak naprawdę obserwowaliśmy też dużo większe zainteresowanie, kiedy poprzedni rower miejski był tymi hulajnogami. Od tamtej pory też wiele się zmieniło w nastawieniu do hulajnóg miejskich. Zmieniły się też przecież przepisy, które zostały wprowadzone na początku lipca, między innymi kaski dla młodszych i wiele, wiele innych, więc tutaj faktycznie może ten rower miejski być tą przeciwwagą dla hulajnóg. Z tego też względu, że wracamy do roweru elektrycznego. Hulajnogi często wybierały osoby po to, żeby nie przemęczać swoich kończyn, prawda? Ten rower miejski będzie takim wspomagaczem, rower elektryczny, więc tu faktycznie, tak jak pan powiedział, może być to dość solidna konkurencja dla hulajnóg.
1: Mówił Adam Leszczyński z Urzędu Miasta. Według założeń sieć miejskich rowerów zostanie uruchomiona najpóźniej do 22 września.
2: Ciekawe spotkanie.
1: Teraz trochę kultury. Miłośnicy reportażu będą mieli okazję poznać historię ludzi, którzy podczas trwającej za naszą wschodnią granicą wojny zaangażowali się w ratowanie zwierząt.
4: Monika Ostrowska, Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód.
1: No i przygotowaliście ciekawy projekt kulturalny.
4: Tak, jak co roku prowadzimy projekt Unia Kultur Polska-Ukraina, polegający na przedstawianiu Opolankom i Opolanom różnych aspektów kultury ukraińskiej i też pokazywania takich punktów stycznych, które pomagają nam budować dialog, którego tak bardzo w dzisiejszych czasach potrzebujemy. Projekt dobiega już końca i w tym roku mamy takie bardzo mocne zakończenie, ponieważ nasze zaproszenie przyjął znakomity polski reporter Wojciech Tochman, którego Państwo mogą znać z takich książek jak Jakbyś kamień jadła, o Srebrnicy czy o Rwandzie Dzisiaj narysujemy śmierć. Wojciech Tochman od kilku lat jest bardzo mocno zaangażowany w pomoc w Ukrainie. Pomaga zwierzętom, schroniskom i wszystkim opiekunom tych zwierząt, które na wojnie straciły swoich ludzi, które zostały porzucone, zostawione, zagubione. Czasami zostawione na kilka dni, bo przecież bardzo wielu Ukraińców myślało, że tylko na kilka dni opuszcza swoje domy. I organizacje, schroniska, a też osoby wolontariackie ratują te zwierzęta, zwożą do takich przestrzeni opiekuńczych, do różnych schronisk. Natomiast, no jak to na wojnie, brakuje wszystkiego. Brakuje także jedzenia i szczepień i leków dla zwierząt. I Wojciech Tochman od kilku lat ze swoją fundacją, Fundacja Klub Heban, zbiera pieniądze od darczyńców, od Polek i Polaków, którym los zwierząt w Ukrainie nie jest obojętny. I jeździ tam z karmą, z lekami, pomaga też w ewakuacjach, został wolontariuszem. Z tej przygody, że tak ujmę to w cudzysłowie, z tej jego działalności w Ukrainie powstała książka Delfiny i Belzebub i z tą książką przyjeżdża do nas.
1: To może podsumujmy, co działo się do tej pory.
4: No, do tej pory już dużo było wydarzeń za nami. Na ogół staramy się je skupiać w tym takim tygodniu niepodległościowym, czyli wokół 24 sierpnia, święta odzyskania niepodległości przez Ukrainę. Mieliśmy wystawę wspaniałej artystki opolskiej, już mówię z dumą, pochodzącej ze Lwowa, Natalii Nosowej, która jest ilustratorką dla wydawnictwa Stary Lew. Między innymi, bo Natalia robi dużo rzeczy, jest znana Opolanką i Opolaną również chociażby z tego, że co roku przygotowuje oprawę graficzną naszego projektu. Mieliśmy spotkanie z Agatą Romaniuk, pisarką, reporterką, socjolożką, autorką turbohitowej Kociej Szajki. U nas była ze swoją powieścią Dina Dina. Powieścią, no, w sumie o miłości, ale osadzoną w opętanym pierwszymi tygodniami wojny Charkowie. Była również ukraińska poetka i pisarka Julia Ilucha, która przyjechała do nas prosto z tegoż właśnie rzeczonego Charkowa ze swoją książką Moje kobiety, która obecnie jest na krótkiej liście już tych finalistek, książek finalistek Nagrody Angelus, Nagrody Europy Środkowo-Wschodniej. Odbył się też koncert zespołu Hulaj Chorot, wspaniałego zespołu, gdzie pieśni ludyczne, tradycyjne pieśni ukraińskie są miksowane z muzyką elektroniczną. Ten koncert był przed Teatrem Kochanowskiego, który nas ugościł już drugi rok z rzędu, więc koncert się rozbrzmiał na tym pięknym placu i przyciągnął sporą rzeszę osób, które o nim wiedziały, ale też tych, które nie wiedziały, posłyszały te dźwięki. Mieliśmy też pokaz filmu oraz warsztaty. Staramy się, żeby ten projekt i program tego projektu projektu co roku obejmował różne aspekty kultury, żeby jak najwięcej odbiorców mogło skorzystać i zapoznać się z ukraińską kulturą.
1: Czyli sporo tych wydarzeń. Gość, który tutaj do nas jeszcze przyjedzie, będzie prezentować swoją książkę. Czy Opolanie mieli już okazję się z nim spotkać?
4: Tak, Wojciech Tochman już był kilkakrotnie w Opolu. Ostatni raz w jesienią, również jesienią, czyli właściwie prawie, że co do dnia 3 lata temu, także w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, ponieważ to spotkanie Wojciecha Tochmana robimy we współpracy, Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód i Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Robimy je wspólnie i biblioteka będzie nas też gościła, więc spotkanie odbędzie się w progach WBP w sali konferencyjnej. I 3 lata temu Wojtek również był w WBP ze swoją poprzednią książką Historia na śmierć i życie, a we wcześniejszych latach na pewno był jeszcze z książką o Kambodży Pianie kogutów, płacz psów. To wszystko oczywiście by nam się nie udało, gdybyśmy nie mieli wsparcia finansowego. Projekt jest współfinansowany zarówno przez Urząd Miasta Opola z budżetu miasta, ale także przez Samorząd Województwa Opolskiego, Urząd Marszałkowski. Także no, bez tej pomocy i bez jakby zrozumienia i wsparcia ze strony samorządu i Urzędu Miasta byłoby nam naprawdę ciężko. Także bardzo dziękujemy.
1: Mówiła Monika Ostrowska z Urzędu Miasta. Spotkanie z Wojciechem Tochmanem w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej odbędzie się 17 września o godzinie 18. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawi Monika Trykowska-Chwila.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
5: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. Nieco rzadziej chorujemy w tym roku w porównaniu z ubiegłym. Taki wniosek płynie ze statystyk ZUS-u dotyczących zwolnień chorobowych. ZUS podsumował 7 miesięcy tego roku i jak się okazuje, lekarze w województwie opolskim wystawili ponad 273 tysiące zwolnień lekarskich na prawie 2 miliony 850 tysięcy dni.
6: Najrzadziej byliśmy u lekarzy w typowo wakacyjnym miesiącu, czyli w lipcu. W tym miesiącu lekarze wystawili 40 tysięcy zaświadczeń o niezdolności do pracy.
5: Mówi Sebastian Szczurek, rzecznik opolskiego ZUS-u. Wakacje za nami, to pewnie chorować będziemy częściej. Prawie 3,5 tysiąca zdarzeń, 4 ofiary śmiertelne i ponad 200 osób poszkodowanych. Tak podsumowuje wakacyjny czas Straż Pożarna w województwie opolskim. Podczas wakacji strażacy interweniowali przy 6 zdarzeniach związanych z tonięciem osób. Gasili ponad 60 pożarów lasów i ponad 230 pożarów upraw i obiektów związanych z rolnictwem. Naukowcy Uniwersytetu Opolskiego wspólnie ze strażakami przeprowadzą pierwsze w Polsce badania oceniające wpływ substancji, z którymi strażacy mają styczność podczas akcji ratowniczych, na ich zdrowie i otoczenie. Naukowcy wskazują, że w grupie strażaków niektóre rodzaje nowotworów występują częściej. Tymczasem zakochani mają jeszcze niespełna 2 tygodnie, by usunąć swoje kłódki z mostu groszowego. Miłość co prawda nie rdzewieje, ale z mostem może być inaczej, bo kłódki niszczą powłokę antykorozyjną zabytkowej przeprawy. Jeśli nie zgubiliście kluczyka, kłódkę możecie odebrać do 14 września. A teraz policyjne doniesienia. 3 lata więzienia grożą agresywnemu 70-latkowi zatrzymanemu w Opolu. Mężczyzna sąsiadowi i innym osobom groził pozbawieniem życia, a w ręku miał trzymać nóż. Na razie trafił do aresztu. Policjanci z Opola zatrzymali też pochodzących z Ukrainy 19- i 23-latka podejrzanych o udział w pobiciu innego obywatela Ukrainy. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty i obaj zostali deportowani. 19-latek podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 49-latki w Kędzierzynie Koźlu może być niepoczytalny. Prokurator Dominik Bagrowski z Prokuratury Okręgowej w Opolu potwierdza powołanie biegłych psychiatrów, którzy ocenią stan 19-latka.
7: Czy może odpowiadać przed sądem karnym, czy wobec niego wnosić o tak zwaną detencję?
5: Czyli pobyt w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. 19-latek przyznał się do tego, że uderzył młotkiem w głowę śpiącego na ławce mężczyznę w Opolu na początku lipca i że zabił kobietę w Kędzierzynie Koźlu pod koniec sierpnia. A teraz 172 km na godzinę na dozwolonej 50 i zatrzymanie pędzącej przez gminę Dąbrowa 43-latki, która jak tłumaczyła policjantom, spieszyła się po telefon, którego zapomniała. Straciła prawo jazdy na 3 miesiące, dostała 2,5 tysiąca złotych mandatu i 15 punktów karnych. A w sprawie rozbudowy szpitala w Pokoju jest już więcej niż decyzja, bo jest podpisana umowa. Nieco ponad 2 lata potrwa budowa nowego pawilonu placówki i ma kosztować 76 milionów złotych. Na koniec zaglądamy na opolski stadion. Murawa nie ucierpiała podczas piątkowego koncertu. Izolacja zdała egzamin, zapewniają greenkeeperzy. Koncert Padre Guilherme był największą jak dotąd imprezą na Itaka Arenie. Zgromadził blisko 15 tysięcy widzów.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o spektaklach choreograficznych i tanecznych, które pod koniec września będzie można obejrzeć w Teatrze Kochanowskiego.
2: Na deskach teatrów.
1: Salon Bizar, Poruszony Las, Tempo czy Kids. To tylko część ze spektakli tanecznych, które będzie można obejrzeć podczas tegorocznej edycji opolskiej sceny tańca. Do Opola przyjadą zespoły aktorskie z Belgii, Finlandii, Szwecji, Włoch, a także kilka polskich zespołów. Jak będzie wyglądać tegoroczna edycja tego festiwalu teatralnego? Posłuchajmy.
8: Nazywam się Janusz Orlik, jestem tancerzem, choreografem i kuratorem opolskiej sceny tańca.
1: Przełom lata i jesieni w Opolskim Teatrze Kochanowskiego to jest zawsze czas, można powiedzieć, roztańczony, bo opolska scena tańca właśnie w tym czasie się tutaj prezentuje. No, na tegoroczną edycję co przygotowaliście?
8: Tak, ten wrzesień to jest zawsze czas dla roztańczonego Opola. W tym roku opolska scena tańca odbędzie się między 20 a 27 września. Przygotowaliśmy 8 spektakli w głównym programie, 4 spektakle naszych rodzimych polskich artystów i 4 spektakle z zagranicy. Są również warsztaty taneczne skierowane dla lokalnych środowisk tanecznych, dla amatorów, dla osób średnio zaawansowanych i zaawansowanych oraz Międzynarodowe Laboratorium Choreograficzne prowadzone przez uznanego zagranicznego choreografa. W tym roku będzie to Włoszka Sylwia Gribaudi, która pokaże również swój spektakl 20 września.
1: Może wtajemniczmy słuchacza w to, jak ta cała inicjatywa powstaje, bo to jest łącznie 9 spektakli, w tym 8 gościnnych, to musi być kawał pracy wykonywanej przez cały rok, żeby tutaj zaprosić na ten jeden tydzień aż 8 gościnnych zespołów.
8: Poza kuratorowaniem to jest również praca koordynatorska. No nie miałoby to, nie wydarzyłoby się to, gdyby nie cały wkład i udział całego teatru i wszystkich pracowników, wszystkich konkretnych poszczególnych działów. No praca trwa przez cały rok od momentu tak naprawdę zakończenia jednej edycji. Zaczynamy już myśleć o następnej, ale to też nie jest tak, że z dniem zakończenia edycji nagle zabieramy się do pracy za kolejną. Tak naprawdę praca nad kolejną edycją trwa tak naprawdę przez cały czas, więc jakkolwiek no, pracujemy w pocie czoła, pracujemy cały rok, kontaktujemy się z artystami, oglądamy spektakle, wybieramy spektakle. Więc tak to wygląda w wielkim skrócie.
1: No ja pamiętam, jak przed wakacjami rozmawiałem z ludźmi, którzy wybierali spektakle do opolskich konfrontacji teatralnych. Czy ta praca ma coś wspólnego z tym?
8: Nie wiem, jak są wybierane spektakle na konfrontacje teatralne. Moja praca jako kuratora polega na tym, że po prostu oglądam, sprawdzam, jeżdżę, kontaktuję się z artystami i wybieram spektakle na każdą edycję pod jednym kątem. Przede wszystkim różnorodności. Zależy mi na tym, żeby ten festiwal nie miał jakiejś określonej jednej tematyki czy jednego idiomu, ale prezentował widzom przekrój spektakli różnego nurtu. Oczywiście nadal mówimy o tańcu, o choreografii, współczesnej nowej choreografii, ale żeby był to program różnorodny, spektakle zarówno artystów z Polski, jak i zagranicy.
1: A czy ta scena choreograficzna się zmienia? Czy są jakieś trendy widoczne?
8: Ona się cały czas zmienia. Często ten taniec jest kojarzony, albo mówimy o tańcu w kontekście tańca klasycznego, baletu, albo teatru tańca. Najczęściej wrzucamy wszystko pod pojęcie teatr tańca. Lata temu zaczęło się mówić o nowej choreografii. Artyści i tancerze już nie ograniczają się tylko do samego tańczenia. Zaczynają współpracować również z artystami sztuk wizualnych, z reżyserami światła, których praca nie polega tylko na ładnym oświetleniu spektaklu, ale reżyser światła to również jest też, czy nawet dramaturg, tak? Czy artyści sztuk, tak jak mówiłem, sztuk wizualnych, czy muzyka na żywo, więc te wszystkie sztuki, sztuki łączą się i artyści eksperymentują coraz odważniej, coraz śmielej, podejmują naprawdę ważne tematy i niekoniecznie łatwe do zdefiniowania, ale wydaje mi się, że taniec daje tą możliwość najlepszego, wydaje mi się, opisania naszej rzeczywistości.
1: A czy są jakieś spektakle, które polegają wyłącznie na tańcu i nie za bardzo jest co mówić?
8: Bywa. To będzie krótka odpowiedź. Oczywiście są takie spektakle, to jest kwestia zawsze osobista, które polegają tylko i wyłącznie na samym tańcu i prezentowaniu techniki, nie dające niczego w zamian. W takim sensie ja jako widz staram się oglądać i doświadczać taniec w taki sposób, żebym jednak po wyjściu z teatru coś jednak po obejrzeniu tej sztuki ze mną zostało. A najczęściej nie zostaje, jeżeli widzę tak naprawdę tylko świetne wykonawstwo, które doceniam, warsztat tancerzy, artystów, no ale potrzeba jest czegoś więcej. Może jakiejś refleksji, momentu na zatrzymanie, nie wiem, do pomyślenia.
1: A w jakich przypadkach mówimy jeszcze o tańcu, a w jakich już o performansie? I gdzie jest granica?
8: Najczęściej ostatnio spotykamy jakby w takim naszym tanecznym środowisku, ale nawet niekoniecznie tanecznym, teatralnym, że ktoś performuje i to już przestaliśmy mówić, że ktoś występuje na scenie. Coraz rzadziej słyszę w ogóle, że ktoś mówi, że występuje na scenie. Najczęściej mówimy, wykonuje perfo albo, jednak wychodzimy na scenę i występujemy bez względu na to, czy pięknie tańczymy, bardziej tutaj mówię od strony takiej mojej osobistej, jak postrzegam taniec i performance. No, performance najczęściej kojarzymy może w wielkim takim uproszczeniu z wejściem do galerii i z oglądaniem artysty, który się oblewa farbką na przykład, i może nie ma to nic wspólnego z tańcem. Nie zmienia to faktu, że również podobną rzecz możemy zobaczyć na scenie i ktoś może powiedzieć, że to nadal jest taniec, więc trochę te granice się zacierają i ja jednak najbardziej chciałbym jednak oglądać ciało, które dokonuje naprawdę niesamowitego i wyjątkowego zaangażowania właśnie w takim fizycznym sensie, gdzie naprawdę artysta, widzę, że jego ciało jest w 100%, o ile nie w 200%, maksymalnie zaangażowane.
1: Chciałem spytać o jedną rzecz, bo jeśli chodzi na przykład o filmy o tancerzach, filmy taneczne, zwał jak zwał, mamy filmy rozrywkowe, takie jak w High School Musical, ale mamy też dramaty, takie jak Climax. I pytanie jest, co przeważa w takiej tematyce na scenie teatralnej?
8: Myślę, że na wszystko jest miejsce, bo dlaczego nie pomieszać formy musicalowej i zawrzeć ją, wrzucić ją w spektakl tańca współczesnego, czy teatru tańca, czy w ogóle spektaklu tanecznego. Zależy oczywiście, w jakim kontekście jest to użyte i jaki jest temat oczywiście spektaklu. Jeżeli robi to spektaklowi na plus, no to dlaczego nie? Może zostać to wyszydzone, może zostać to ironicznie potraktowane, ale moim zdaniem miejsce na to jest tak samo. No, dałeś przykład Climaxu, czyli takiej, nie wiem, to jest cramping, czy już nawet nie wiem do końca, ale oczywiście no, tam już w Climaxie już reżyser leci po bandzie, bo jednak dochodzą do tego narkotyki, używki i tancerze zaczynają im po prostu, no, mają niezły odpał. Nie o takim tańcu oczywiście mówimy tutaj, jednak chciałbym, żeby artyści i tancerze wychodzili trzeźwi na scenę i z pełną świadomością stali przed nami i pokazali swoją sztukę.
1: No bo jednak, jakby nie patrzeć, Teatr Kochanowskiego uchodzi za teatr dramatyczny, a tutaj spektakle, które zobaczymy na polskiej scenie tańca, przeważają w tematyce?
8: W tematyce, no w nurcie tańca, ale nadal jest to teatr wielu głosów, różnych spojrzeń i teatr, który otwiera się na tego typu inicjatywy, co nas, mnie jako artysty, który na co dzień zajmuje się tańcem i choreografią, bardzo cieszy, ponieważ no, uważam, że danie takiej oferty może stałemu widzowi tego teatru konkretnego da dodatkową też jakby perspektywę i spojrzenie na sztukę, nie tylko ograniczając się do oglądania sztuk dramatycznych, ale zobaczyć i doświadczyć właśnie taniec i co ten taniec mówi tak naprawdę o nas samych.
1: Który z tych spektakli, które zobaczymy, jest najbardziej trudny technicznie do zrealizowania, jeśli chodzi o liczbę osób na scenie, jeśli chodzi o budowę na przykład scenografii i tak dalej?
8: To są pytania tak naprawdę do koordynacji prac technicznych. Jakkolwiek mam wgląd w te nasze wewnętrzne tutaj korespondencje. Kontaktujemy się z artystami, szukamy rozwiązania, no bo każdy ze spektakli, który podróżuje i jeździ po świecie, podróżuje po różnych scenach, jest pokazywany na różnych scenach i nie każda scena jest taka sama, więc zawsze szukamy rozwiązania takiego, żeby oczywiście artyści byli zadowoleni, ale żeby spektakl był jednak zaprezentowany tak jak oryginalnie powinien być zaprezentowany. Wydaje mi się, że pod kątem może nie jakichś wyzwań technicznych, może być to spektakl Tempo, Kalenio z Finlandii. Co się będzie działo podczas tego spektaklu, nie zdradzę. Natomiast serdecznie oczywiście zapraszam, żeby oglądać każdy z tych spektakli, bo naprawdę warto. Jeżeli chodzi o sam spektakl Tempo, tak jak powiedziałem, nie zdradzę za dużo, ale będzie, myślę, magicznie i będziemy oglądać i zastanawiać się, jak oni to zrobili.
1: Czy dla naszych widzów te zagraniczne spektakle będą miały polskie napisy?
8: Nie, bo najczęściej są to spektakle, jeżeli pojawia się tekst i artysta bądź artystka używają tekstu, mowy. Najczęściej w tych spektaklach jest on improwizowany, więc trudno byłoby stworzyć napisy. W zeszłym roku do jednego ze spektakli właśnie Sylwii Grybaudi, która ponownie gości na naszym festiwalu, była jedna ze scen, która też była improwizowana, natomiast miała taką otwartą jakby formę, w której mogliśmy zaprosić na scenę tłumacza, który bezpośrednio tłumaczył to, co mówią artyści ze sceny i również widownia, która odpowiadała artystom i tak dalej. Nie są to spektakle, oczywiście nie wiadomo w jakim dużym, nie ma tego tekstu angielskiego aż tak dużo, ale też nie jest on na tyle niezrozumiały, żeby trudny, żeby nie został zrozumiały. Więc również na stronie internetowej opisujemy, które spektakle są w języku angielskim i tam, gdzie jest ta informacja podana, naturalnie tłumaczenia na język polski nie będzie, co nie zmienia faktu, że naprawdę warto, nawet jeżeli nie zrozumiemy czegoś w języku angielskim, chociaż wydaje mi się, że coraz więcej z nas zna ten język, nawet w najmniejszym stopniu, to jednak bardzo zachęcam, żeby przyjść.
1: A który z tych zespołów, który zobaczymy na opolskiej scenie, najwięcej podróżuje po świecie ze swoimi dziełami?
8: Najwięcej podróżuje Sylwia Grybaudi. Ostatnio również spektakl Tempo, o którym mówiłem, z Finlandii. Mieli dość zajęte lato. Podróżowali po różnych festiwalach. Nie było łatwo, żeby ich tutaj zaprosić, w sensie takim harmonogramowym, żeby dopracować wszystkie terminy przyjazdów i odjazdów, ale również przywozu scenografii, bo to też musi być wszystko bardzo dobrze, skrupulatnie skoordynowane. Więc ktoś gra na przykład 2 dni wcześniej na Litwie, przyjeżdża do nas do Opola, potem wyjeżdża gdzieś na Słowację, więc cieszę się, że jednak się udało i że właśnie te spektakle, nie tylko te 2, o których powiedziałem, ale tak naprawdę wszystkie spektakle mogą zostać u nas zaprezentowane.
1: Mówił Janusz Orlik, organizator opolskiej sceny tańca. Wszystkie spektakle w ramach tegorocznej edycji odbędą się między 20 i 27 września.
0: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o festiwalu, który przyciągnie do Głogówka miłośników muzyki klasycznej. Wspomnę też o 2 referendach, które jesienią odbędą się w naszym województwie. Będzie też ostrzeżenie przed oszustami, którzy w ostatnich dniach sprzedali mieszkańcom naszego regionu nie do końca to, co chcieli kupić przez internet.
2: Co jest grane w Opolskiem?
1: Na początek zajrzyjmy do Głogówka. Tam już w tą niedzielę rozpocznie się 33. Śląski Festiwal imienia Ludwika van Beethovena. O szczegółach wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca.
9: Ogromna tradycja, ponad 3 dekady tego festiwalu. I to festiwalu nie dlatego, że ktoś sobie go kiedyś wymyślił, tylko dlatego, że faktycznie Ludwik van Beethoven w Głogówku, chyba w jedynym miejscu w Polsce był, tworzył, spędzał tam czas. Jest to zawsze ogromne wydarzenie zarówno jak i dla artystów, jak i dla nas, dla odbiorców, dla widzów, więc cieszę się, że wspólnie z panem burmistrzem, z panem dyrektorem, wszystkimi osobami, które są tą tradycją przysiągnięte, wspieramy ten festiwal i go kontynuujemy, bo faktycznie 33 lata zobowiązują. Jestem przekonany, tak jak w zeszłym roku, tak i w tym roku będzie on na bardzo wysokim poziomie.
1: Mówi burmistrz Głogówka dr Piotr Bujak.
10: Przede wszystkim z mojej strony, ze strony władz samorządowych gminy Głogówek, należą się ogromne podziękowania i wyrazy uznania w stronę samorządu województwa opolskiego, ale także Filharmonii Opolskiej za objęcie patronatem tego festiwalu, ale także za włączenie go do tej trójki bardzo istotnych i znamienitych festiwali w województwie opolskim. Faktem jest, że tradycja tego festiwalu w Głogówku to już 33-roczną edycję, co naprawdę zobowiązuje i co warte podkreślenia, ten festiwal nieprzerwanie trzyma swój niesamowicie wysoki poziom, bo występują u nas artyści o renomie nie tylko krajowej, ale z całą pewnością międzynarodowej. Oczywiście festiwal wspierany jest przez samorząd gminny, ale także ma swoich partnerów w postaci instytucji kościelnych, które będą gościły 2 koncerty i ta kwestia z mojej perspektywy jako burmistrza Głogówka zasługuje na również podkreślenie, bo wizyta w tych 2 kościołach, w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja i Apostoła w Głogówku, ale także w kościele franciszkańskim, oprócz wyśmienitych, doskonałych wrażeń muzycznych, wszystkim obecnym dostarczy naprawdę również wspaniałych wrażeń związanych z pobytem w przepięknych miejscach, bo przecież te 2 kościoły to naprawdę wspaniałe perełki naszego województwa opolskiego.
1: Mówi Aleksander Dewosz-Cuber z Centrum Kultury w Głogówku.
11: To, co się działo w Głogówku na przestrzeni tych stuleci, to jest duża zasługa mecenatu rodziny Opersdorfów, którzy pielęgnowali artystów, tworzyli nie tylko muzycznie, ale także muzycznie od czasów od XVI wieku. No i tutaj pobyt Ludwika van Beethovena też nie był przypadkowy i zrodził taką tradycję, pewne środowisko nowych twórców. I na przestrzeni ostatnich 200 lat mieliśmy kolejnych kompozytorów, którzy z Głogówka wyszli, jak Karol Cuszneit, czy na przykład Gerhard Strecke, któremu w tym roku dedykowano pierwszy nowy festiwal, również organizowany przez Fundację Głogowia przy kościele świętego Bartłomieja. To tylko świadczy o tym, że tworząc jako mecenat artystyczny, tworzy się warunki do rozwoju, tworzy się pewnego rodzaju środowisko artystyczne i pomyślałem sobie, że dzisiaj dzięki wspaniałej współpracy z Urzędem Marszałkowskim, z samorządami, z naszym samorządem lokalnym z Głogówka, to właśnie to jest ten współczesny mecenat artystyczny, który tworzy kolejne pokolenia odbiorców, wychowuje w kulturze i tworzy możliwe nowe środowiska nowych twórców, którzy będą z czasem wychodzić z Głogówka. A mówiąc o współpracy z Filharmonią Opolską, to chciałbym przede wszystkim zauważyć, że kiedy Towarzystwo Miłośników Głogówka w latach 70. utworzyło muzeum i przy muzeum zaczęto organizować koncerty, organizować miejsca poświęcone też pamięci Ludwika van Beethovena, to wtedy stworzono w dawnej bibliotece salę, którą nazwano właśnie imieniem kompozytora. I to była współpraca ówczesna z dyrektorem teatrem z Filharmonii Opolskiej, gdzie przez lata co roku odbywały się koncerty właśnie dzięki współpracy z Filharmonią Opolską, a później dopiero na początku lat 90. pan Zbigniew Pawlicki i Towarzystwo Śpiewacze Harfa założyło osobny organ nazwany festiwalem. A dzisiaj wracamy znowu do tej tradycji, ponieważ znów na kanwie współpracy z Filharmonią Opolską możemy tak już od wielu lat zresztą, bo przecież pamiętajmy, że ostatnie lata zawsze Orkiestra Filharmonii Opolskiej była tym gwoździem programu artystycznego i teraz też wzmocniliśmy tą współpracę też przez tą współorganizację i też w tym roku będziemy mogli usłyszeć, czy zespoły kameralne związane z muzykami z Filharmonii Opolskiej, więc bardzo serdecznie panu dyrektorowi tutaj chciałbym też złożyć podziękowania z tego tytułu.
1: Mówi muzyk Oskar Koziołek-Goetz.
12: Ja powiem może tylko kilka takich słów o samej formule festiwalu, albo czym festiwal jest, czym może być. Zazwyczaj, kiedy prowadzę koncerty naszego festiwalu, to używam takiego sformułowania, że festiwal jest zawsze taką ciekawą platformą do prezentowania określonego programu. Bo myślę, że czasami nie zawsze w życiu wielkich instytucji muzycznych jest ta czas i przestrzeń, żeby na przykład poświęcić w jednym momencie, czy nawet w jednym sezonie tyle uwagi na przykład muzyce kameralnej, bo ta muzyka ma też jak gdyby swoje wymagania, ma swój czas, który trzeba poświęcić, żeby ta muzyka dobrze zabrzmiała. I kiedy mamy festiwal, to poniekąd takim dużym magnesem jest zawsze nasz program właśnie związany z muzyką kameralną bądź recitale fortepianowe i tutaj jeszcze trzeba by wspomnieć o naszej już wieloletniej współpracy i przyjaźni też z profesorem Adamem Wibrowskim, który jest też naszym takim powiedzmy kontaktem w świecie, tak można powiedzieć. Ten festiwal za każdą edycją mówimy, że każda edycja jest wyjątkowa, a ta jest rzeczywiście wyjątkowa właśnie z tego względu, że będziemy mieć same koncerty muzyki kameralnej. Będzie ich 5, więc oczywiście unikamy tego sformułowania nie ilość, a jakość, ale ta ilość jednak też ma jakieś znaczenie, ponieważ mieliśmy niedawno takie 2 lata, one były związane bądź to z finansowaniem, bądź z powodzią, bo taki był rok 24, że chyba zrezygnowaliśmy wtedy z festiwalu w ogóle, bo to się właśnie wtedy stało i Głogówek był też bardzo dotknięty powodzią, ale się znowu wszystko jak Feniks podniosło, odżyło i już po powodzi te kolejne edycje też były bardzo ciekawe. Ta będzie właśnie wyjątkowa z tego względu, że 5 koncertów, wyłącznie muzyka w ujęciu kameralnym, plus ta jedna nowa lokalizacja, o której pan burmistrz wspomniał, kościół franciszkanów, który też jest naszą perełką, bo ma przecież tę loretańską kaplicę schowaną wewnątrz, a też dla jednego koncertu stanie się sceną.
1: W ramach Śląskiego Festiwalu imienia Ludwika van Beethovena odbędzie się łącznie 5 koncertów. Ostatni z nich wybrzmi we wtorek, 22 września w Centrum Kultury

0: Weryfikacja zakończyła się pozytywnie. Wszystkie podpisy zarówno w stosunku do jednej gminy, jak i w stosunku do drugiej gminy zostały rzetelnie sprawdzone w systemie poparcia, czyli zostały sprawdzone dane adresowe, czy są zgodne z Centralnym Rejestrem Wyborców. Dodatkowo przeze mnie jako komisarza i pracowników upoważnionych przeze mnie podpisy zostały sprawdzone co do odręczności złożenia podpisu, co do faktycznego wypełnienia podpisów, czy nie są to podpisy skserowane, powielone, zdublowane. Także bardzo, bardzo rzetelnie, tak jak przy każdym referendum i przy każdych wyborach, przyłożyliśmy się do tej czynności. Tych czynności w referendum jest sporo. Trochę one przypominają nam czynności z wyborów samorządowych. To znaczy, będzie czas na zgłaszanie kandydatów do miejskiej i gminnej komisji referendalnej, kandydatów do obwodowych komisji referendalnych, bo proszę pamiętać, że referendum tego 25 października odbędzie się w obwodach głosowania na terenie całej gminy. Także tak jak mówię, no trochę to referendum nam przypomina czynności wyborcze z wyborów samorządowych. Obydwie gminy osiągnęły wymagany przepisami prawa pułap i w związku z tym też dlatego zarządziliśmy referendum. Były podpisy takie, które były złożone w sposób nieprawidłowy, czyli albo na przykład był adres niepełny, albo był nieprawidłowy adres podany, albo były nieprawidłowe dane osobowe podane przy osobie podpisującej. Zdarzało się również, że był brak podpisu, także te elementy zostały skrupulatnie sprawdzone przez nas. To wszystko jest związane z tym, że w tej chwili każdy podpis sprawdzany jest w systemie poparcia, który jest podłączony z Centralnym Rejestrem Wyborców, zatem wyłapuje nam nieprawidłowo podane adresy. Czyli jeżeli powiedzmy ktoś ma prawa wyborcze we Wrocławiu, a mieszka w Brzegu i podał nam adres Brzeski, no to wiadomo, że ten podpis jest nieważny. Jeżeli ktoś mieszka w bloku, a podał nam tylko ulicę i numer domu bez numeru mieszkania, taki podpis również złożony jest w sposób wadliwy.
1: Mówiła komisarz wyborcza w Opolu Joanna Maksymowicz-Szczepańska. Referenda w sprawie odwołania burmistrza Brzegu oraz władz gminy Pakosławice odbędą się 25 października.
2: Kryminalne Opolskie.
1: To nie były dobre dni dla miłośników zakupów w sieci. Kilku mieszkańców powiatu brzeskiego zostało ofiarami oszustów internetowych. O szczegółach Patrycja Kaszuba z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.
3: Do Komendy Powiatowej Policji w Brzegu zgłosił się 50-letni mężczyzna, który zawiadomił o oszustwie. Jak zeznał, za pośrednictwem platformy handlowej zakupił wkrętarkę. Kiedy przesyłka do niego dotarła, zorientował się, że nie jest to produkt, za który zapłacił. Sprzęt, który przyszedł, był zupełnie innej marki, nie był oryginalny. Drugie podobne oszustwo dotyczyło zakupu telefonu. 42-letnia mieszkanka Brzegu w korzystnej cenie zakupiła telefon. Opis produktu wskazywał, że jest to telefon polecanej marki, a korzystna cena zachęciły ją do zainteresowania się ofertą. Kiedy po dokonaniu transakcji sprawdziła zakładkę kupionych przedmiotów, okazało się, że telefonu tam nie było, natomiast nadal pozostaje na aukcji jako przedmiot niesprzedany. W obu przypadkach poszkodowani stracili po kilkaset złotych. Ostatnie z oszustw dotyczyło zakupu klocków, które podobnie jak wkrętarka nie były oryginalne. Poszkodowany za model samochodu zapłacił ponad 1000 zł. W tym przypadku cena i opakowanie nie budziły podejrzeń. Natomiast elementy, które były w środku, od razu wzbudziły wątpliwości poszkodowanego. Klocki w jego ocenie były podrobione, nie miały nic wspólnego z marką, za którą zapłacił. Wobec tego 29-latek złożył zawiadomienie o oszustwie. Apelujemy o kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania podczas internetowych zakupów. Okazjonalna cena za produkty, które nie są markowe i mają swoją wartość, powinna wzbudzić nasze podejrzenie. Ostrożność jest gwarancją bezpieczeństwa naszych oszczędności. Lepiej dwa razy się zastanowić i sprawdzić, czy aukcja jest wiarygodna, niż stracić swoje pieniądze. Przypominamy również, że podrabianie znaków produktów może naruszyć prawa dotyczące praw ochrony znaku towarowego. Dotyczy to również sytuacji, gdy produkt jest podróbką i ma naśladować oryginalny towar. Wówczas mamy do czynienia z kradzieżą własności przemysłowej.
1: Mówiła Patrycja Kaszuba z brzeskiej policji. Czasem warto się zastanowić nad znalezioną w sieci ofertą, bo jak mówi znane porzekadło, chytry traci dwa razy.
4: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji

0: Pomówię o efektach kolejnej edycji programu Trudny Start, Lepsza Przyszłość. Będzie też o badaniach profilaktycznych dla dzieci.
1: Tym żyje Opole.
0: Na początek przenieśmy się do Czarnowąsów. Tam powstał właśnie nowy rodzinny dom dziecka, czyli miejsce, w którym wraz z podopiecznymi zamieszkają opolskie rodziny zastępcze. Mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Małgorzata Kozak.
2: Chciałam powiedzieć, że do tej pory w mieście Opolu mamy 9 zawodowych rodzin zastępczych, czyli to są właśnie takie rodziny, które zawodowo zdecydowały się poświęcić temu trudnemu zadaniu. To jest bardzo trudne zadanie, ponieważ nie przestrzegamy kodeksu pracy. Praca 24 godziny na dobę, bez urlopu, bez chorobowego. Jednak udaje się w ostatnich latach, szczególnie od czasu, kiedy poprawiły się w naszym mieście decyzją Rady Miasta warunki finansowania dzieci w tych rodzinach, bo często trafiają do tych rodzin dzieci, które wymagają takiej szczególnej troski, kontaktu ze specjalistami, a to wszystko jest bardzo trudne i bardzo kosztowne. W mieście Opolu mamy już 2 mieszkania, które miasto wcześniej udostępniło zawodowym rodzinom zastępczym, a dzisiaj jest to coś większego. Jest to dom, ale jest to pierwsze miejsce, które rodzina zawodowa sama urządziła. To państwo decydowali, jaki kolor będą miały ściany. To wszystko, co tutaj jest bardzo piękne, to jest zasługa i za to dziękuję tych państwa. Pamiętam, że my tylko dostawaliśmy rysunki, wszystko było wyliczone, wymierzone, bardzo skrupulatne. Państwo są bardzo dokładni. No tym tylko potwierdzili to, w jaki sposób też zajmują się dziećmi. To, że jest to miejsce takie piękne, to jest państwa zasługa, za to dziękuję. No oczywiście myślę, że też podziękowania należą się miejskiemu zarządowi lokali, który przeprowadzał wszystkie procedury związane z przetargami, z wykonawcami. Wszyscy państwo wiecie, że to nie jest proste wykończyć taki obiekt, ale się udało. Właściwie jeszcze jesteśmy w trakcie jakichś drobnych chyba zakupów. To końca nie ma, tak jak w każdym domu, ale to jest chyba najfajniejsze, urządzać dom, prawda? I w związku z tym bardzo się cieszę, że państwo są, a media proszę, żeby pokazywały ten dom, bo być może to spowoduje, że inne rodziny w mieście zdecydują się pełnić taką funkcję. Zaczęli się z nami kontaktować przyzwoici ludzie, którzy chcą oddać trochę miejsca w swoich zasobach lokalowych dzieciom, ale nie mogą być zawodową rodziną zastępczą, bo jak ktoś ma mieszkanie czy pokojowe i jeszcze 2 swoich dzieci, no to trudno jest przyjąć kolejną 3. Nie wszyscy wiedzą, że miasto jest otwarte i jeśli taka rodzina jest, ja mam zapewnienie pana prezydenta, pani szuka rodziny, a ja szukam mieszkania. I rzeczywiście te 2 poprzednie rodziny, które się do nas zgłosiły, od razu dostały, no może nie od razu, bo trzeba było mieszkania wyremontować, przystosować i wyposażyć. Także to jest 3 takie miejsce, które miasto udostępnia na pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej. I myślę, że to jest dobry kierunek. Wszyscy wiemy, że słuszne teraz hasło deinstytucjonalizacja, ale jak chcemy odejść od instytucji, no to musimy też przygotowywać takie miejsca, gdzie będzie można bezpiecznie i fajnie pełnić tą funkcję.
0: Mówi wiceprezydent Opola Łukasz Sowada.
3: Takim momentem przełomowym była faktycznie decyzja Rady Miasta, która przyjęła specjalny program dotyczący wsparcia pieczy zastępczej, rodzicielstwa zastępczego. To 2 lata temu na sesji przyjęliśmy taki program jednomyślnie, czyli takie przekonanie do tego, że trzeba mocniej zaangażować się w system rodzicielstwa zastępczego ze względu na to, że potrzeby zaczęły rosnąć. I to jest taki troszkę paradoks, bo słyszymy cały czas o depopulacji, o tym, że rodzi się coraz mniej dzieci, natomiast wcale nie ubywa orzeczeń sądowych o konieczności umieszczenia dzieci w systemie pieczy zastępczej. Wobec tego musieliśmy stanąć przed takim dylematem, w jakim kierunku ten system pieczy zastępczej rozwijamy i ze wszech miar uzasadniony jest ten system rodzinny, czyli taki, gdzie dziecko nie trafia do instytucji pod tytułem dom dziecka, tylko wychowuje się w warunkach domowych. Stąd też zaszła konieczność poszukiwania rodzin zastępczych, ale nie każda rodzina zastępcza, która pracowała już na terenie miasta, ta zawodowa, bo mówimy o tych zawodowych rodzinach, które mają umowy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, miała możliwości lokalowe, żeby przyjąć na przykład większą liczbę dzieci. I tak w toku takich negocjacji, rozmów z tymi obecnymi naszymi rodzinami zastępczymi, podjęliśmy decyzję, że po prostu zakupimy większą nieruchomość, jednorodzinny dom tutaj na terenie miasta, dostosujemy go do potrzeb właśnie przebywania na co dzień kilkoro dzieci, tu może być do 8 podopiecznych tak naprawdę w rodzinnym domu dziecka, i wspólnie z rodziną, która na etapie właśnie pozyskiwania tego domu zadeklarowała, że chce jednak podjąć się stworzenia rodzinnego domu dziecka z bycia do tej pory rodziną zawodową, wspólnie z tą rodziną przygotowaliśmy tę nieruchomość, wyposażyliśmy, wykończyliśmy. To był dom, który był nowym budynkiem, był w stanie surowym, zamkniętym. My go pozyskaliśmy w zeszłym roku. Od zeszłego roku trwały tutaj prace modernizacyjne, wykańczeniowe tak naprawdę, aby dostosować ten budynek do potrzeb tej rodziny z taką liczbą też dzieciaków. No i dzisiaj taki fajny, uroczysty moment, w którym możemy przekazać umowę na prowadzenie rodzinnego domu dziecka pani Basi, panu Przemkowi, którzy już, myślę, że w przyszłym tygodniu tu się wprowadzą, ale oni już tu praktycznie mieszkają, bo cały czas aranżują te przestrzenie, wykańczają, dostawiają meble i tak dalej. Dzisiaj tak naprawdę odpowiemy od razu na potrzeby. Jeżeli dzisiaj któraś z rodzin zastępczych albo mieszkańcy, którzy jeszcze do tej pory nie są rodziną zastępczą, zgłosiliby się do nas z chęcią prowadzenia czy to rodziny zawodowej zastępczej, czy właśnie rodzinnego domu dziecka, od razu odpowiadamy na te potrzeby, ponieważ zapewnienie warunków lokalowych, budynku czy mieszkania, to jest najmniejszy problem, szanowni państwo. Dzisiaj największym wyzwaniem jest znalezienie odpowiedzialnych ludzi, którzy będą chcieli tę trudną misję, jak powiedziałem wcześniej, prowadzić, bo to nie jest praca. To pani dyrektor Kozak powiedziała, że to jest takie zobowiązanie 24-godzinne na dobę, więc poza absolutnie kodeksem pracy. I tak faktycznie jest, jeśli myślę, że kto ma dzieci, ten wie, że często przy swoich dzieciach trudno niektóre rzeczy ogarnąć, a tutaj jest kilkoro dzieci, często też niestety z deficytami, czyli koniecznością wizyt u lekarzy, u specjalistów, diagnoz i tak dalej, więc jakby tutaj to zaangażowanie rodziców zastępczych, wychowanie jest ogromne, dlatego też państwa proszę, żebyście byli takimi naszymi ambasadorami przekazywania tej zachęty do pełnienia rodzin zastępczych w Opolu. Nieruchomość została zakupiona za bodajże około 1 000 000 zł. To jest duży dom, to jest ponad 200 metrów kwadratowych na dość dużej działce, w takiej zacisznej części Opola. Myślę, że nawet można powiedzieć dość prestiżowej części miasta, ale takie było też założenie. Nie chcemy mówić o systemie pieczy zastępczej jako o czymś, co ma być gdzieś zlokalizowane w przez nikogo niechcianym miejscu, tak? Czy w nie jakiejś nie do końca fajnej lokalizacji. Właśnie chcemy to odwrócić. Chcemy pokazać, że wspieramy to, że przygotowaliśmy naprawdę fajne miejsce po to, żeby wyeksponować samą ideę rodzicielstwa zastępczego. Oczywiście tam jeszcze jakieś środki pochłonęły pracę dostosowawcze, wykończeniowe. Natomiast myślę, że to jest naprawdę w fajnym standardzie dzisiaj przygotowana nieruchomość.
4: Barbara Miłaszewicz.
5: Przemysław Wroblewski.
4: Zaczęło się to już właściwie w czasie naszego narzeczeństwa, kiedy byliśmy bardzo młodymi, dorosłymi, i to wtedy pojawiło się takie pragnienie w sercu moim i mojego męża, wówczas narzeczonego, o tym, że chcielibyśmy właśnie kiedyś być rodziną, która oprócz dzieci biologicznych też wychowuje dzieci, czy to adoptowane, czy właśnie w ramach rodziny zastępczej. Także to marzenie, to pragnienie gdzieś tam w nas było.
5: Na tamten czas tak, myślę, że to było jakby, że jedno dziecko przyjmie mnie, bo też warunki jakby fizycznie, jakie mieliśmy, lokalowe, nie umożliwiały nam tego. To było nasze marzenie na tamten czas.
4: No i potem pojawiły się nasze dzieci biologiczne, dwójka dzieci biologicznych, i mieliśmy już taką gotowość na trzecie dziecko, i wtedy właśnie odżyło w nas to takie młodzieńcze pragnienie, żeby właśnie przyjąć dziecko które nie jest naszym biologicznym dzieckiem. I tak się zaczęła właśnie nasza przygoda z rodzicielstwem zastępczym. Skierowaliśmy swoje kroki do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, gdzie uzyskaliśmy kwalifikacje na rodzinę zastępczą i zostaliśmy najpierw rodziną zastępczą niezawodową dla jednego dziecka. I pełniliśmy tą funkcję przez 6 lat jako rodzina niezawodowa i potem otworzyliśmy się na kolejne dzieci, gdzie już nabraliśmy trochę doświadczenia właśnie w tym rodzicielstwie zastępczym. I w związku z tym mieliśmy już taką gotowość też do powiększenia naszej rodziny o kolejne dzieci. To jest na pewno radość, taka satysfakcja, kiedy widzę postęp, widzę progres, widzę dziecko, które przyjmujemy, jest w jakimś, no powiedzmy, trudnym, ma trudny start i kiedy w takich naturalnych warunkach rodzinnych ono się rozwija, ono widzę ten błysk wokół, widzę, że jest coraz bardziej zaradne, że coraz lepiej sobie radzi z emocjami. To są takie rzeczy, które naprawdę dają satysfakcję, dają taką radość, dają takie poczucie, że robię coś, co ma w życiu sens. I to jest ta główna motywacja, nie? Wiedzieć, że to, co robię, ma sens.
5: Ja myślę, że warto jakby zostawić w sercu miejsce dla dzieci, gdyż potem właśnie oglądanie tych sukcesów tych dzieci, to, że doprowadzamy je do miejsca, że będą pełnymi jakby zdrowymi, młodymi osobnikami, jakby pełni wartości, że poczucia własnej wartości, nie? To jest niesamowite uczucie. To jest coś, co napędza naprawdę naszą codzienność, co jakby niweluje wszelkie takie trudności, które są, które mogą być zatrzymywać w działaniu dalej, nie? A właśnie takie obrazy, takie sukcesy, jak oglądamy, to daje niesamowite energii.
4: Zajmowaliśmy dom, również nieco mniejszy. Jednak, no, biorąc pod uwagę, że jest tutaj 6 dzieci, także będą miały tutaj o wiele lepsze warunki, większą przestrzeń, więcej możliwości takich wybiegania się na podwórku, też takiej wspólnej integracji, bo jak Państwo tutaj widzieli, to jest taki ogromny, przepraszam, pokój integracyjny, gdzie tutaj będziemy, myślę, spędzać dużo czasu na graniu w planszówki. Tutaj będą jeszcze takie drabinki gimnastyczne, bo nasze dzieci są właśnie takie bardzo sportowe. Także pojawi się jakiś stół do ping-ponga, także to będzie takie centrum naszej tutaj aktywności. I myślę, że będzie ten dom służył dzieciakom.
0: W nowym rodzinnym domu dziecka w Opolu opiekę znajdzie 8 dzieci.
1: Zdrowe Opole!
0: Skoro o dzieciach mowa, to już w tą sobotę będą mogły się przebadać. To w ramach akcji Profilaktyka dla Smyka w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu.
6: Kierownik oddziału pediatrii Agata Chobot. No, będziemy tutaj oferujemy na najbliższej akcji znowu jeszcze więcej różnych badań, no, od okulisty, laryngologa, badania słuchu, badania postawy, oceny w kierunku nietolerancji laktozy. Tam trzeba być nadczo. To jest jedyne badanie, do którego trzeba być nadczo, jeżeli ktoś chce z niego skorzystać, bo mamy też epidemię bólów brzuszka i czasami właśnie taka nietolerancja laktozy, czyli po prostu spożywanie trochę mniejszych ilości jest skazane i mogłoby rozwiązać problem. Mamy bardzo dużo dzieci z problemami nadwagi i otyłością, więc stąd też dietetyk, psycholog, żeby powiedzieć, jak te zdrowe nawyki żywieniowe wprowadzać w rodzinie i pielęgnować, i jak zachęcać dzieci do tego, bo to wszystko jest możliwe. I to jest też niezwykle ważne, bo to nie jest tak, że dzieci nam wyrastają z nadwagi i otyłości. Wręcz jest odwrotnie. Dzieci z nadwagą i otyłością to są pierwsi kandydaci do tego, żeby mieć nadwagę i otyłość w wieku dorosłym i wszystkie powikłania później w wieku dorosłym. A już mamy dzieci z powikłaniami nawet właśnie w wieku przed dorosłym, czyli w wieku dziecięcym. No i stąd bardzo chcemy wszystkie jako akcja profilaktyczna, no, profilaktyka tych wszystkich innych chorób. Po to się oglądamy i badamy, żeby tego nie było.
0: Sobotnia akcja Profilaktyka dla Smyka potrwa od godziny 9 do 14.
1: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

szkoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej

0: są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
1: Przeżyłam z tobą tyle lat.
0: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda, Krystyna Giżowska.
2: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Słuchaj już od poniedziałku o 15:30.
3: Tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja.

ona dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała. A gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zawolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: W trolejbusie, w tramwaju, w autobusie do Kielc. Przegapiłem, zaspałem, zapomniałem na śmierć.

czemu każesz tęsknić tak ogromnie? Czyżbyś o mnie zapomniała już? Jeśli tak, to wśród tęsknoty znajdzie cię piosenki, motyw wśród dalekich lądów, rzek i mórz. Piosenki.